0: promocji. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Autopromocja.
5: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu TSAR.

0: promocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteorii. Zaprasza Kacper.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Young Stadium Club.
4: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: doesn't hurt.
1: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Cross.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Masz dość notowania na zajęciach?
5: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
4: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja.
7: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
8: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Wybiła czwarta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Autopromocja.
4: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę wam wszystkiego dobrego.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Hej, jestem Aritz.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteo.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
6: I Dawid Kroczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: się, bo robiło.
1: Czy co, że...
0: Były. Nie wiem, gdzie.
2: Nie. Jak znajdziesz, to może być ciężko.
0: Co tam? Nie będę oszukiwał.

0: fuck everything, man.
1: That's what my conscience said. Then the bunny hopped off my shoulder. Now my conscience dead. Now the only guidance that I had is splattered on cement. Actions speak louder than words. Let me try this shit. Dead.
2: Rano Meteor.
3: No cześć, cześć, cześć, siemanko, 7.12, no trochę jest obsuwa czasowa, ale jest to związane...
4: Ale jak to się mówi, to do wieku jest, ale myślę, że to jest czasem też, co czasem warto zastosować. Często tylko liczba. To jest takie umowne, tak mi się wydaje.
3: Mnie też się tak wydaje, że to jest taka niepisana umowa w sumie, że my się nie spóźniamy, ale znaczy my, ja się nie spóźniam, bo to też jest ważna kwestia, że dzisiejsze obsunięcie 12-minutowej naszej porannej audycji wynika z mojego błędu, z mojego błędu nowicjusza, tak bym to nazwał, dlatego, że wyłączyłem budzik bez wstania z łóżka, co jest bardzo dużym...
4: Ryzykowne.
3: Tak, podjąłem to ryzyko. Chciałem sobie zgrać kozaka, że tak powiem, ale mi się niestety nie udało.
4: Ale to jest jakby okej, Kuba.
3: Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten błąd. Dzisiaj dobra muzyka przynajmniej będzie, fajna na pewno będzie ta muzyka, którą przygotowałem. Newsy na pewno też będą świetne, tego jestem też w 100% pewny. No i co? Dzisiaj za mikrofonami
4: Zofia Najewska
3: oraz ja, Jakub Spóźnialski Wlazło. Nie ma Michaliny. Michalina, nie udało się Michalinie dotrzeć z przyczyn losowych, co jest...
4: Jak najbardziej zrozumiałe i trzymamy kciuki, żeby jej kostka jednak nie była złamana.
3: Tak.
4: I żeby jednak za tydzień mogła tutaj do nas dotrzeć.
3: Tak jest.
4: Możecie trzymać również kciuki.
3: Tak jest. Ściskamy Michalina cię mocno z tego miejsca. Liczymy, że wszystko będzie dobrze. Ja poczekam jeszcze tylko 15 sekund. Takie odliczanie możemy sobie wszyscy razem zrobić, żeby właśnie poleciało kilka fajnych piosenek już na start naszej porannej audycji i będziemy mogli już zaczynać ten piątek 22 maja z taką pozytywną energią. Chyba od Coldplayu zaczniemy. Jednak nie, zaczniemy od Katy Perry i Legendary Lovers.

0: razem z Zosią stwierdziliśmy, że tej piosenki nie da się odsłuchać bez posiadania pewnego obrazu w głowie i każdy ma tu swój obraz w głowie. Jeden to jest obraz z piosenki, z filmu.
1: Ja właśnie nie wiem, jak to się nazywa.
0: White Chicks to jest po angielsku, ale tak. Nie pamiętam, jak to się nazywa po polsku. Film o dwóch agentach NBA, FBI, którzy przebierają się
1: agenci
0: za...
1: Agenci bardzo specjalni po polsku.
0: Okej.
1: Świetnie już tłumaczone.
0: A drugi to po prostu teledysk tej piosenki, jak Vanessa Carlton jedzie i gra sobie na pianinku, jadąc przez miasto. Ale słuchajcie, mamy dzisiaj 22 dzień maja, więc ktoś obchodzi imieniny. I jest to Julia, Emil, Ryta, Wiesław, Helena, Wiesława, Jan,
1: Piotr, Roman, Dorian, Marcjan, Wisława i Krzesisława. W ogóle mam mocny take.
0: Tak?
1: Wiesława, Wiesław i wszystkie takie starsze imiona. Nie ma ludzi młodych o tych imieniach.
0: No ale na przykład
1: oni
0: Stanisław.
1: Oni się rodzą po prostu już w określonym wieku.
0: No a Stanisław na przykład jest twoim zdaniem starym imieniem?
1: Nie.
0: No i właśnie tutaj wydaje mi się, że chodzi o popularność takich imion, no bo Stanisław też pochodzi z takich, wydaje mi się, zamierzchłych imion, że jeszcze tak 20 lat temu może jakby ktoś się urodził Stanisławem, a znam takich kilka osób, które 20 lat temu się urodziło Stanisławem, to by ludzie podejrzewali, że ma już około tak 39 na start.
1: Możliwe, kurczę, możliwe.
0: Tak, przysłowie na dziś to jest tak, jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy. Na śnieg się nie zapowiada, bo ja dzisiaj pierwszy raz na poranek przyszedłem w krótkich spodenkach, także...
1: To prawda, aż się zdziwiłam.
0: Taka ciekawa zmiana, ale też zaczęliśmy, chyba nie dzisiaj, ale jakoś niedawno, znak zodiaku bliźniąt.
1: Proszę, a ty jaki masz właśnie?
0: Bliźnięta właśnie.
1: Bliźnięta?
0: Bliźnięta właśnie.
1: Czyli nie wiem, czy to wszystkiego najlepszego ci się składa?
0: Nie. To ja dopiero, ja jestem takimi środkowymi bliźniętami, takimi, które w pełni tego znaku obchodzą swoje urodziny, także jeszcze się wstrzymujemy. Maj to nie jest mój miesiąc, ale maj jest miesiącem ciekawych świąt nietypowych i na przykład 22 dzień maja jest nietypowym świętem Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej.
1: Brzmi bardzo enigmatycznie, bardzo mądrze, tak mi się wydaje. Szczególnie, gdy się zestawi to z innymi świętami, tak jak na przykład Dzień Pacmana, albo właśnie Dzień Gotów, Światowy Dzień Gotów. Myślę, że ta muzyka może nas od razu nastroić w pewien konkretny sposób. I tak byśmy właśnie chcieli was trochę nastroić dzisiaj i opowiedzieć nieco właśnie o tej kulturze, o tym trochę takim, nie wiem, czy folklorze, to chyba złe słowo, o takim nastawieniu właśnie.
0: Styl. Trochę ciszej tego gotika.
1: Mam nadzieję, że już się obudziliście w takim razie.
0: Subkultura gotycka to wywodzący się z Wielkiej Brytanii ruch muzyczno-towarzyski ukształtowany na początku lat 80. XX wieku z nurtów post-punk i death rock. Skupia się wokół mrocznej estetyki, literatury grozy oraz muzyki z kręgu rocka gotyckiego i Coldplay. Nie wiem, ja nie jestem, że tak powiem, jakimś zajaranym gotycko człowiekiem, ale ja wszystkie szanuję osoby i jak ktoś lubi, to proszę bardzo.
1: A to bardzo dobrze, że tak mówisz, bo właśnie dzisiejszy dzień ma takie uniwersalne przesłanie, które ma właśnie zachęcać do akceptacji odmienności i prawa każdego do wyrażania siebie na własnych warunkach, nawet jeśli wybiera tą czerń zamiast kolorów.
0: Tak. To jakby szacunek i mamy kilka w ogóle rodzajów muzyki takiej typowej dla gotyckiej. To jest Neue Deutsche Todeskunst, post-punk, gothic punk, gothic rock, horror punk, new wave, EBM, synth pop, gothic metal, industrial, Neue Deutsche Hirte, elektrofala, medieval rock, neoklasikal, gothic pop i neofolk.
1: Szczerze, nie byłam jakby świadoma, ile tego jest.
0: Ja na przykład z takich medieval, to mogę zapodać od siebie na podkład, takie piosenki medieval, które ja słucham i zaraz ona wyląduje na naszych głośnikach. Jest to też jedna z ulubionych piosenek, W sumie po prostu posłuchajcie. Zobaczcie. Nie, no tak to się nie bawimy, no proszę was. No.
1: Zagłuszamy, to nie wolno reklam.
0: Nie wolno w ogóle żadnej reklamy tutaj nie ma. Nie wiem, jakim cudem moje przeglądarki dopuściły do tego, ale to jest medieval muzyka, której mogę słuchać. Jeżeli w gotyku powstawały takie piosenki, to wow, chyba jestem gotkiem. Zosia tutaj pierwszy raz chyba spotkała się z takim odkryciem.
1: Znalazłam diament,
0: tak,
1: naprawdę.
0: Musimy chyba zrobić audycję całą porankową o takim, że tak powiem, stylu muzycznym, jakim jest gotik.
1: Ja już szukam, kiedy jest dzień średniowiecza.
0: O tak, dzień średniowiecza.
1: Idealnie.
0: Jeżeli dzień średniowiecza wypada tak, że wypada w piątek, to słuchajcie, nie jesteście gotowi na tą playlistę, ale na przykład tutaj taka, no niestety musimy już zakończyć tutaj te
1: rytmy
0: średniowieczne i zapraszamy was na taką refleksję Chamber of Reflection i Magda.

0: Niech żyją nam wiele osobistości sławnych. Słuchajcie, to sobie oczywiście zostawiamy w tle, niech tam tu Tytus Szyluk śpiewa. I tak, urodziny 22 maja. Richard Wagner, urodzony w 1813 roku, niemiecki kompozytor i dyrygent okresu romantyzmu.
1: A myślałam, że średniowiecza. Było blisko.
0: Wtedy wypuściłby kilka hitów takich jak Hips Don't Lie albo Praise the Lord, ale to do zrobienia.
1: I słuchajcie, szukaliśmy, czy jest ten Międzynarodowy Dzień Średniowiecza. No niestety nie znaleźliśmy, ale...
0: My go wprowadzimy
1: i wiemy, kto może znaleźć jakiś dzień podobny. No nie kto inny, jak najsławniejszy detektyw świata, czyli Sherlock Holmes. I dzisiaj właśnie obchodzimy urodziny jego twórcy tej postaci, czyli Arthur Conan Doyle, urodzony w 1859, brytyjski pisarz, czyli właśnie również twórca postaci detektywa Sherlocka Holmesa.
0: Dziękuję mu bardzo za stworzenie tego detektywa, bo na pewno zmienił niejedno życie. A ja mam do ciebie, Zosiu, w takim razie pytanie.
1: Słucham cię.
0: Czy wiesz, dlaczego detektyw mieszka blisko stawu?
1: Nie wiem. Czemu?
0: Bo ma blisko do wody. Taki tutaj żart Sherlockowy. A teraz powiem jeszcze, że francuski piosenkarz, aktor i kompozytor pochodzenia ormiańskiego, Chorle Aznavour. Nie znam tego człowieka za bardzo. Mam nadzieję, że mamy jego jakieś piosenki tutaj w bazie naszej. Ale no niestety nie jest aż tak popularną osobistością, ale życzymy mu wszystkiego najlepszego, o ile jeszcze żyje, a tego nie jestem w stanie na razie zweryfikować, bo urodził się w 1924 roku.
1: Oj, to może być już w sumie ciężko. Ale może. Wiemy, kto na pewno żyje i jest raczej znany. Naomi Campbell. Brytyjska modelka i aktorka, urodzona w 1970 roku.
0: Tak, i Emma Chamberlain, urodzona w 2001 roku, obchodzi dzisiaj swoje 25. urodziny, amerykańska youtuberka i osobowość internetowa. Ja nie wiem, czy Emma z czegoś kojarzę, chociaż to nie wiem, chyba nie moja grupa docelowa.
1: Ona jest znana na pewno z prowadzenia wywiadów takich z gwiazdami i tak dalej. Ostatnio się pojawiła również na Met Gali i miała naprawdę śliczną sukienkę i myślę, że tutaj właśnie sporo osób wtedy zauważyło, że taka postać, która jednak nie jest gwiazdą po prostu, jako definicja tego słowa, to jednak niekiedy potrafi lepiej wypaść niż właśnie gwiazdy zaproszone na to wydarzenie.
0: O, to fajne takie, że nie zawsze trzeba być gwiazdą, żeby lśnić.
1: Tak jest. Myślę, że o to i chodziło właśnie.
0: A na pewno do takich gwiazd należy Ellie Goulding, Diplo i Swali, którzy nagrali super piosenkę Close to Me, która właśnie teraz na antenie Radia Meteor.

0: No, słuchajcie, jak 22 maja, to nie tylko urodziny, ale także i premiery. Premiery muzyczne i jeszcze sytuacje, które wydarzyły się dawno, dawno temu na świecie. Co się wydarzyło dawno temu na świecie, Zosiu?
1: No na przykład tak idąc chronologicznie i trochę mając tej te historii gdzieś tam z tyłu głowy, no to w 1404 roku odbył się pokój w Raciążu między Polską i Litwą, a Krzyżakami. Litwa wtedy zrzekła się żmudzi, Krzyżacy zgodzili się na wykup przez Polskę Złotoryi i ziemi dobrzyńskiej. Wiedziałeś o tym?
0: Nie wiedziałem. Ja w ogóle nie jestem jakimś zapalonym fanem historii, ale szanuję wszystkich, którzy są, bo uważam, że to mega spoko hobby. Takie właśnie dociekanie tego, jak to się wszystko wydarzało i w ogóle naprawdę lubię to.
1: To prawda. Ale uwaga, mam jeszcze coś innego, może bardziej tutaj ci się spodoba. W 1898 roku działaczka polonijna Stefania Chmielińska założyła w Chicago Związek Polek w Ameryce, którego celem było m.in. kultywowanie polskiej tradycji i kultury, wychowywanie kolejnych pokoleń w poszanowaniu ojczystej historii i kultury.
0: O, proszę. O, tego też nie wiedziałem, ale też fajnie, bardzo fajnie. To ja powiem od siebie, że w 1900 roku w Nowym Jorku zarejestrowano Associated Press, amerykańską agencję prasową o zasięgu światowym. Takie nasze dziennikarskie korzenie amerykańskie wychodzą na światło dzienne. No i teraz to, co ja na przykład lubię najbardziej, czyli rocznice piosenek. W sumie taki mój temacik, mój konik, bym powiedział, zawsze robię delikatny research pod to. No i słuchajcie, dokładnie rok temu Fukaj wypuścił Interludium EP, które zawiera piosenkę taką jak Nie chcę wracać razem z Hubertem, kropka jest nie ma. I ta piosenka zaraz właśnie u nas na antenie. Fergie w 2007 roku, 22 maja, wypuściła piosenkę Big Girls Don't Cry. To też jest banger.
1: To też poleci?
0: Też poleci.
1: Tak
0: też
1: jest.
0: Też poleci. W 2020 roku Ariana Grande z Lady Gagą, a bardziej Lady Gaga z Arianą Grande, wypuściły piosenkę Rain on Me i to też poleci. No i też tutaj taka, kurczę, smutna rocznica, ale mimo wszystko rocznica, o której, która pozostawia bardzo i jakości dużo za sobą, bo 9 lat temu niestety zmarł Zbigniew Wodecki, ikona polskiej muzyki.
1: 9
0: naprawdę
1: lat temu.
0: Tak, 2017 rok to był.
1: Pamiętam
0: ten dzień w ogóle.

0: ale bardzo dobrze. Potem byłem w szkole i świeciło mega słońce, wtedy pamiętam. No i właśnie pan Zbigniew Wodecki zmarł, no ale pozostawił za sobą masę dobrej muzyki. I cztery piosenki dzisiaj właśnie od Zbigniewa Wodeckiego specjalnie tak dla was też będą leciały na antenie Radia Meteor.
1: Taki kącik Zbigniewa.
0: Tak, tak. Kącik upamiętniający, bo jest co upamiętniać. Podoba mi się. Dlatego chciałem wybrać jakieś tam, nie wiem, dwie piosenki. Nie, w ogóle.
1: Nie. Co ty? Lecimy cztery.
0: Cztery, bo cztery naprawdę bardzo fajne piosenki, które potrafią poruszyć serce, potrafią uraczyć duszę, potrafią rozbawić, rozbujać, ale zaczniemy najpierw właśnie chronologicznie od Fukaja i Huberta.

0: Zosiu, mam do ciebie pytanie.
1: Słucham cię.
0: Co sądzisz o psach robotach?
1: Ja myślę, że to... Kurczę, ciężkie pytanie. Znaczy, ogólnie nadal jestem fanką takich normalnych psów. I tutaj szaraucik dla mojego pieska w domku.
0: Szaraucik
1: z niego. Owczarek niemiecki Axel.
0: Tak się wabi? Wabi się Axel?
1: Tak.
0: Axel to po angielsku znaczy... co znaczy? Coś znaczy?
1: Nie wiem,
0: ale
1: jak się dowiem, to fajnie. Wiem tylko, że była taka postać w programie jednym, Farma, tak się nazywał. Była tam postać Axla i dosłownie za każdym razem, jak słyszałam to gdzieś tam w tle, bo na przykład robiłam coś w kuchni i gdzieś tam było, no Axel, musisz pomóc nam, coś tam. Miałam takie, pytanie, o kogo chodzi? Czy to mojego psa, czy to chodzi o człowieka? Bo to jest ogólnie popularne nazwisko właśnie w Niemczech, czy w Anglii i tak dalej.
0: Mm-hmm.
1: Nazwisko, imię w sensie.
0: Kurczę, to mi się pomyliło, ale Axel to jest taka figura w wyrzwiarstwie figurowym.
1: A to prawda, to prawda.
0: To z tym mi się pomyliło. Ale okej. Dobra.
1: A psy, roboty ogólnie spoko, bo nie kłaczą i są łatwiejsze w utrzymaniu, to na pewno. Ale nie wiem, czy aż tak fajnie można je pomiziać, czy się pobawić i tak dalej.
0: No, a jak na przykład takie psy robią salta?
1: No to nie, no to wtedy
0: psy git. Roboty.
1: To wtedy git.
0: Ja widziałem takiego psa robota w Muzeum Nauki Kopernik, tak to się nazywa? Centrum Nauki Kopernik chyba.
1: Tak.
0: Tam świetnie sobie chodził, wskakiwał na boksy. Naprawdę byłem pod wrażeniem. No i teraz widziałem, że nasz redakcyjny kolega zbiera, teraz robi zbiórkę na właśnie psa robota. Nie wiem, czy widziałaś?
1: Widziałam.
0: Co sądzisz o tym
1: projekcie? Ale myślałam, że to skam. No jeśli tu będzie, no to fajnie. Kurczę, fajnie. No ja myślę, że na antenę będzie musiał wejść.
0: Też mi się tak wydaje.
1: Nauczymy go mówić sio.
0: Tak. I na pewno przydałoby się spotkanie z Edwardem Warchockim. Jakby Edward Warchocki miał swojego psa, to już by... Ja uważam, że żyjemy generalnie w takich czasach sztucznej inteligencji, w których ciężko jest rozróżnić jedno od drugiego. W sensie ja naprawdę obawiam się tego, że jak zaczniemy być starsi, Zosiu, to my przestaniemy, my będziemy już tacy wyczuleni na tą sztuczną inteligencję, że my będziemy generalnie nie wierzyć w nic.
1: Ja już mam z tym problem.
0: Ja też i dlatego mówię, że będziemy starsi, to będzie tylko gorzej. Także tak. No a teraz na antenie Radia Meteor właśnie odnośnie humanoidalnych i robotycznych psów nie poleci nic, bo poleci coś, co by mogło je popsuć, czyli deszcz, czyli Rain on Me z Arianą Grande od Lady Gaga.

0: Dziękujemy, świętujemy tą piosenkę. Wspaniała piosenka, Fergie. Dziękujemy ci za tą piosenkę. Bardzo ci dziękuję za tą piosenkę, bo jest przepiękna. Bardzo ją lubię, bardzo fajna jest.
1: To prawda.
0: A ty co o niej myślisz?
1: Zgadzam się również, mimo że znam tylko jeden fragment, który jest znany po prostu w sieci. Yes, you can hold my hand if you want to.
0: Ale to jest jakby w porządku.
1: To jest jakby okej.
0: I słuchajcie, wiecie, że za rok też będziemy obchodzić rocznicę jakąś?
1: Wow.
0: No, to jest taki, wiecie, brain damage, bym powiedział. Ale będą to premiery tegoroczne. Znaczy, będą to rocznice tego, co wyszło dzisiaj. A dzisiaj wyszło kilka mega fajnych, zapowiadających się fajnie piosenek. Mm. No bo słuchajcie, Lola Young wydała piosenkę From Down Here. Lola Young to jest, kojarzę ją z, i możecie wy ją kojarzyć z utworu Messy. Cause I'm too messy. To ona właśnie wydała utwór muzyczny, który nazywa się From Down Here. Dzisiaj dokładnie. Oprócz tego Gibbs, Ego i For Money, Ostatni Dzień Lata, no i Hubert Kropka na przykład wydał coś po dłuższej przerwie i tą piosenkę Wszystko na bursztynowo usłyszycie w Radiu Meteor.
1: Ale oprócz tego w Radiu Meteor usłyszycie również inną tutaj twórczynię. Olivia Rodrigo. Trochę się o niej tutaj u nas ciągle mówi. Trochę się tam dzisiaj cały czas przewija. No i dzisiaj znalazła lekarstwo, ponieważ jej nowy utwór nazywa się właśnie The Cure. Także on również za chwilkę poleci, ale mam jeszcze coś dla Michaliny, bo jej tu nie ma, ale myślę, że to warto o tym wspomnieć, żeby to jednak taki jej... Tutaj taki elemencik pozostał jednak w tym studiu, jak co tydzień w piątek, ponieważ jej jeden chyba z ulubionych zespołów, z tego co mogę kojarzyć, Mlecze, również wydały dzisiaj nowy utwór o nazwie Tracę Czas.
0: Tak. Ostatnio była Róża, słuchana przez nas, był to singiel, a ja mam coś nowego dla naszego ulubionego serwisanta Wojtka, który już się pojawił. Ekipa wydała piosenkę Verse of Freeze i Mortalcio, a nie, Verse of Immortalcio wydali piosenkę. Wojtek jest mega fanem ekipy, oczywiście.
1: Wojtek jest zachwycony.
0: On uwielbia same nowe piosenki, właśnie takie ekipowe. W tym żarcie chodzi o to, że Wojtek nie przepada za taką muzyką i on bardzo się cieszy z tego, że dzisiaj na antenie będzie królował Zbigniew Wodecki. Ale ekipa dzisiaj też wydała piosenkę.
1: Ekipa!
0: Na albumie Multiverse Family Friendly. To jest w ogóle...
1: Również wiem,
0: o co chodzi, bo oglądałem te vlogi stworzenia tych piosenek, ale że album się nazywa Multiverse Family Friendly, nie naprawdę rozkłada na łopatki. No dobra.
1: Ja mam jeszcze coś mocnego.
0: Dawaj.
1: Nie mam pojęcia, kto to, ale zachwycił mnie tytuł.
0: Dawaj.
1: Gustaw Muszla.
0: No nie znasz Gustawa Muszli?
1: Nie jestem Gustawa Muszli, ale wydał nowy utwór o nazwie Goat Simulator.
0: No ale Gustaw Muszla to jest Goat Underu.
1: To jest dosłownie Goat.
0: Tak, ale wiesz dlaczego w ogóle Gustaw Muszla ma nawet piosenkę z Żabsonem?
1: Nie, to
0: chyba,
1: nie znam.
0: Chyba ma z Żabsonem piosenkę normalnie.
1: Pierwszy raz widzę, ale no przekonał mnie.
0: Musisz się zapoznać z jego twórczością na 100%, a my zapoznajmy was z nowościami od najpierw Olivii Rodrigo, no bo wiadomo, panie mają pierwszeństwo, a potem od Huberta S nie ma, który wystąpi w ten weekend na Juvenaliach, właśnie w sobotę. Ja będę, dlatego o tym wspominam, bo będę właśnie bardzo ciekawy, czy ta piosenka będzie przez niego wykonana. Szkoda, że Olivia Rodrigo nie wystąpił na samych Juvenaliach.
1: Może za rok.
0: Może.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dbał o mnie, jakbym był kurwa jego młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku.

0: się porobiło. Hubert Kropka tak nam właśnie zaśpiewał w tej chwili. Ja jestem mega już fanem tej piosenki. Bardzo mi się spodobała od samego pierwszego odsłuchu. To się kręci dla mnie. Ta piosenka wiruje, ten beat tak właśnie... Jak czuję się jak hula hop na biodrze.
1: Okej. Okay. Ciekawe połączenie. Ale to prawda, bo jest bardzo przyjemną muzyczką i nie znałam Huberta. Kropki, nie kropki. Nie znałam go wcześniej.
0: Nie ma.
1: Ale naprawdę wszystko na bursztynowo fajnie, fajnie.
0: Tak.
1: Rozumiem tą piosenkę, jakoś tak, no, polecam, trafia do mnie.
0: Polecam jego twórczość, bo jest naprawdę takim, no kurczę, taka troszkę nowa fala, może troszkę w tym muzycznym polskim świecie.
1: A Oliwia?
0: Oliwia... Fajna, nie? Fajna przecież. Nie no, fajna Olivia Rodrigo. W sensie, gdybyś powiedziała mi, że to jest piosenka Drop Dead, pewnie też bym w to uwierzył, ale chociaż znam piosenkę Drop Dead troszkę lepiej. A, ciekawostka, że właśnie The Cure to teraz taki jakby platforma streamingowa wstawiła to, w sensie Olivia wstawiła to na platformę streamingową jako taki mini album, takie właśnie dwa single na jednym albumie, właśnie The Cure i Drop Dead. Jako jedną jakby taki release, no i chyba szykuje się jakiś albumik od Olivii Rodrigo znając życie, no bo dwie piosenki w takim niedawnym czasie wypuszczone, no to coś się szykuje, a trasa koncertowa w przyszłym roku, no chyba będziemy mieli nowość o złamanym sercu.
1: Można przeczytować, ale ja mam takie trochę mieszane uczucia, w sensie ładna jest ta piosenka, nic do niej nie mam, ale jest taka bezpieczna jak na Oliwie, po prostu jest taka Oliwia.
0: Tak, tak, to prawda. A wiesz, że tutaj ciekawostka prosto od researcherów, prosto z rodem z Radomia, czyli mojej dziewczyny, która mówi tak, wiecie, że bardzo często artyści wydają piosenki w piątki, w sensie w nocy z czwartku na piątek, bo to jest strategia marketingowa, bo ludzie w piątki mają ostatecznie najlepszy nastrój. To jest ciekawostka właśnie od Oliwii, ale
1: to
0: nie
1: fajne,
0: Rodrigo.
1: Fajna, to jest ciekawostka, nie byłam tego świadoma.
0: To jest taka właśnie...
1: Dziękujemy bardzo za tę ciekawostkę.
0: Tak, tutaj króluje marketing w zainteresowaniach, więc bardzo dobrze. A ogłoszona płyta jest na 12 czerwca. Tutaj fanka Olivii Rodrigo, Iza, której śpiewaliśmy tydzień temu 100 lat, tak właśnie napisała.
1: Już sprawdzam, czy jest to piątek.
0: Nie, jest.
1: Czerwiec, czekaj.
0: 12 czerwca, to 15 wypada w poniedziałek, 14, tak,
1: to jest piątek. No to, czy to będzie, już wiadomo, czego będziemy spać.
0: Czy to będzie odsłuch całego albumu Olivii Rodrigo u nas na antenie Radia
1: może.
0: Oj, ale się będzie działo. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Znacie ten wstęp? Możecie kojarzyć. To jest początek końca, dlatego że kończymy nasze takie bezsensowne gadanie i zaczynamy segment newsowy zaraz, w którym też pojawi się trochę naszego bezsensownego gadania, ale teraz zostańcie z DJO, nie wiem jak to przeczytać.
1: Nie mam pojęcia.
0: DJO, end of beginning. Niech będzie.

0: Zofia Najewska,
1: Wojciech Stefaniak.
0: Zapraszamy. Swiss zniknie z Poznania.
1: Zaproszenie do Parku Wilsona.
0: Poznańska Nagroda Literacka już dziś.
1: Pogoda na dziś.
0: Zimowy lot do Zurychu?
1: Niemożliwy.
0: Rzecznik linii Swiss w rozmowie z Radiem Poznań poinformował, że połączenie Poznania ze szwajcarskim hubem przesiadkowym jest sezonowe. Od początku nie zakładano, że trasa będzie funkcjonowała cały rok.
1: Dziś już wiemy, że ostatni podróżni do Zurychu wylecą z Poznania pod koniec października. Rzecznik prasowy linii nie informuje jednak co do przyszłości połączenia Poznań-Zurych w kolejnych latach.
0: Zieleń jest dobrym wspólnym, a już w sobotę będzie można się o niej dowiedzieć więcej.
1: Miasto Poznań zaprasza do wzięcia udziału w akcji edukacyjnej organizowanej w ramach Akademii Zielony Poznań. W sobotę od godziny 11 do godziny 17 na mieszkańców stolicy Wielkopolski czekać będzie wiele atrakcji w Parku Wilsona. Między innymi rodzinne animacje, warsztaty ogrodnicze, ekologiczne gry i zabawy czy spektakl plenerowy oraz koncert.
0: W trakcie prelekcji będzie można posłuchać absolwentów studiów podyplomowych z horliterapii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu czy pracowników Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
1: Podczas wydarzenia poruszonych zostanie wiele istotnych zagadnień, takich jak rola pszczół w środowisku czy problem zatrzymywania i wykorzystywania wody z opadów deszczu, ale będzie można również dowiedzieć się więcej o sadzeniu kwiatów i warzyw.
0: Wstęp na wydarzenie jest wolny, jednak organizatorzy zwracają uwagę, że na wybrane atrakcje obowiązują zapisy z ograniczoną ilością miejsc. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie miasta.
1: Prestiżowa statuetka i stypendium już dziś trafią do rąk laureatów. Wieczorem odbędzie się gala wręczenia Poznańskiej Nagrody Literackiej.
0: Laureatką tegorocznej edycji okazała się Dorota Masłowska. Wciąż nie znamy jednak twórcy, który odbierze stypendium imienia Stanisława Barańczaka.
1: Karty zostaną odkryte już za kilka godzin, a spotkanie z nagrodzonymi odbędzie się już jutro o 19:30 w Centrum Kultury Zamek.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Za nami ciepła i pogodna noc, a piątek przywitał nas słońcem już od wczesnych godzin. Termometry nad ranem wskazywały nieco ponad 13 stopni Celsjusza. Temperatura będzie rosła w kolejnych godzinach, ale z biegiem dnia będzie przybywać również chmur. Mimo zachmurzenia w Poznaniu spodziewamy się dziś ponad 23 stopni.
0: Czasem jednak tutaj w ciągu dnia można nieco dostrzec brak słońca, ale nie powinno raczej padać. Ciśnienie utrzyma się w okolicach 1028 hektopaskali. Wiatr koło południa może zaznaczyć swoją obecnością, ale z biegiem dnia powinien trochę słabnąć. Będzie utrzymywać się w porywach do 30 km na godzinę.

0: Hard Times od Paramore, a my mamy pewną taką sytuację, która pod pewnym względem była również hard dla policjantów z Jarosławia. Odbyła się ona we wtorek i polega na tym, że musieli oni zatrzymać mężczyznę, który jechał po obwodnicy miasta, ale nie jechał samochodem, bo czemu nie, bo to jest dosyć oklepane. Jechał innym pojazdem czterokołowym, trochę mniejszym, elektrycznym.
1: Trzykołowym nawet.
0: Czy trzykołowym, no to nawet mniej kołowym. Elektrycznym i był to wózek inwalidzki.
1: Tak, elektryczny wózek inwalidzki pojawił się na obwodnicy miasta Jarosławia. Funkcjonariusze, którzy znaleźli tam 57-latka, musieli być naprawdę w wielkim szoku, biorąc pod uwagę kreatywność tego.

0: dlaczego w ogóle?
1: Tak.
0: Okay.
1: Tak, tak, bo jest pewien po prostu tutaj przepis, postanowienie, że wszystkie osoby poruszające się pieszo albo użytkownicy właśnie wózków inwalidzkich powinni korzystać z lewej strony jezdni, tak żeby widzieć nadjeżdżające pojazdy i móc odpowiednio wcześnie reagować na potencjalne zagrożenie.
0: Tak, pamiętam właśnie ze szkoły podstawowej takie lekcje, na których nas właśnie uczyli, że jeżeli jedziemy rowerem, to po prawej stronie, a jeżeli na przykład spacerujemy, gdzie nie ma chodnika, to idziemy lewą stroną asfaltu, tak żeby widzieć właśnie nadjeżdżające pojazdy. Tak. Czyli jest. Tutaj funkcjonariusze potraktowali go jako pieszego, chociaż ten jego czerwony, chociaż czy to czerwony kolor taki?
1: Co no myślę, czerwona strzała.
0: Też mi się tak wydaje, że to, chociaż taka brązowa w złoto wpadająca.
1: Taka bordo, królewska.
0: Jak myślisz, Wojtek, ty? Czy jest to złoto, srebro, brąz, czerwień, zieleń?
2: Ja myślę, że zdjęcia kłamią, ale na moje oko jest to kolor czerwony.
0: Też mi się tak wydaje.
1: A trochę jest taką sukienką, co kiedyś była znana w internecie i każdy się zastanawiał, czy to jest złoto-niebieska, czy biało jakaś tam.
0: Tak, ja uważam, że to jest granatowo-czarna. Ja zaraz...
1: Jaki cudek, gdzie ty to
0: dobra,
1: widzisz?
2: Ja też widziałem złotą. Ja myślę, że wiele relacji przez to upadło.
1: Czuć, że mężczyźni...
0: Nieprawdopodobne, że wy w ogóle widzicie to. Nie, ja jestem teraz w totalnym szoku, że wy to widzicie jako granatowo-czarną, jako złoto-czerwoną, złoto-białą.
2: Złoto-biała, tak?
0: Nie ma szans.
1: Gdzie to coś innego widzicie? Ach,
0: kochani, wpiszcie sobie.
1: Niesamowite.
0: Sukienka granatowo-czarna i pierwsza, która
1: taka
0: wam...
1: Taka w paski.
0: Tak, taka w paski. Pierwsza, która wam wyskoczy i dajcie znać na naszą infolinię Radia Meteor, dzwońcie.
1: Naprawdę.
0: Naprawdę.
1: Bo to jest
0: eksperyment i w końcu te telefony trzeba po pierwsze uruchomić, a po drugie to trzeba rozwiać.
1: Dokładnie.
0: I trzeba zrobić z tego, że tak powiem...
1: Od ilu lat to dzieli już internet?
0: 15 co najmniej. Uwaga, podaję numer 698-917-014. Wpiszcie sobie sukienka granatowo-czarna i taka w paski takimi ala falbankami.
1: To ta.
0: I powiedzcie, czy widzicie ją biało-złotą, czy granatowo-czarną. Każdy telefon jest ważny, przeprowadzamy ankietę i w sumie robimy taki powrót do przeszłości, nie?
1: No trochę tak.

0: Chelsea Type od Doji Cat. Jealous mógł być Robert Lewandowski podczas swojej kariery w FC Barcelonie, jak Anna Lewandowska wstawiała swoje tańce z Hiszpanami na swojego Instagrama. I teraz właśnie też odnośnie Anny Lewandowskiej, to doczekała się ona swojej pierwszej hiszpańskiej okładki.
1: Tak jest, ponieważ tutaj warto zaznaczyć, że Ania pojawiała się już na łamach zagranicznej prasy, ale nigdy nie w charakterze gwiazdy właśnie okładki. Słuchajcie, ona ma na niej sukienkę. Jest ona biała.
0: Ja widzę czarną.
1: Żeby tutaj przynajmniej już żadnych tematów nie było.
0: Ja widzę czarną. To jest podpucha, ale...
2: To dlatego, że...
1: wiecie co...
2: Patrzycie na dwa zdjęcia różne, dlatego jest
0: okay,
2: różny kolor.
0: Okej, okay, to też prawda. Wojtek zawsze znajdzie logiczne wytłumaczenie, ale powiem wam, że odnośnie tej jeszcze wrócę do tematu koszulki. Sukienki, o której wy macie do nas dzwonić pod numer 698, aż mnie przytkało, jak o tym mówię. Chwila, moment. 698-917-014, pod ten numer dzwońcie, jeśli chcecie wyrazić swoją opinię na temat sukienki.
1: A myślę, że chcecie bardzo.
0: Na pewno. Tej granatowo-czarnej albo biało-złotej, to właśnie uświadomiłem Zosi i Wojtkowi, że ona w oryginale jest granatowo-czarna.
1: Ja nie skomentuję tego nawet.
0: Dobra, to wróćmy do neutralnego tematu Anny Lewandowskiej.
1: Tej neutralnej sukienki.
0: Anna Lewandowska, gdyby chciała skorzystać, mogłaby leżeć i pachnieć, tak mówi Pudelek o tym, że Robert Lewandowski mógłby ją utrzymywać, mógłby robić wszystko za nią, ale ona też sobie działa i fajnie, że sobie działa. Ona w ogóle karateką była chyba kiedyś, tak?
1: Nie wiem, ale wiem, że na pewno jakieś ćwiczenia.
0: Sport jakiś, tak.
1: Sport na pewno.
0: Tak. Miała beef też chyba. Nie, to nie ona. To ona z Ewą Chodakowską miała ten taki...
1: Miała.
0: Też mi się tak wydało,
1: no,
0: ćwiczenia.
1: Ona. Jak,
0: no właśnie.
1: No tak, no błądzie. No, coś tam znasz.
0: A teraz na okładce Marie Claire, chyba tak to się... Nie, bo to po hiszpańsku, to... nie wiem, jak to przeczytać po hiszpańsku. Masz pomysł, Wojtek?
2: Ja myślę, że to może być hiszpańskie wydanie francuskiego magazynu na przykład, ale to jest czysty strzał.
0: O kurczę,
1: mocne
0: fajne,
1: take.
0: Fajne. No tutaj biała sukienka.
1: No słuchajcie, jeśli chcecie
0: nie
1: przeczytać...
0: Nie ślubem, bo ślub już był dawno.
1: Tak. Jeśli chcecie przeczytać i jesteście akurat gdzieś w Hiszpanii, no to od jutra możecie już szukać na regałach.
0: Tak. Ale nie sukienek, tylko magazynów.
1: Tak jest.
0: A teraz na antenie Radia Meteor Coldplay i Niebo pełne gwiazd.

0: I siosio. Tupi jeszcze nogą. Dobrze, wytarzę jeszcze.
1: Siosio. No słuchajcie, segment dzikowy musi być.
2: Musi być jak co piątek.
1: Tak musi być.
2: I słuchajcie. Jak? O tak właśnie. No.
3: Nie róbcie tego w domu.
1: Tak. Ja mam dla was quiz, bo Michalina nam przygotowała 19 ciekawostek o dzikach i ja zobaczę, jak się przygotowaliście. Uwaga. Zadam wam pytanie. Jak poprawnie nazywa się samicę oraz samca dzika? A. Locha i pasiak, warchlak, knur, locha, knur, locha, odyniec.
2: A są jakieś przyciski? Kto pierwszy?
1: Możecie się, jesteście we dwójkę w teamie jednym. Albo możecie być w sumie na różnych tych. Ja sobie odpalę notatnik, napiszę sobie, jak tam odpowiadaliście i sprawdzimy.
2: Dobra, no to jak na mojej odpowiedzi C. Locha i knur.
1: Okej. Okay.
3: A ja pozwolę sobie w odpowiedź D pójść, tak, dla kontrastu.
1: Tak? O kurczę, dobra, to poczekaj. Muszę sobie...
3: Będą większe emocje.
1: Muszę okay. sobie to zapisać, bo to naprawdę niezła rozbieżność. Uwaga, dobra, czyli Zosia daje... Jaką odpowiedź? A?
2: C.
1: Wojtek D.
3: Tak jest.
1: Dobra, zobaczymy, kto tu będzie lepszy. No dobra, ja też zaznaczę tak, jak ja uważam. No i poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C. Niestety Wojtku, ale widać, że to jest twój pierwsze bliższe spotkanie z dzikami.
3: Tak, myślę, że to na usprawiedliwienie to wystarczy.
1: My się przygotowujemy do tego już pół semestru. Dobra, które z wymienionych środowisk dziki wybierają najchętniej na swoje miejsce do życia? A. Otwarte przestrzenie, B. Tereny górskie, C. Lasy, D. Wyłącznie wyżynę tybetańską. Na 3-4 odpowiedzcie. Macie chwilę na zastanowienie. Jeszcze raz odpowiedzi. Otwarte przestrzenie, tereny górskie, lasy, czy wyłącznie wyżynę tybetańską. To analogicznie ABCD.
2: Dobra.
1: 3-4.
2: C.
1: O, ładnie, oboje dobrze odpowiedzieli. Tak jest. Lasy zapewniają dzikom zarówno łatwo dostępne pożywienie, jak i bezpieczne schronienie.
2: Let's go!
1: Uwaga! W jaki sposób dziki radzą sobie z chłodzeniem organizmu w ciepłe dni, skoro nie posiadają gruczołów potowych? To jest ciekawe. A. Zrzucają całą szczecinę na okres letni, chłodzą się poprzez intensywne zianie, chowią się pod ziemię w wykopanych norach, kąpią się w błocie i wodzie.
2: Okej.
1: Okay. ABCD, tak samo przeczytać jeszcze raz?
3: Tutaj jest tylko jedna odpowiedź poprawna?
1: Tak. Czekaj, dam wam wskazówkę. Nie, dobra, jednak wam nie dam, bo to będzie za proste. Pamiętacie odpowiedzi?
2: Tak.
1: Dobra, to 3-4.
2: D.
1: No, brawo, kąpiele błotne i wodne dla dzików to jedyny sposób na regulację temperatury ciała w upale. A ja myślałem, że mogą zrzucać tą szczecinę, powiem wam tak.
2: Nie, one zmieniają kolorek chyba z tego, co kojarzę. Na lato.
1: Okej.
2: Okay. Actually.
1: Jak przejawia się dymorfizm? Takie słówko ciężkie. Dymorfizm płciowy u dzików. Czym jest dymorfizm płciowy? No to kurczę.
2: Wiesz? To jest różnica.
1: Pewnie.
2: Po
1: prostu
2: jaka różnica, jest samicy w budowie.
1: Samice mają białe futro, a samce czarne. Samica, czyli locha, jest znacznie większa od samca, czyli knura. Samce i samice wyglądają identycznie przez całe życie. Samica jest mniejsza od samca, a jej sylwetka jest bardziej jednolita.
2: To cokolwiek znaczy, że sylwetka jest jednolita, ale spoko. Bardzo enigmatycznie, ale okej.
1: 3-4.
2: D.
1: Wojtek, nie mam pojęcia, ale ja bym też się zastanowił, no ale chyba D takie najlogiczniejsze. Tak.
3: A.
1: Okay.
3: To D.
1: To dobrze. Kto stoi na czele stada dzików zwanego watahą? A. Stado nie ma żadnego przewodnika. B. Najstarszy warchlak w grupie. C. Stara locha. D. Najsilniejszy stary knur.
2: Okej. Okay. Wojtek, ready?
1: 3-4.
2: D.
1: C i D. Uwaga.
3: Nie, na odwrót.
1: Ty powiedziałeś, że stara locha.
2: Tak.
1: A ty powiedziałeś, że najsilniejszy stary knur. Stara Locha! Ja cię nie mogę, ale ja też bym dobrze, najsilniejszy stary Tur. Dobra, to ja bym tutaj zrobił przerwę na szybkie przynauczenie się dla mnie i dla Wojtka, bo to nam się na pewno przyda, mi jako prowadzącemu też na pewno. Zaraz do was wracamy, teraz Infinity 2008 od Class Vocal, Edit, Guru, Josh Project. Uwaga, to jest znakomita trąbka, mi się kojarzy, saksofon nawet mi się kojarzy tylko z taką kręcącą foką się, więc jak usłyszycie, na pewno będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: nieskończoność, a w nieskończoność mógłbym rozmawiać o dzikach. Nie wiem jak wy.
1: W piątek to zdecydowanie. Sio.
2: I tupnie jeszcze mi nogą.
0: I tupniemy.
2: Dobrze, i wystraż jeszcze. Ła. I sio.
1: Myślicie, że Maja to będzie prześladować, jak dorośnie?
0: Myślę, że na pewno. Myślę, że grupa klasowa za 10 lat będzie płonąć. Dobra, ale wracamy do dzików. Uwaga. Co należy zrobić w przypadku bezpośredniego spotkania dzika na swojej drodze?
1: Okej.
0: I tu to jest, to niech będzie pytanie otwarte i ja sprawdzę ten. Które, czy tak odpowiedź wasza, bo ja mam odpowiedzi ABCD, ale ja bym tutaj chciał od was pytać ten otwarcie, to poznać odpowiedź.
1: Co byście zrobili na teście.
0: W przypadku bezpośredniego spotkania dzika na swojej drodze? Zosiu, kobiety mają pierwszeństwo, dawaj.
1: Ja bym tak zaznaczyła po prostu tak moją energią, że to jest mój teren i on mnie nie może zaatakować i po prostu bym przeszła tak na pewniaka obok.
0: Nawet nie mam takiej odpowiedzi. Mam tylko rzucić w niego kamieniem, aby go przestraszyć, albo zacząć głośno krzyczeć i biec prosto przed siebie z sytuacji takich inwazyjnych,
1: to
0: bym powiedział.
1: Zdecydowanie to drugie.
0: Okej, położyć się na ziemi i udawać martwego też jest.
1: Fajne, ale ryzykowne, że nadepczę.
0: Dobra, a ty Wojtek, co byś zrobił?
3: Ja mam jeszcze inny pomysł, inną koncepcję. Ostatnio gdzieś mi mignął taki pomysł, że jeżeli spotkamy na swojej drodze dzika, to podobno należy biec slalomem.
0: No właśnie, uciekać. O tym mówiliśmy ostatnio, bardzo dobrze nas słuchasz.
3: Tak mi się wydaje.
1: Było.
0: Bo dziki muszą całe się skręcać, żeby skręcać, bo nie mogą tylko głową machać, więc one muszą całe po prostu, żeby na nas patrzeć, muszą całe ciało. One są jednoosiowe.
1: Pięknie to pamiętałeś.
0: Tak, brawo.
1: Jestem dumna.
0: No ale akurat tutaj mamy pozostać bez ruchu, a po chwili spokojnie i powoli się oddalić, ale biegać slalomem jest najlepiej. Tak. Dlaczego w przypadku ucieczki przed atakującym dzikiem zaleca się bieg slalomem?
1: Proszę, już mamy odpowiedź.
0: Mamy odpowiedź, ponieważ dziki natychmiast rezygnują z pościgu na zakrętach. Co jest odpowiedź? Nie no.
3: Dwa pytania w jednej odpowiedzi.
0: Ponieważ dziki
1: już
0: nie
1: wiem,
0: są zbyt zwrotne. No, dziki są super.
1: Już wiem, dlaczego je lubię, ale też nie lubię biegać.
0: Który zmysł u dzika jest rozwinięty najlepiej?
1: Okej.
0: Na 3-4 też powiedzcie. 3-4.
1: Węch.
0: Węch, oboje stawiacie na węch? No dobra, sprawdźmy to. Brawo. Węch to najlepiej rozwinięty zmysł dzika, pozwalający mu m.in. znajdować pożywienie pod ziemią. Super. Jak zmienia się ubarwienie dzików w miarę upływu lat? O, tu Zosia coś mówiła, że wie. Dobra, to uwaga. Przez całe życie dzika futro ma taki sam czerwony kolor. Młode są czarne, a z wiekiem stają się żółte i jasnobrązowe. Dziki rodzą się całkowicie białe, a potem ciemnieją. Młode mają ciemne pasy na żółtym lub brązowym tle, a dorosłe stają się brunatne lub czarne. Mega złożone pytanie. Ja nawet nie pamiętam. Ja widzę te pytania i nie pamiętam, o co pytałem.
3: To znowu o tych kolorach będziemy dyskutować teraz?
1: O nie.
0: Mogłoby tak być. Ale jak myślicie?
1: Odpowiedź D, moim zdaniem.
3: Podpisuję się, tak jest.
0: Ciemne pasy na żółtym lub brązowym tle, a dorosłe stają się brunatne lub czarne. Bardzo dobra odpowiedź. Bardzo dobra odpowiedź. Jestem z was dumny.
1: Dzięki, Kuba.
0: Co jest charakterystyczną cechą górnych kłów dzika? Wypadają po osiągnięciu dojrzałości płciowej, służą wyłącznie do filtrowania wody, są bardzo małe i niewidoczne z zewnątrz, rosną przez całe życie zwierzęcia.
1: A to ciężkie. Ale chyba mam odpowiedź.
0: 3-4.
1: D. C.
0: Okej, okay. Są bardzo okej. Okay. D jest poprawną odpowiedzią. Zosia, 10/10, jestem w totalnym szoku, że... aplauz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Naprawdę szacunek dla ciebie za to, że całą wiedzę o dzikach posiadłeś.
1: Uczę.
3: Takich ekspertów nam potrzeba.
0: Tak, tak, bardzo. I wielkie brawa dla ciebie, bo naprawdę w nagrodę możesz sobie wybrać piosenkę, jaką byś chciała usłyszeć teraz.
1: Little Talks. Bardzo lubię. Ja wiem, że ona tutaj jest, ale ona jest fantastyczna.
0: Dobrze, to w takim razie...
1: Dobrze mi się kojarzy.
0: Of Monsters and Men, Little Talks. Zapraszamy.

0: autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.

0: No słuchajcie, było o piosenkach, Zosia chciała właśnie of Monster and Men, Little Talks. Money Talks, nie żartuję, nie ta piosenka, ale właśnie, jakie są piosenki, do których lubicie wracać? O, takie pytanie.
1: No, wracam, są
0: gdzie... Właśnie, bo był Zbigniew Wodecki, tak właśnie też powróciliśmy trochę, no, w sensie ja powróciłem. Nie.
1: Ja bardzo mam sentyment do piosenek z bajek, nie ukrywam tego. Ale są też takie piosenki, które powstały dla bajek, ale bardziej się wybiły po prostu będąc sobą. Na przykład Towards the Sun od Rihanny bodajże. Ono było stworzone dla bajki, a jednak jest już to na tyle znane, że po prostu jakby niektórzy jej nie utożsamiają z tą bajką.
0: Fajny pomysł na audycję backstage o tym. Taki właśnie o piosenkach, które były stworzone pod filmy. Fajne, co? Fajny pomysł. Tak.
1: No.
0: Wojtku, a ty do jakich piosenek lubisz wracać?
2: Oprócz polskich? To ja może pójdę o krok dalej, po tym, co powiedziała Zosia. Skoro jesteśmy w temacie kinematografii, to może muzyka filmowa. To też jest taki ciekawy segment. Można wrócić, poczuć ten klimat filmów, które się widziało, które się lubiło, lubi. To jest przyjemne.
1: Okej.
0: Ja generalnie lubię wracać do piosenek, które pojawiają mi się przy okazji jakichś wspomnień. Że
1: też mam taką.
0: Jeżeli przypominam sobie jakieś wspomnienie, załóżmy, nie wiem, mam tak teraz z tą piosenką Rozwoje Wino, to ta piosenka taka mega popularna kiedyś była, Feduka, autorstwa Feduka, i właśnie pamiętam, ostatnio mi się pojawiło takie wspomnienie, jak na działce mojego wujka graliśmy sobie w tenisa z siostrą i właśnie ta piosenka leciała nam z głośnika i to po prostu takie wewnętrzne, znaczy nawet nie wewnętrzne, tylko też zewnętrzne ciarki, ale takie po prostu wspomnienie, którym żyje cały organizm, się pojawia, wydaje mi się, że piosenka wtedy jest przypisana jakby taki soundtrack, wydaje mi się, do danego wspomnienia, że jakby był film o nas, to w tym momencie naszego życia leciałaby ta piosenka jako, i nie byłoby naszego głosu, tylko byłaby ta piosenka.
1: A w sumie nie uważasz, że to poniekąd jest rola muzyki? W pewien sposób?
2: Nostalgia, przywoływanie nostalgii.
1: No, to że też właśnie prawda. Tak, bardziej na emocje. Bo na przykład też mam taką i za każdym razem, jak jej słucham, to jest Pierre, tak, piosenka taka, bardzo ładna w ogóle, i zawsze jak jej słucham, to sobie przypominam siebie tańczącą w pokoju, jak był COVID, bo stwierdziłam, że w sumie mam dziwny dzień, jakoś tak w ogóle słabo się czuję i włączę sobie to na maksa i będę sobie tańczyć i naprawdę podziałało, także polecam. To jest bardzo sprawdzona technika. I za każdym razem właśnie jak jej słucham, to mam po prostu przed oczami tylko tą sytuację i mam takie, kurczę, no chyba o to w tym chodzi.
0: Tak, no to prawda, ale też jakby piosenki potrafią nas wprowadzić w taki stan tej nostalgii, tak jak słusznie Wojtek zauważył, i przez to wydają nam się na przykład lepsze niż obecne piosenki. To też jest, mi się, taki psychologiczny aspekt tego, że jeżeli załóżmy piosenkę, która właśnie kojarzy nam się dobrze, wyszłaby teraz, mogłaby się nam w ogóle nie spodobać, uważam. A przez to, że wyszła w tamtych czasach, to się też wiadomo, muzyka ewoluuje i tak dalej, ale jeśli wyszłaby teraz, to by nam się aż tak bardzo nie spodobała, przez to, że nie mamy tego bagażu emocjonalnego związanego z nią.
1: Coś w tym jest.
2: Myślę, że tak.
0: Okej, musimy to uwzględnić na pewno w wyborze następnych piosenek. Pewnie sobie zbierzemy jakąś taką jedną piosenkę.
1: A wiesz jaka? Ja myślę, że wywołuje same dobre wspomnienia i uczucia.
0: Jaka?
1: It's midnight sun.
0: Tak, to jest bardzo dobra piosenka. Ja już ją właśnie tutaj wrzucam i teraz będziecie mieli okazję posłuchać naszej ulubionej, naszej faworytki, tylko żeby nam mi się jeszcze dobrze... Tak, nasza faworytka do nagrody faworytka roku. Zara Larsson i jej Midnight Sun. Ej!

0: poznanianka może zostać twarzą rządu w wyborach.
1: Prezydent Jaśkowiak o zarobkach prezesów.
0: Przebudowa nad Rusałką.
1: Już dziś noc sądów.
0: Wyborcza pierwsza liga dla poznańskiej polityczki. Tak przynajmniej wynika z doniesień prasowych.
1: W ostatnich dniach Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełniąca obecnie funkcję pełnomocnika do spraw programu SAFE, stała się bohaterką dziennikarskich publikacji. Działaczka związana ze środowiskiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, według informacji podanych przez prowadzących podcast Polityczny WF, jest wysoko oceniana na liście ministrów Donalda Tuska.
0: Premier miałby rozważać Sobkowiak-Czarnecką jako twarz następnej kampanii wyborczej, a także kandydatkę do teki wicepremiera. Dotychczas zajmowała się ona m.in. organizacją polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, a w roku 2020 była szefową sztabu Władysława Kosiniaka-Kamysza w kampanii prezydenckiej.
1: Poznanianka jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a swoją karierę rozpoczynała w mediach, m.in. pełniąc rolę dziennikarki w lokalnych redakcjach.
0: Następne wybory powinny się odbyć jesienią 2027 roku. Polacy wybiorą wówczas swoich przedstawicieli do Krajowego Parlamentu.
1: Zaledwie ułamek.
0: Tyle pieniędzy ma trafiać na konto prezydenta Jacka Jaśkowiaka w porównaniu do zarobków prezesów spółek miejskich. O sprawie zrobiło się głośno w związku z opublikowaniem oświadczeń majątkowych.
1: Zarobki prezesów poznańskich spółek należą do najwyższych w całym kraju. Radni miejscy domagają się jednak ich zmniejszenia. Prezydent Jaśkowiak zapowiedział, że będzie szukać w tej sprawie kompromisów.
0: W zeszłym roku najwyższy dochód uzyskał prezes miejskich wodociągów. Wyniósł on ponad 1,5 miliona złotych. Dobre wieści dla miłośników spacerów.
1: Ruszyła przebudowa ścieżek rekreacyjnych nad poznańskim jeziorem Rusałka. Mowa o odcinku liczącym ponad 700 metrów długości, od rozwidlenia dróg leśnych do obszaru, którego administratorem są poznańskie ośrodki sportu i rekreacji.
0: Przebudowa trasy jest inwestycją, o której zdecydowali mieszkańcy stolicy Wielkopolski, oddając swoje głosy w poznańskim budżecie obywatelskim. To właśnie z jego środków zostaną pokryte koszty realizacji projektu.
1: Trasa będzie przebiegać po dotychczasowej nitce, ale zakres prac przewiduje również wzmocnienie brzegu jeziora w miejscach naruszonych na skutek korozji. Na czas przebudowy odcinek będzie całkowicie wyłączony z użytku. Dla spacerujących wyznaczono alternatywą trasę biegnącą przez tereny leśne.
0: Pierwsi spacerowicze powinni skorzystać z przebudowanego fragmentu trasy na początku lipca.
1: Toga, młotek sędziowski. To, co znacie z filmów, dziś będziecie mogli zobaczyć na żywo.
0: O 17:00 rusza Noc Otwartych Sądów, organizowana przez Sąd Okręgowy oraz Sąd Apelacyjny w Poznaniu. W jej ramach zajrzycie do sądu od środka i poznacie realia pracy wymiaru sprawiedliwości.
1: Na wszystkich śmiałków czeka także pokaz zatrzymania niebezpiecznego napastnika oraz odwiedziny w areszcie. Wstęp wolny.

0: szybkie reagowanie i informowanie o najważniejszych wydarzeniach jest nie tylko po stronie Radia Meteor, ale również, jak się okazało, po stronie kurierów.
1: Tak, i nie chodzi tu o kurierów z mediów studenckich, a o kurierów z przesyłkami.
0: Tak jest, dokładnie. Ponieważ historia, która pokazała po prostu, jak ogromne znaczenie może mieć czujność jednego człowieka, odbyła się właśnie niedawno w Kielcach. Jednym z bloków przy ulicy Gagarina 27-letni kurier Piotr Dulnik przyjechał z dostawą, no i w pewnym momencie wyczuł charakterystyczny zapach gazu, którego nie zbagatelizował i natychmiast zareagował, dzięki czemu uratował mieszkańców.
1: Nieprawdopodobne jest to dla mnie, bo taki węch mieć, no to naprawdę można powiedzieć taki dziczy. Że dzikowy chodzi mi oczywiście. No a kurierzy pracują często wtedy, gdy większość mieszkańców odpoczywa albo śpi. Jeżdżą po osiedlach, wchodzą na klatki schodowe, odwiedzają różne budynki i bywają jednymi z pierwszych osób, które zauważają, że dzieje się coś niepokojącego. No i tak było też również tym razem. A po całym zdarzeniu mieszkańcy chcieli właśnie odnaleźć człowieka, który im pomógł, no im się udało. I tym człowiekiem był Piotr Dulnik, właśnie kurier. Tak tu warto powiedzieć, wydaje mi się.
0: Tak jest, tak jest. No na pewno jest to lekcja dla każdego z nas, że bezpieczeństwo w blokach, kamienicach i na osiedlach zależy nie tylko od służb administratorów, administratorów czy instalatorów, ale po prostu też od zwykłej ludzkiej uważności.
1: I to może czasami uratować życie.
0: Tak jest.
2: Похож на птицу.
3: На принца?
2: На принца. Или на орла. Эй. Я беру вторую бутылку розового вина.

0: No i słuchajcie, to był Down Under, Man at Work. Nie wiem jak wam, ale ja dopiero niedawno odkryłam tą piosenkę i jakoś bardzo mi się zapisała w pamięci, więc być może to jest trochę tak jak przed chwilą opowiadaliśmy, mówiliśmy.
1: Jest naprawdę bardzo charakterystyczna i wpada w ucho.
0: To prawda, to prawda. My mamy jeszcze jedną ważną i charakterystyczną w sumie sprawę, która pewnie wpadnie w ucho osobom, które właśnie przygotowują się do egzaminu na prawo jazdy. No bo każdy gdzieś to tam na pewnym etapie swojego życia musiał to przejść, albo nie musiał, ale przejdzie, bo chce. No i mamy pewne informacje dla was, ponieważ szykuje się rewolucja w egzaminach na prawko właśnie.
1: Tak jest, ministerstwo zapowiedziało, że trwają prace nad zlikwidowaniem części praktycznej egzaminu na placu manewrowym. Jednak, chociaż brzmi to dosyć na drastyczną zmianę, ministerstwo zakłada, że ta część praktyczna miałaby się w większym stopniu odbywać na mieście, czyli tam, gdzie te umiejętności są najbardziej potrzebne. Więc w procesie nauki do egzaminu plac manewrowy prawdopodobnie nie zniknie całkowicie, ale nie będzie tej typowo części złożonej z chociażby cofania nauku, czy też startowania z hamulca ręcznego na placu, tylko tego typu umiejętności będą sprawdzane na mieście przez egzaminatorów.
0: Tak jest, tak jest. No czy to będzie dobre tutaj zastosowanie nowej zasady, no to się dopiero przekonamy. Plan jest taki, żeby maksymalnie od stycznia 2027 roku plac manewrowy już zniknął z egzaminu na prawo jazdy, także w tym roku niestety trzeba będzie jeszcze się trochę z tym pomęczyć, ale jeśli ktoś będzie zdawał prawo jazdy właśnie w 2027

7, no to jak najbardziej dawajcie nam znać, czy wam to pomogło, czy jednak trochę przeszkodziło. A my teraz przechodzimy do kolejnej piosenki, trochę w nawiązaniu właśnie do jazdy, ponieważ Rihanna ma pewnie prawo jazdy. No i nagrała oczywiście piosenkę Shut Up and Drive.

0: naked.
1: Coś pięknego. Rather be.
2: Kto poruszył biodarkiem, przyznać się?
1: Kto nie poruszył, powinny osoby się przyznać. Jeśli mówimy o tekście tej piosenki, to when I am with us, there's no place I'd rather be than Radio Meteor. Bo poranki z rana sprawiają, że te piątki są jeszcze piękniejsze niż kiedykolwiek.
2: To prawda. No wszystko było, słuchajcie, wszystko co miało być, było. Mamy nadzieję, że cudownie się bawiliście. Jak coś, nadal czekam na telefon, jaki kolor ma ta sukienka, ja nadal nie wiem. Ale no może kiedyś się dowiemy.
1: Będziemy kiedyś. Będziemy co tydzień wam o tym przypominać, jaki tak kolor ma ta sukienka. A jeszcze odnośnie takich rzeczy, to odnośnie mojej miłości do Radia Meteor i poranków, to jeżeli ktoś mi mówi dzień dobry, to odpowiadam mu, żeby mówił dzień, bo gdyby był dobry, tym był na poranku w Radio Meteor.
2: Głębokie, fajne, tak, fajne.
1: Tak, właśnie tak. Słuchajcie, dzisiaj w momentach, w których nie domagałem, był z nami niezawodny nasz serwisant Wojtek Stefaniak. Wielkie brawa dla niego.
3: Kłaniam się wszystkim naszym słuchaczom.
1: I Wojtka będziecie mogli jeszcze usłyszeć na serwisach o godzinie 10.30, tam w Uchta Wieści, tam też pewnie masa dobrych informacji i pogoda na jutro. Bo na dziś już była.
3: Zapraszamy razem z Zosią.
1: Oczywiście, że tak. Mnie już nie będzie, ja muszę... mnie pod kołdrę wzywają w ogóle. Dostałem wezwanie, właśnie dostałem wiadomość, że...
2: kołdra czeka.
1: Pościel napisała do mnie, hej, kiedy wpadniesz, więc ja teraz będę odsypiał to, co nie dospałem. I jakoś to będzie, jakoś to będzie.
2: No i słyszymy się za tydzień w sumie.
1: Słyszymy się za tydzień.
2: Ja mogę zadzwonić w telekonferencję.
1: O, to będzie świetne, no także tak.
2: Szum morza w tle.
1: Dokładnie tak, więc w sumie Zosia z Wojtkiem zostają, to pożegnam się tylko ja. Jakub Wlazło był dzisiaj na poranku, na rano Meteor, ale nie, no również też była ze mną Zosia Najewska i Wojtek Stefaniak, ale tak oni jeszcze zostają, więc ja się żegnam, a oni się tutaj przypominają wam. A jakbyście się zastanawiali, co będzie robiła Zosia w przyszłym tygodniu, to słuchajcie nas w przyszłym tygodniu.
2: To się dowiecie.
1: Bo Zosia będzie na pewno lost. Pa, pa.
2: In ocean.

0: późno wstaje?
1: Kto późno wstaje? No na pewno nie my i naszła pewna wymiana, bo w tamtym tygodniu nie było mnie, był Roch, a w tym tygodniu jestem ja, ale nie ma Rocha. Zrobiliśmy taką wesołą wymiankę, ale na całe szczęście nie jestem sama na dzisiejszym Kto późno wstaje, bo ze mną jest...
2: Julia Cicha, hej, hej, hej, ale wiesz co, Roch jest z nami duchem.
1: Tak, on jest zawsze z nami duchem, ja już po prostu słyszę w mojej głowie wszystkie jego teksty, żeby się ze mną drażnić, oczywiście, ale i tak bardzo się cieszę, że z tobą prowadzę, bo tak sobie myślę, że w sumie z tobą w radiu rozpoczynam i kończę tydzień.
2: Bardzo mi miło z tego tytułu i takim myślę, że motywem na ten poranek będzie z mojej strony poznanie ściany wschodniej polskiej kultury, czyli poznanie bliżej Zamościa, bo ja tutaj, jest mi to kraina obca, a Roch wiem, że jest doedukowany.
1: Oj, on jest już nadedukowany nawet, ja myślę, że on chyba...
2: On jest znaturalizowany.
1: Tak, on już chyba zna wszystkie możliwe ciekawostki związane z Zamościem, brakuje tylko, żeby w końcu zjadł porządnego cebularza, nie jakiegoś kupnego tutaj ze sklepu. Brakuje też jeszcze, żeby zaczął mówić z takim akcentem wschodnim do tego.
2: No to mam wiele jeszcze do nauki, a jeżeli nie interesuje was Zamość, to serdecznie zapraszamy na ostatni na dzisiaj serwis informacyjny Wuchta Wieści o godzinie 10.30.

0: Dzisiaj jedna z growych ikon przeżywa rocznicę, przeżywa urodziny, także z tego miejsca najlepsze życzenia dla Pac-Mana, który ukazał się już jakiś czas temu, parędziesiąt ładnych lat temu, ale właśnie 22 maja to się stało. Może warto sobie odświeżyć tę gierkę, co prawda nie w oryginalnej formie, bo byłoby to bardzo ciężkie, ale jakaś wersja na telefon czy coś w tym stylu?
1: Ewentualnie są takie strony, które mają te wszystkie retro gry w tym starym stylu, tylko odpowiednio przerobione właśnie na nasze komputery stacjonarne, czy też laptopy. Nie chcę teraz podawać nazwy, gdyż jej nie pamiętam, ale wiem, że takie projekty były robione. A dzisiaj też jest inna ważna rocznica, bowiem w 97 roku w Polsce uchwalono ustawę o ochronie zwierząt. Przez to dzisiaj mamy Dzień Praw Zwierząt w naszym kraju, które są właśnie różnie z tym respektowane.
0: Jeżeli jednak wolicie właśnie wyjść na zewnątrz, dotknąć trawy, to dzisiaj jest Dzień Praw Zwierząt. Docencie swoje pupile, niezależnie od tego, czy to psy, czy koty, czy innej maści chomiki.
1: Jeszcze jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej, więc tym bardziej. A jeszcze słońce wychodzi, już jest coraz cieplej, no tym bardziej opłaca się wyjść z domu.
0: Dzisiaj jest taki zapach trawy, taki bardzo letni.
1: W końcu. Wiosna skipnęła całkowicie, wchodzi lato od razu.
0: Po tym mroźnym lutym przyda się trochę wczesnego lata.

0: późno wstaje.
1: Wcześniej zawsze wstawał Ash Ketchum z Pokémonów, który również dzisiaj świętuje swoją rocznicę, swoje urodziny. Powiedz mi, jakim sposobem ludzie internetu wykminili, że dzisiaj są urodziny Asha Ketchuma?
2: Wykminili to w ten sposób, że w oficjalnych książkach i tych adaptacjach anime, które były napisane przez Takehashiego Shudo, było zaznaczone, że jego podróż jako mistrza Pokémon zaczęła się 1 kwietnia. I chodzi o to, że w tej takiej dniu, kiedy on to wszystko zaczął, miał 10 lat, 10 miesięcy i 10 dni. I ludzie po prostu zaczęli robić matematykę szybko.
1: Nawet nie kojarzę tego fragmentu z anime, ale może to faktycznie...
2: No to jakaś pewnie chyba książka i tak dalej, taka już bardziej już dla największych fanów Pokémonów i jak sobie policzyli ludzie, to takie okej, czyli wiemy, kiedy ma urodziny.
1: To może cała fabuła Pokémonów to po prostu było prima aprilis.
2: Biorąc pod uwagę, jak długo musiał trenować i walczyć, żeby w końcu zostać tym mistrzem Pokémon? Jeszcze jak długo był dziesięciolatkiem?
1: Walczyć, trenować, tak? Jakoś to szło. Myślę, że podobną taktykę przyjął George Best, który również dzisiaj miał urodziny.
2: Tak, północnoirlandzki piłkarz, legenda Manchesteru United, zdobywca złotej piłki, ikona swoich czasów, jednak nie tylko ze względu na swoje osiągnięcia boiskowe. Był to ten typ piłkarza, który dzisiaj już trochę wymiera, nie jest aż taki popularny, który lubił zabawę, lubił też nadużywać wszelkiego rodzaju używki, to też spowodowało, że Best umarł przedwcześnie i sam zresztą umierając prosił ludzi, żeby nie żyli tak jak on.
1: Także z tego miejsca otworzymy piosenkę na jego cześć. Książę Życie umiera od zespołu Mysłowic.

0: Kto późno wstaje?
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Minęła 10:30. Na trzecie wydanie Wuchty Wieści zapraszają Zofia Najewska i Wojciech Stefaniak.

0: Poznań gotowy na mistrzowską fetę.
1: PKP zapowiada przebudowę estakady.
0: Rusza remont na Jeżycach.
1: Pogoda na jutro.
0: Zdobyli 59 punktów w 33 meczach. W sobotę wieczorem wzniosą trofeum.
1: Mowa o piłkarzach Lecha Poznań, którzy w zeszłym tygodniu zapewnili sobie tytuł mistrzów Polski, pokonując na wyjeździe Radomiaka Radom 3-1. Drużynę czeka teraz ostatni mecz przed własną publicznością przy spodziewanym komplecie ponad 40 tysięcy widzów.
0: Po starciu z Wisłą Płock oficjalnie odbiorą puchar i na dobre rozpoczną świętowanie. Spotkanie odbędzie się na Enea Stadionie przy ulicy Bułgarskiej. W tym dniu utrudnienia w mieście nie skończą się jednak na organizacji dnia meczowego, bowiem na sobotni wieczór zaplanowana została mistrzowska feta.
1: Program celebracji zakłada przyjazd drużyny spod stadionu piętrowym londyńskim autobusem, ulicami Ptasia, Bułgarska i Grunwaldzka w stronę centrum miasta. Momentem kulminacyjnym będzie dotarcie świętujących około godziny 23 na plac Świętego Marka na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
0: Wydarzenie zabezpieczane będzie przez mundurowych, a szczegółowe informacje dotyczące zamknięcia ulic dostępne są na stronie miasta. Pierwszy gwizdek w sobotnim meczu zaplanowany jest na godzinę 17:30.
1: Spółka PKP PLK poinformowała o planie modernizacji estakady. Remontowi poddane zostanie aż 29 przęseł stanowiących elementy konstrukcji.
0: Fragment trasy ma być dostosowany, aby korzystać z niego mogły pociągi aglomeracyjne. Pierwsze prace przygotowujące do przebudowy realizowane są już na estakadzie prowadzącej tory na wysokości dochodzącej do 15 metrów nad ziemią.
1: Warto wspomnieć, że obiekt biegnący nad Wartą oraz terenami zalewowymi na linii Dzielniec-Kiekrz liczy niemal 2 km, co czyni go jednym z najdłuższych obiektów tego typu w Polsce.
0: Inwestycja pochłonie blisko 1,5 miliarda złotych, a modernizacja powinna dobiec końca jeszcze w tym roku.
1: Spółka zaznaczyła również, że na odcinkach Kiekrz Piątkowo oraz Swarzędz Stary Młyn znajduje się już nowa nawierzchnia, zaś w najbliższym czasie końca powinna dobiec budowa łącznicy o długości blisko 800 metrów między Piątkowem a Strzeszynem.
0: Wszystkie wspomniane prace to elementy budowy kolejowej obwodnicy stolicy Wielkopolski dla pociągów pasażerskich.
1: Koniec jednego remontu i początek drugiego.
0: Jutro powróci ruch tramwajowy na skrzyżowanie ulic Murawa i Słowiańska, a rozpocznie się remont na Jeżycach, dokładnie na pętli Ogrody. W ramach prac zostanie m.in. wymieniona nawierzchnia drogowa.
1: W związku z remontem czekają nas zmiany w komunikacji. M.in. linie 2 i 7 zostaną połączone w jedną, kursującą od Dębca do Miłostowa.
0: Szczegółowe informacje o zmianach znajdziecie na stronie Zarządu Transportu Miejskiego.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
1: Dzisiaj późnym wieczorem powinno zacząć się rozpogadzać, czeka nas spokojna noc. Temperatura nad ranem nie spadnie poniżej 13 kresek i od wczesnych godzin porannych w sobotę powinno już nas przywitać słońce.
0: Podobnie powinien wyglądać również cały dzień z bezchmurnym niebem. Temperatura szybko zacznie rosnąć, by w szczycie przekroczyć 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie nieco niższe niż dzisiaj, w okolicach 1026 hektopaskali. Wiatr słaby, tylko w porywach do 20 km na godzinę.
3: Czy to już jest ten sezon, że można wyjechać na wakacje?
1: Ja myślę, że tak. Że już zdecydowanie można założyć klapki, krótkie spodenki i już świętować.
4: Czyli można już schować kurtki, prawda?
1: Tak, tak.
3: Oficjalnie
1: jest oficjalny statement, można to zrobić.
3: Radio Meteor ogłasza, możecie już jechać na wakacje.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.
7: Kto późno wstaje?

0: to późno wstaje.
1: Urodziny dzisiaj obchodziłby jeden bardzo znany pisarz, jeden z najważniejszych pisarz, jeden z najważniejszych w historii Wielkiej Brytanii i jest nim Arthur Conan Doyle, który

0: A inną historią, która cały czas ma się świetnie, jest życie Naomi Campbell. Również ona świętuje dzisiaj urodziny i jej możemy życzyć wszystkiego najlepszego, ponieważ zdecydowanie tak stara jak Arthur Conan Doyle nie jest, więc jeszcze jeszcze z nami jest na świecie.
1: Wow. Że tak powiem, ała, ale jak już tak siedzimy w klimatach brytyjskich, to też opowiedzmy sobie o pewnej rocznicy, która ma obecnie miejsce. W 1455 roku rozpoczęła się wojna dwóch róż w Anglii. Wszystko zaczęło się od pierwszej bitwy pod St. Albans, czyli wojnie, która tak naprawdę zmieniła oblicze całych wysp brytyjskich, bo to ona zadecydowała, kto będzie rządzić krajem. Wojna, która miała również wpływ na kulturę brytyjską, czy to w tej kulturze wysokiej, ale także i popularnej.
0: Bardzo brytyjski mamy dzisiaj pasmo z tego miejsca
1: Truly.
0: Na antenie Radia Meteor. Teraz usłyszycie Phila Collinsa oraz jego Susudia.

0: To była Kate Bush i jej Running Up That Hill. I co prawda bohaterowie, o których chcę teraz opowiedzieć, nie biegali po żadnym wzgórzu, tylko po prostu po ulicy, ale i tak stali się sporym hitem o wczesnych godzinach w Zamościu, bowiem o godzinie 4:20 wczoraj zauważono dwa łosie, które sobie spacerowały ulicą Lubelską, jedną z głównych ulic miasta, i te na spokoju sobie rozglądały się po mieście, jak gdyby nigdy nic.
1: Czy Zamość ma łosie zamiast naszych tutaj poznańskich dzików?
0: Najwidoczniej tak, bo to chyba nie pierwszy raz, kiedy łosi się pojawiają. No dziki to jest taka maskotka Poznania, Gdyni zwłaszcza. W Gdyni to już jest też ulubione zwierzę, ale przyznam się szczerze, że jak wspominam o wszelkich historiach związanych z Zamościem, to rzadko się dziki pojawiają na mieście. To jest fakt akurat.
1: A łosie postanowiły sobie zrobić tą schadzkę o godzinie 4:20. Nie wiem, czy to nie jest znamienne.
0: Wydaje mi się, że tak, ale tak jak wspominałam, no taki sobie spokojny spacer, chociaż trzeba powiedzieć, że kolejny meldunek z miasta także był widziany na rejonie ulicy Powiatowej. Także to nie były te łosie na Lubelskiej, to nie były jedyne tego dnia w mieście Zamość. Także jak widać, można spotkać zwierzęta w tym mieście, nie tylko w zoo, ale także po prostu na ulicy o wczesnych godzinach.
1: Brzmi to jak taki miejski sabotaż.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
5: Wybiła 11 w Radiu Meteor.
6: Radio Meteor.

0: To była Agnieszka Chylińska, Królowa Łez. I teraz nie będzie może o Królowej Łez, ale o księciu, bo chyba ktoś chciał być śmieszny, ale zapłaci za to dosyć wysoką cenę, nawet wyższą cenę niż zakład o 100 zł.
1: No, była to na pewno bardzo smutna osoba, tak nawiązując do tej Królowej Łez. Ktoś zadzwonił do szpitala, ktoś zadzwonił na komisariat na Nowym Mieście w Chojnicach po to, aby zgłosić alarm bombowy w szpitalu, na szpitalnym oddziale ratunkowym. Był to 15-letni mieszkaniec tegoż to miasta i założył się o 100 zł. Zakład przegrał, zadzwonić musiał i chyba przegrał kolejny zakład, ale z policją.
0: Dokładnie tak. Zadzwonił on do szpitalnego oddziału ratunkowego, poinformował pracownika medycznego, że w jednej ze szpitalnych pracownik znajduje się ładunek wybuchowy, po czym się rozłączył. Nic dziwnego, że taka informacja na oddziale ratunkowym zawsze stawia na nogi wszystkie służby, wywołuje ogromny stres u personelu medycznego, u pacjentów i tak naprawdę u wszystkich w okolicy. Ale chwilę potem ten sam rozmówca zadzwonił do szpitala po raz drugi i tym razem skontaktował się z centralą placówki i oświadczył, że ten poprzedni telefon to tylko żart. It's a prank, bro, it's a prank. I nastolatek przy okazji tłumaczył się, że założył się ze znajomymi o stówę i w ten sposób chciał wygrać pieniądze.
1: A udało mu się w końcu?
0: No może i dostał kasę, ale tak naprawdę trzeba było później namierzyć tego żartownisia i ostatecznie dzięki pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili właściciela telefonu i ten młody wiek no nie zwolni nastolatka z odpowiedzialności za wywołanie fałszywego alarmu w placówce medycznej. Materiały są skompletowane w tej sprawie i przekazali je do sądu. O ewentualnych konsekwencjach prawnych dla 15-latka zadecyduje teraz sąd rodzinny w miejscu jego zamieszkania. Stop.

0: Jak to bywa w piątkowym KPW, skoro usłyszeliśmy o jakiejś miejscowości, no to trochę wybierzemy się w wycieczkę krajoznawczą właśnie w Radiu Meteor i tym razem przenosimy się do Chojnic, do miasta w województwie pomorskim, który jest 8. największym miastem województwa pomorskiego pod względem ludności. Jest to miasteczko tak naprawdę niewielkie, które o których w pierwszych wzmiankach możemy przeczytać już pod koniec XIII wieku. I patrząc właśnie, kiedy to miasto powstaje, no to oczywiście myślimy o średniowieczu i to jest bardzo prawidłowe myślenie, ponieważ jeżeli chcemy coś ciekawego w Chojnicach zobaczyć, to na pewno zobaczymy sporo zabytków oraz budynków typowo średniowiecznych. Miasteczko ma typowo średniowieczny układ miasta, a jeśli chodzi o inne zabytki, no to warto zobaczyć ratusz, który już jest neogotycki, budowany z czerwonej cegły. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o Chojnice, bowiem jednym z takich większych zabytków jest bazylika pod wezwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela z XIV wieku i według średniowiecznych podań wybudowana została na miejscu pogańskiej świątyni Świętowita. Także jeżeli kogoś interesuje taki średniowieczny klimat, może zobaczyć na przykład średniowieczne także i mury w tym mieście, no to polecamy udać się właśnie do województwa pomorskiego, do Chojnic, bo jednak jest to przy okazji, słuchajcie, miasteczko niezbyt oblegane przez turystów w porównaniu do takiego Gdańska.
1: Chojnice są położone na wyborach tucholskich, niedaleko krainy zwanej Krajną i jeżeli nie interesuje Was tylko Chojnice, chcecie poszerzyć swoją wiedzę o całą ziemię chojnicką, to możecie odwiedzić takie urokliwe miejscówki jak na przykład Sforne Gacie, Męcikał czy też Mały i Wielki Mędromierz.
0: I przy okazji, jeżeli trochę też myślicie, że te Chojnice to gdzieś słyszałem, no to przypominam, że przecież w roku 1454 roku w pobliżu Chojnic miała miejsce bitwa pod Chojnicami, starcie z okresu wojny 13-letniej.
1: Czyli to się wydarzyło pod Chojnicami.
0: Dokładnie tak.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Austin, them keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man. I'm not into gymnastics, but I'm into flipping things. I tell these women that it's all about a team, Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing.

0: Radio Meteor.
1: Kto późno wstaje?
2: Przenosimy się do odległej Argentyny, gdzie również w programie radiowym wydarzyła się mała wtopa. Mała, drobna, taka subtelna. Prowadzono program o kosmitach z racji tego, że ostatnio Donald Trump zapowiedział upublikowanie wielu dokumentów na temat tego, co wiemy aktualnie o rzekomych kosmitach. Z tego powodu do tego programu w argentyńskiej stacji radiowej zaproszono ufologa. A przynajmniej tak myślano.
1: Tak, zaproszono ufologa. Tak, zaproszono ufologa, była dyskusja na temat UFO i nagle pojawił się ekspert w rozmowie. Od razu właśnie padło pytanie o to, gdzie studiuje i że wie tak dużo na temat kosmitów. Tak właśnie zapytał gościa programu IKE, prowadzący Gie Aquino. I wtedy właśnie gość trochę się zdziwił, tak... przez chwilę zapauzował i powiedział soy urologo, no ufologo, czyli że jest urologiem i jak sam stwierdził, no brzmi to podobnie, ale to nie jest to samo.
2: Później jeszcze dodał, że może istnieje jakieś życie na innych planetach, ale on sam w to nie wierzy, także był dość bezwartościowy jako ekspert dla prowadzących.
1: To prawda, ale mnie w tym wszystkim najbardziej rodzi się pytanie, to jak go zapraszali, to co mu napisali od razu, nie napisał, że jest taka mała pomyłka, dlatego część internautu twierdzi, że to wszystko była ustawka właśnie.
2: Nie, myślę, że tam był jakiś po prostu niedopłacony stażysta. On zobaczył, że ma zaprosić ufologa i tak sobie pomyślał, nie no, ufologa? To chyba urologa chcą zaprosić, jakieś profilaktyka, coś w tym stylu. Zawsze fajnie jest porozmawiać na ten temat i doedukować masy. A tu ząk.
1: Tak, trochę nie wyszło.
2: Ale może nam wyjść, jeżeli posłuchamy sobie troszkę muzyki z Argentyny. Przed wami teraz na antenie Radio Meteor zespół Soda Stereo.

0: trochę się wcześniej pośmialiśmy z wydarzeń z radia argentyńskiego, a teraz mamy dosyć smutne wieści, bowiem już kultowy zespół Aqua ogłasza rozpad po 30 latach działalności.
1: Niegdyś Barbie Girl było bardzo często słyszane na polskich potańcówkach i myślę, że nadal jest jakąś tam w miarę integralną częścią. Jak się ta piosenka pojawi, to wszyscy w tan, ale niestety na żywo już tej piosenki ze strony zespołu nie usłyszymy. Sami muzycy napisali: Aqua była ogromną częścią naszego życia i razem przeżyliśmy więcej niż kiedykolwiek odważyliśmy się marzyć. Podróżowaliśmy po świecie, spotkaliśmy niesamowitych ludzi i śpiewaliśmy z milionami fanów. Kiedy jest się razem tak długo, człowiek uczy się też rozpoznawać moment, w którym trzeba chronić to, co wspólnie stworzyliśmy. Dla nas to właściwy czas, by powiedzieć do widzenia.
0: Założony w 1995 roku, zespół Aqua stał się światowym fenomenem, a trzeba też powiedzieć sobie, że to jest zespół założony w Kopenhadze. Tak, Aqua jest duńska, co dla wielu jest wielkim zaskoczeniem, ale wydali pewien hit, który już zakorzenił się w naszej świadomości do końca życia. Jest to Barbie Girl, który też sprawił, że mieli pozew od Mattela, ale kto by się tym przejmował? I myślę, Julia, że to jest taki idealny moment, żeby oddać hołd temu zespołowi w jeden słuszny sposób.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure.

0: Wspominałyśmy o tym, że Aqua już więcej nie zagra żadnego koncertu, ale niedawno odbył się inny koncert, a konkretniej Metallica, już kultowego metalowego zespołu, który też ma w zwyczaju grania podczas swoich koncertów takiej muzyki pod lokalną publiczność zagraniczną. Jak chociażby byli w Grecji, to też grali takie bardziej greckie nuty, no to przecież w Polsce nie mogło być inaczej.
1: Metallica nie jest jedyna w tym zakresie, Coldplay robi coś bardzo podobnego, ale jednak Metallica już z tego trochę zasłynęła, zwłaszcza, że grali po pierwsze na stadionie w Chorzowie, który wyprzedał aż 90 tysięcy biletów, po drugie, no jeden z pierwszych koncertów Metallica w ogóle na ścianie wschodniej za żelazną kurtyną odbył się również na ówczesnym stadionie śląskim w latach 80., więc myślę, że nic dziwnego, że akurat wybrali piosenkę pochodzącą z tych lat 80., czyli Chcemy być sobą perfektu, i nawet całkiem nieźle wyszło wokaliście akceptowanie po polsku, co może być dość problematyczne.
0: Dokładnie tak, no język polski nie należy do tych najłatwiejszych, chociaż też osoby, które były na tym koncercie przyznają, że potrzebowali chwili, żeby szczaić się, co konkretnie śpiewa. Ja na przykład spotkałam się z taką opinią jednego z uczestników, że przyznał się do tego, że przez chwilę myślał, że śpiewają Chcemy być żabą. Ale naprawdę, ja nie obwiniam, bo...
1: Ja chciałabym być żabą.
0: Ja też, ale ja nie obwiniam tutaj w jakikolwiek sposób tutaj chłopaków z Metallica, że mogli coś niewyraźnie powiedzieć. No mówimy o języku polskim, tak?
1: W Perfect w przeszłości, Metallica też w przeszłości wykonywała covery nie tylko Perfectu. Coverowali Scenę w Warszawie Czesława Niemena oraz Wehikuł Czasu zespołu Jam.
0: Tak, sam Zbigniew Hołdys był zachwycony tym, że Metallica zdecydowała się zaśpiewać właśnie utwór Chcemy być sobą perfect. No to chyba nie możemy być gorsi od Metallica, i też zapodamy.
1: Dokładnie, już teraz w Radiu Meteor.

0: To było Perfekt, chcemy być sobą. Wspominaliśmy wcześniej o fecie, która odbywa się w Lechu, że będzie ona długa. Myślę, że będzie jeszcze bardziej przedłużona. Ta sobotnia celebracja naprawdę będzie huczna, ponieważ wieści z ostatniej chwili, Niels Frederiksen, czyli mistrzowski trener, dwukrotnie mistrzowski trener Lecha Poznań, przedłużył kontrakt.
1: Dokładnie tak. Jak podaje oficjalne konto klubu, trener Niels Frederiksen przedłużył kontrakt z Lechem Poznań, a jego nowa umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. Jest to potwierdzone i myślę, że dla kibiców kolejorza jest to fantastyczna wiadomość, bowiem mamy tutaj do czynienia z trenerem, który zdobył mistrzostwo dwukrotnie, obronił tytuł mistrzowski i wniósł Lecha na wyższy poziom, więc myślę, że nic tylko podwójnie świętować już jutro na ulicach Poznania.
0: Myślę, że z tej okazji warto teraz puścić przebój sprzed lat, Don't Stop Believin', bo tak wyglądała ta sytuacja z trenerem Lecha do niedawna, ale udało się. Zawsze warto wierzyć.

0: Kto późno wstaje?
1: Autopromocja. Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
0: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
1: Autopromocja.
3: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: tłok.
1: Kto późno wstaje? Tak się składa, że jednym z takich uroków życia w Poznaniu jest komunikacja miejska, na którą chyba wszyscy sobie lubimy ponarzekać, ale ostatnimi czasy w szczególności sobie narzekamy na tramwaje, czy właściwie chyba powinno powiedzieć bimby, ale to też nie bez przyczyny.
2: Nie bez przyczyny, bo często jest brak tych bimb, czy to na trasach, czy to z powodu brakujących kursów, a może też i z powodu awarii. Jakiś czas temu miasto kupiło parę, dokładnie 14 takich tramwajów używanych z Bonn i one były dość wadliwe. Nie otwierały się w nich drzwi, miały awarię, żeby w ogóle wyjechać na tory z zajezdni. Do sprawy odniósł się prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, czyli Krzysztof Dostatni. W rozmowie z Radiem Poznań przyznaje, że faktycznie przyczyna była, ale została rozwiązana. To była kwestia jednego stycznika, bardzo błaha. Natomiast sam pan Krzysztof ma bardzo ambitne tutaj teorie. Sugeruje, że ten cały hejt, jaki się wydał na tramwaje, to tylko była zorganizowana nagonka.
1: Tak, zorganizowana nagonka tylko po to, żeby ludzie trochę dopiekli MPK, ale wydaje mi się, że może takiej nagonki by troszeczkę nie było. To jest oczywiście moja sugestia, gdyby na przykład właśnie te tramwaje się nie psuły, jeździłby normalnie po naszym mieście. Poza tym to trochę może być jeszcze bardziej takie poddymienie, biorąc pod uwagę fakt, że komunikacja miejska w Poznaniu do najtańszych w kraju nie należy.
2: A miasto skupuje sobie za tanie pieniądze tramwaje z Niemiec. Jak sami urzędnicy miejscy wskazują, była to świetna inwestycja, bo tramwaje podobno w bardzo dobrym stanie. Teraz trzeba to jednak mimo wszystko potwierdzić ich kondycją na torach.

0: Radio Meteor.
1: Z kolei inny tramwaj obecnie świętuje urodziny. 15 lat temu na poznańskie tory wyjechały Solaris i Tramino, które troszkę stały się nowymi ikonami miasta. Niegdyś Poznań miał helmuty, obecnie helmuty są w muzeum albo niestety pocięte na żyletki. Poznań się z nimi pożegnał, ale aktualnie dużo Tramino kursuje po mieście. Dla mieszkańców stały się dość ikoniczne, były wygodne, oferowały nowe wykładziny, których 15 lat temu przy okazji organizacji Euro 2012, no takich tramwajów na torach poznańskich nie widzieliśmy jeszcze i były bardzo, bardzo przestronne. Do dzisiaj chyba większość pasażerów przyzna, że jest w nich bardzo, bardzo dużo miejsca, ale jednak motorniczy ich nie znoszą. Dla motorniczych są koszmarem, ponieważ są za ciężkie, często powodują wykrzywienia torów, co powodowało nieraz problemy, na przykład przy okazji otwierania nowej trasy wyremontowanej pestki.
2: Tak, ikoniczne już są to tramwaje, które jak sama wspomniałaś, uwielbiane przez pasażerów, bo jednak jak masz sporo miejsca w tym tramwaju, a zwłaszcza w godzinach szczytu, to jest to dosyć zbawienne.
1: No i po prostu komfortem odbiegały daleko, daleko do przodu od reszty taboru i myślę, że starzeją się całkiem dobrze, tylko te technikalia troszkę nie sprzyjają, ale jednak jakoś na swój imidż zapracowały.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, z tej strony Maciek z Tides From Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Słuchajcie, wydarzyła się w Anglii pewna rzecz. Taka iście szpiegowska. Otóż Southampton przed finałem playoffów chciało być sprytne. Chciało sprawdzić, jak gra rywal, jak gra Middlesbrough. I słuchajcie, oni te, prawda, półfinał wygrali i dostali bilet na Wembley, aby zagrać o miejsce w Premier League. I myśleli, że to się nie wyda, że to przyjdzie, ale przyszły i one, te wścibskie dzieciaki z EFL, które ukarały Southampton za tak zwane Spice Girls, za szpiegostwo, przez co nie zagrają w finałach playoffów z Hull, będzie to Middlesbrough.
2: Niestety, ale w radiu nie mamy możliwości prezentacji wam materiałów wizualnych, ale naprawdę radzę wam, żebyście poszukali, jak wyglądało zdjęcie tego złapanego szpiega, bo po prostu stoi z telefonem za drzewem i próbuje nagrywać całą sytuację w poziomie. Również w iście bondowskim stylu zbiegł z miejsca zdarzenia, ale mleko już się rozlało. Same przepisy mówią głośno, jasno i wyraźnie, że mniej niż na 72 godziny przed meczem podglądanie treningów rywali, nagrywanie ich i cokolwiek sobie tylko wymarzycie jest zabronione. Nic z tych rzeczy nie może zostać wykonywane, grożą za to surowe kary i dokładnie to zostało naruszone, więc dziwi troszkę płacz władz Southampton, które odwołują się od tych decyzji.
1: Dokładnie tak, sami piłkarze podkreślają, że nic o tym nie wiedzieli, dla nich to była zabawna sytuacja, chociaż no trochę mniej zabawna, biorąc pod uwagę, że jeden z zawodników świętych podczas celebracji gola udawał, że obserwuje kibiców Boro właśnie przez lornetkę. Także finał będzie między Hull a Middlesbrough. Oczywiście o takich większych szczegółach tej sprawy możecie usłyszeć na specjalnej audycji o angielskiej piłce w Radiu Meteoru we wtorek o 17 na Wyspiarskiej Murawie, ale można aż się zastanowić, czy warto było tak szaleć z tym wszystkim?
2: Biorąc pod uwagę, że sam awans do Premier League może dać klubowi 200 milionów funtów, no chyba nie najlepsza była to decyzja.
1: Dokładnie tak, ale za to można powiedzieć w sumie do piłkarzy świętych, że są wolni i mogą jechać na wakacje.
2: Ale nie są chyba specjalnie święci.
1: Dokładnie tak.

0: Już niedługo zaczyna się sezon koncertowy. W sumie już się zaczął, już od maja całkiem ciekawe koncerty dzieją się na terenie całego kraju, a jeszcze dojdą do tego festiwale, także melomani mają na co pieniądze wydawać. No i właśnie, a propos, już 15 czerwca do Polski na Stadion Narodowy przyjeżdża zespół Foo Fighters. Już od stycznia sprzedają bilety i dzieją się tam, można powiedzieć, całkiem niezłe jaja. Na początku bilety były bardzo, bardzo drogie, zważywszy też na to, jak często Foo Fighters przyjeżdżają do Polski. To jest po prostu zespół, który lubi tu przyjeżdżać, a bilety kosztowały coś w okolicach 600 zł za płytę, 400 zł za najwyższe trybuny. No nie były to ceny przystępne, już nie mówiąc o tym, że wprowadzono specjalne strefy VIP-owskie, które kosztowały grubo ponad 1000 zł. Była to nieatrakcyjna oferta, więc jako, że to jest Stadion Narodowy, no nie wyprzedało się aż tyle biletów, ile można by było się spodziewać. I na początku organizator zaczął coraz bardziej zmniejszać ich cenę, aż doszło do tego, że za najwyższe trybuny można było zapłacić raptem 128 zł. A później same górne trybuny zaczął wycofywać. I teraz ludzie, którzy kupili bilety na górne trybuny, żeby nie musieli tam siedzieć, żeby nie kosztowało to nic organizatora, dostają propozycję być przeniesionym na jedną z najgorszych stref, ale na płycie. Czyli można było wydać 128 zł, żeby dostać bilety, które kosztują teraz 300 zł, a na początku to już w ogóle kosztowały 600 zł. Niesamowite.
1: Tak. To jest ten taki mem. Zawsze miałem łeb do interesów.
0: Dokładnie, dokładnie. Także jeżeli się wybieracie na koncert Foo Fighters, to może rozważcie zamianę biletów na jakieś tańsze, może wyjdzie to lepiej finansowo. A teraz na antenie Radia Meteor posłuchamy Times Like These od Foo Fighters.

0: wyraźnie trzeba powiedzieć, że Amerykanie od dłuższego czasu przeżywają erę wielkich odkryć. Na przykład na początku tego roku odkryli koncept wietrzenia mieszkań zainspirowane Niemcami, że otwierasz okno i wpuszczasz świeże powietrze. Dla nich to był nowy, niesamowity koncept. A słuchajcie, a teraz w maju zainspirowali się nie tylko, powiedziałabym, Polską, ale ogólnie tą częścią Europy, bowiem, uwaga, Amerykanie zauważyli, że można ugotować owoce i tworzyć kompot.
1: I nazywają to gotowanymi truskawkami, bo akurat truskawkowy najbardziej się rozpopularyzował i twierdzą, że jest to zdrowe na cerę. Jedzą owoce pałeczkami. Generalnie dość abstrakcyjnie to wygląda. Kompot jeść pałeczkami, nawet z miski.
0: Jeść kompot to już jest w ogóle. Dla mnie kompot się pije po prostu, ale no. To owocki się...
1: No, kompot się pije i te owocki jak wpadną, to generalnie jest miłe zaskoczenie, tak. A dla nich to jest zupa.
0: Wiesz, dla nich to jest zupa, a w ogóle ktoś, widziałam na mediach społecznościowych, ktoś się do tego odniósł i zauważył, że ciekawe, jakie musi być dla nich zaskoczenie i kiedy dowiedzą się, że niektórzy mogą to zamykać, że można to zamknąć na przykład słoik i przytrzymywać na dłużej na przykład.
1: Nie, żeby mieć zapas. Co ty gadasz?
0: Ale słuchaj, uwaga, jest nowa rzecz, którą odkryli, coś co nazwali chicken tea. Jest, słuchajcie, zwykły rosół.
1: Amerykanie mnie przerażają, ale to jest kolejna szokująca informacja dla mnie, bo myślałem, że nazwą to jakąś pochodną ramenu, a tu...
0: Nie wiem, ale ktoś też się śmiał, że bardzo ciekawi go, co będzie, kiedy odkryją sałatkę jarzynową i jak to nazwał i ktoś zaproponował nazwę Vegetable Cubes.
1: Pozostaje tylko poczekać i się dowiedzieć, co będzie z tego dalej.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Rafał Rogiński z Shy Albatros, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
5: Kto późno wstaje?

0: niestety, ale powoli musimy się pożegnać. Z wami dobija godzina 13 na zegarze, ale możemy zaprosić również na inne audycje, które dzisiaj się odbędą, ponieważ będzie moc wrażeń już od 16. Łędkowanie, później Stacja Seul, Poznańska Choryka Przebojów, Magazyn Muzyczny, Bestiariusz, a na końcu DJ sety w Base from Space.
1: Także atrakcje jeszcze na samą końcówkę tego tygodnia przed weekendem i tym bardziej możemy myśleć o nim milej, przyjemniej, bo po pierwsze mistrzowska feta u nas w Poznaniu, celebracja 10. mistrzostwa kolejorza, a druga rzecz, robi się, słuchajcie, ciepło, można kurteczki schować, wszelkie buty, które dzisiaj jeszcze targały, jeżeli przez ten ostatnie tygodnie mieliście wahania, chować do szafy, nie chować, można chować, wyciągajcie już letnie ciuchy, bo w końcu będzie ciepło.
0: I z takim nastawieniem was zostawiamy na koniec tygodnia. Dzisiejszy Kto Późno Wstaje prowadzili
1: Julia Koniewska
0: oraz Julia Cicha. Do usłyszenia już za tydzień, no i o 16.00.

0: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Radio Meteor.

0: fucking pedicure at 9.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: warte Poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: Witamy.
3: Tu zespół Dog in the Fog.
4: I słuchacie Radia Meteor.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
5: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
6: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
4: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
6: Dominik Pardiak,
5: Aleksander Gięda
4: i Adam Zawadzki.
7: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wejna.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
5: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
6: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
4: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
6: Dominik Pardiak,
5: Aleksander Gięda
4: i Adam Zawadzki.
7: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wena.

0: autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: Autopromocja. Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
4: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
5: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Radio Meteor.

0: autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska nie gotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
6: Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.
7: Wybiła 16 w Radiu Meteor.
8: Słuchasz Radia Meteor.

Po raz kolejny witam was serdecznie, drodzy słuchacze. Mamy kolejny już w Radio Meteor Piątek, co oznacza, że no niestety, może stety w zasadzie, musimy się no trochę posłuchać, musicie trochę mnie posłuchać. W każdym razie zaczynamy łędkowanie po raz kolejny już, bodaj po raz ósmy, więc fantastycznie, coraz lepiej nam to idzie. Mamy dzisiaj 22 maja, co nie oznacza specjalnie wiele pewnie u was, natomiast co ważne, mamy dzisiaj 95 dzień roku ognistego konia. I tak jak przez ostatnie 2 czy 3 razy mieliśmy coś takiego, że ta liczba była całkiem symboliczna, bo zaczynaliśmy od 67, potem mieliśmy 88, natomiast dzisiaj 95. Co to oznacza? No oczywiście liczba z Zygzaka McQueena, ale i oczywiście Bartosza z Marslika, także tak jak mówię, bardzo ważna data. No cóż, jestem z wami ja, Bartek Łańczuk, jak co tydzień, więc zapraszam jak najbardziej na najbliższą przejażdżkę, chociaż dzisiaj będzie trochę kontrowersyjnie, więc wiadomo, zapnijcie pasy. Natomiast mamy też technika pokładową, jak to mówią w samolotach, u nas jest po prostu kierowca motorówki, jak najbardziej Julia Cicha, serdecznie dziękujemy jej za pomoc techniczną, bez tego wszystkiego by się to nie odbyło, no jakby się nie odbyło, to by było nieco przykro, więc no cóż, 1404 rok po Hidżri, zaczynamy kolejne wydanie łędkowania, zacznijmy od Tarkana, który pojawia się u nas już chyba po raz trzeci.

znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, pozostając na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet weszło, bo nie było głęboko w glebie, lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon, 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I dodał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Dzisiejszy kącik poetycki, nieco luźniej związany z rybami, coraz mniej niestety w Biblii mamy na temat ryb, natomiast no, o jeziorach też warto nieco tak bardziej ładnie posłuchać, nieco tak bardziej poetycko. Wiadomo jak jest, wiadomo o co w tym wszystkim chodzi. W każdym razie, no cóż, taka mała rozgrzeweczka, mieliśmy już muzykę turecką, mieliśmy już kącik poetycki, więc no wiadomo, rozkład jazdy jest znany, pora na Jewish Starlight Orchestra jak co tydzień.

co za czasy, żeby być prowadzącym lub też nawet i słuchaczem Łędkowania, drodzy moi ukochani. Mamy dzisiaj, tak jak już mówiłem, 22 maja, co oznacza, że mamy dzisiaj piątek, ale to jeszcze jedno oznacza, bo mamy dzisiaj wzrastający sierp na nieboskłonie, bo księżyc jest dla nas wyjątkowo dzisiaj łaskawy. To nawet nie jest wszystko, bo słuchajcie, jutro i pojutrze, czyli w weekend, czyli w sobotę i w niedzielę, wtedy, kiedy zazwyczaj się idzie na ryby, bo jest wolne i wiadomo, wszystko jest fajne, w każdym razie jutro i pojutrze branie będzie bardzo dobre. Będziemy mieli pierwszą kwadrę księżyca, co oznacza, że jest jeszcze lepiej niż jest dzisiaj. A to jest naprawdę niesamowite wieści. Tym bardziej, że słuchajcie, nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale od 18 maja, czyli od poniedziałku do dzisiaj, mieliśmy wzrastający sierp dzień w dzień, więc od 18 przez 19, 20 i 21 do dzisiaj aż mieliśmy branie dobre. To był naprawdę niesamowity tydzień na to, żeby wyjść w końcu na ryby. Tym bardziej, że było piekielnie ciepło przez cały ten tydzień, szczególnie dzisiaj. Dopóki nie zaczął wiać wiatr, było naprawdę, naprawdę przyjemnie i milutko. Mam nadzieję, że jutro też tak będzie. Nie wiem, czy w Wuchcie Wieści była mowa o tym, jak cieplutko jutro będzie. Podejrzewam, że tak. Natomiast czy aż tak, jak przez ostatnie dni? Mam nadzieję. Dobre są na pewno rokowania. W każdym razie, no niestety, jak już dobrze pewnie wiecie, jeden z kalendarzy brania niestety zmarzł. Niestety nie było mu zbyt ciepło i mamy do czynienia tylko z tym tygodniowym, więc nie rozbiję wam na czynniki pierwsze dnia dzisiejszego. Natomiast, tak jak mówię, wzrastający sierp, branie dobre. Dzisiaj jest dobra okazja, żeby z tego skorzystać. W jakich godzinach, jakie godziny są najlepsze na to? Nie wiadomo. Cóż, ale wiadomo natomiast, jakie są polecane przynęty na ten miesiąc. Niestety wciąż stalowy gnom jest wyprzedany. Cały czas czekamy na dostawę. Niestety nie ma go z nami wśród żywych, jest jak jest. Natomiast wrócił do nas chociażby Palia Elite 90 czy też Baby Tyson 14. To są dobre chwile, żeby zaopatrzyć się w taką przynętę, jeśli jeszcze jej w swoim ekipunku nie macie. Poza tym oczywiście Lady Gadda, gruby Long 7, Gnom CF, Hodor BS, to są również świetne przynęty do wykorzystania. Również Poro, taka nazwa dla osób związanych z League of Legends, na pewno dobrze znana. Poza tym stalowa alga, czy też Pike Tyson 21, oprócz Baby Tysona 14, żeby nieco tą kolekcję Tysonów sobie doposażyć. Też ewentualnie wirujący ogonek Bzyk, no tutaj naprawdę opcji jest wiele. To, jaką wybierzecie, nie jest specjalnie istotne tak naprawdę, no bo wiadomo. No jest z rybami jak jest, one nie są zbyt mądre, nie są zbyt spostrzegawcze, więc jak wybierzecie trochę zbyt jaskrawą przynętę, trochę zbyt ciemną, no to raczej powinno być ok. W każdym razie wybór jest duży, wszystko jest fajne, nie ma stalowego gnoma, bardzo ubolewamy, ale jest w czym wybierać. No a my już teraz powoli, bardzo powoli przechodzimy do głównego tematu naszej audycji dzisiejszej, czyli pewnego skandalu, który się wydarzył, no ale najpierw musimy się nieco przenieść na Śląsk, bo nam zespół Edmans zaśpiewa, natomiast potem, no tak jak mówię, wielkie rzeczy, o tym jeszcze w Łędkowaniu nie było.

No i cóż, jak to bywa czasem w życiu, no nie zawsze chodzi o ryby. Czasem chodzi o pieniądze, czasem chodzi o piękne kobiety, natomiast dzisiaj chodzić będzie o pewien skandal, pewną aferę, pewną burdę, która wydarzyła się po tym, jak bardzo znany zresztą człowiek, głównie znany z tego, że jest znany, w każdym razie Wojciech Sobierajski, człowiek niebagatelny, osiągnął wiele ważnych rzeczy w historii Polski, chociażby był osobą, która najszybciej w historii świata weszła na orlą perć boso. W 4 godziny osiągnął to, w 4 godziny zajęło mu wejście na orlą perć bez użycia obuwia oraz skarpet. To jest naprawdę imponujące. Myślę, że niewiele osób byłoby w stanie zrobić to tak szybko, o ile w ogóle. Chociaż, tak jak sam zresztą kiedyś powiedział, skały były suche, warunki pogodowe idealne, a jedynym problemem był tylko ból od skał i ewentualne ryzyko poślizgnięcia. W każdym razie, tak czy siak, wielki szacunek dla niego. Znany jest on również z tego, że właśnie bije rekordy, chociażby ten rekord orlej perci. Natomiast, no właśnie, rekordy mają to do siebie, że często jest je trudno pobić, no bo gdyby nie były rekordami, no to wiadomo, byłoby to nieco bez sensu, żeby je bić, jeśli byłoby to zwyczajnie proste i trywialne. Stąd też rekord szczupaka, chociażby, który utrzymywał się na naszych ziemiach polskich. 131 cm szczupaka konkretnie utrzymywał się u nas bodajże od lat 90., więc to już jest ponad 30 lat historii. Gdy okazało się, znaczy gdy media usłyszały, że Wojciech Sobierajski ogłosił fakt tego, że złowił jeszcze większego szczupaka, 133 cm na jeziorze Solańskim, no to wiadomo, cóż za ewenement, cóż za zdarzenie, co za historia, co za czasy nas nastały, że w tym roku, akurat w roku pańskim 26, łowimy takiego szczupaka, to jest naprawdę niesamowite. No, dlatego też każdy rzucił się od razu na Wojciecha Sobierajskiego i próbował, wiadomo, zdobyć jakieś tam od niego informacje, jakiś komentarz i tak dalej. No, osiągnął na pewno niemały sukces medialny, o co prawdopodobnie mu chodziło, no bo jak już się możecie domyślać, z jakiegoś powodu jest skandal, no okazało się, że szczupak ten nie był tak długi, jak to ogłoszono. Konkretnie ten rekord trwał 56 lat, w sensie 56 lat temu złowiono szczupaka nieco krótszego od tego, o którym mówił Wojciech Sobierajski, ale tak jak mówię, no nie był to rekordowy szczupak. Nieco więcej informacji o tym już za chwilę, ale żeby wrzeć was jeszcze bardziej w nastrój tego, jak fatalna jest to informacja, jak skandaliczna jest to informacja, no to Bayer Full i skandal w rodzinie.

Żeby nakreślić wam nieco skalę całego tego przedsięwzięcia, no to zacznijmy może od początku, ale tak jeszcze raz. No więc wracając do, powiedzmy, najbardziej za dawnych początków tego całego początku, no to Szczupak, który był nieco mniejszy, ten aktualny rekord polski, to był rok 1970, to był 131 cm konkretnie. Natomiast Wojciech Sobierajski mówił, jak w zasadzie twierdził, że złowił szczupaka 133 cm na jeziorze Solińskim, w zasadzie w jeziorze Solińskim. Co jeszcze ciekawsze, nawet nie on go złowił, tylko jego ojciec, Piotr Sobierajski, natomiast pan Wojciech był jedynie podbierakowym w tym wszystkim. Co jeszcze ciekawsze, zresztą, zanim cała ta afera wyszła na jaw, no to już wcześniej cały ten dorobek jego, cały jego sukces był bardzo mocno podważany. Otóż, no, jest taki problem pewien w wędkarstwie, że wyrobił się od pewnego czasu taki podział na dwie grupy. Są ludzie, którzy łowią normalnie, powiedzmy, tak sami się określają, ci normalni, dobrzy polscy, prawdziwi wędkarze, którzy zwyczajnie idą z kijem, rzucają go do wody i łowią to, co się trafi. Natomiast od pewnego momentu w historii pojawiło się coś takiego na rynku, jak sonary. Różnego typu. Są to sonary, które wykrywają tylko, czy coś jest, wykrywają to, jak duże coś jest. Generalnie, no, sonarów jest cała masa. I niektórzy wędkarze zaczęli z nich korzystać, żeby móc nieco łatwiej złowić rybę i wiedzieć mniej więcej, gdzie co jest, żeby, wiadomo, rzucić wędkę tam, gdzie jest ryba, a nie tam, gdzie jej nie ma, no ma to jakiś sens w sobie. W każdym razie, no właśnie, Sobierajscy, Piotr i Wojciech na tego szczupaka, na taki sonar właśnie złowili, przez co wśród tych wędkarzy, tych dobrych, normalnych, starych polskich wędkarzy zostali nieco wyklęci. No bo, tak jak mówię, nie jest to połów specjalnie respektowany wśród nich. To jest według nich już samo w sobie oszustwem, no bo, jak to mówią, wtedy łapiesz, a nie łowisz, bo wiesz, gdzie jest ryba, wiesz, jak duża mniej więcej jest i to nie jest wtedy ta sama magia. Redakcja Łędkowania odcina się od tej afery, tutaj nie ma jasnego stanowiska, być może w przyszłości, ale na razie zostawię was z tą myślą w głowie, żebyście sami sobie wyrobili zdanie o tym, czy to jest normalne łowienie, czy nienormalne łowienie. W każdym razie o całym rekordzie pana Wojciecha i pana Piotra, w zasadzie rekordu, no bo to on go złowił, a nie pan podbierakowy Wojciech, nie pisały media wędkarskie, konkretnie największy medium wędkarskie, czyli Wiadomości Wędkarskie, które wydawane są już od lat prawdopodobnie 250. W każdym razie, no tak jak mówię, nie został opisany ten cały rekord. No i pojawiły się pewne spekulacje w internecie, dlaczego tak by się stało, dlaczego pan Jacek Kolendowicz, redaktor naczelny Wiadomości Wędkarskich, dlaczego nie umieścił informacji o tym, jak duży jest nowy rekord, no bo przecież to jest ewenement, to jest naprawdę niesamowita sytuacja, no o tym to się naprawdę szerokim echem przeszło przez wszystkie media, nie tylko te wędkarskie, więc dlaczego największy tygodnik, największa prasa wędkarska nie wypowiedziała się w tym temacie, no i już teraz wiemy dlaczego. Problem pojawił się na tym, że Wojciech Sobierajski i pan Piotr nie udostępnili żadnych dowodów poza zdjęciem i poza ich barwnymi opisami co do tego, co złowili, no i jak się okazuje, przy okazji było to oszustwo. Jeszcze więcej światła w tej sprawie będzie za chwilę, natomiast teraz mamy na antenie Radia Meteor taki norweski duet Pike Kiss, w wolnym tłumaczeniu Całusek Szczupaka, więc poczujcie trochę to, co mógłby poczuć pan Sobierajski, gdyby nie był zwykłym oszustem.

Zastanawiacie się pewnie, jak doszło do tego, że w ogóle cała ta sytuacja wyszła na jaw, no bo jak się pewnie spodziewacie, no nie zrobił tego sam sobie Rajski, no bo no w sumie nie wiadomo czemu. Może był zbyt pyszny, może miał nadzieję, że to wszystko nie wyjdzie nigdy, no w każdym razie oszustwo jego miało krótkie nóżki i dogoniło go. Skąd to się wszystko wzięło? Otóż swego czasu w Żarnowcu, w jednym z jezior okolicznych, był również złapany całkiem spory szczupak. Nie był to właśnie jeszcze szczupak rekordowy, nie miał 133 cm, natomiast był naprawdę imponujący, był zresztą całkiem gruby przy okazji, no i też właśnie długi. No i wyglądał naprawdę, na naprawdę niezły okaz, z czego skorzystał właśnie pan Wojciech i jego ojciec Piotr. W każdym razie, no, Żarnowiec, a Jezioro Solińskie, no to są jednak nieco odległe od siebie miejsca, stąd też pojawiła się pewna spekulacja, że być może, nie wiadomo, ale być może jest w tym nieco szpontu. No bo ryba była łudząco podobna do tej, którą głosili, że złowili, no a to się nie zgrywało z ich deklaracjami, że faktycznie była złowiona na Jeziorze Solińskim. No i tu właśnie pojawia się rozbieżność, która okazała się być na tyle rozbieżnością, że pan Wojciech przyznał się do winy, przeprosił w swoich mediach społecznościowych, jednak nie przyznał się w zasadzie do oszustwa. Mówił, że no popełnił bardzo duży błąd, to prawda, ale no wycofał się nieco z tego, jakie rzeczy zrobił. Jak głoszą internauci, jedyne czego żałuje, to, że został przełapany i tak to trochę wygląda w jego sytuacji. Również mówią, że oszustwo to oszustwo, a nie błąd. Sam Wojciech powiedział, że chyba za dużo sparingów musiał przeżyć i coś mu się musiało pocergilić w głowie, że wpadł na taki pomysł. No cóż, tak jak już wam mówiłem, redakcja Łędkowania odcinała się od rozstrzygnięcia tamtego sporu, również od tego się odcinamy. Natomiast my tutaj przedstawiamy tylko fakty autentyczne, bardzo detektyw śledczy jest na pewnym tropie, natomiast no nie wszystko można tutaj mówić. Influencer Sobierajski wziął do serca wszystkie głosy krytyki, no i zrobił to, co influencerzy robią najlepiej, czyli ogłosił, że w zamach zadośćuczynienia będzie prowadził działania sprzątania. Tym razem padło na jezioro Żarnowieckie, z którego właśnie tego szczupaka złowili. No cóż, wielkie brawa, że chce coś zrobić. Jezioro jest na pewno brudne, jest to zbiornik PZW, więc ciężko się dziwić. W każdym razie, no nie wiem, czy to jest wystarczająca nawiązka dla ludzi, którzy zostali oszukani przez pana Wojciecha, ale chociaż fajnie, że jezioro będzie trochę czystsze.

Co ciekawe, nigdy jeszcze na Łędkowaniu nie pojawił się ten zespół, dość niszowy zespół o nazwie Ryby, natomiast ich piosenka, która właśnie leciała na antenie, czyli Polska, całkiem dobrze opisuje dokonania i postawę pana Sobierajskiego co do swojego rekordu. Jeśli się wsłuchacie w tekst, no to na pewno będzie wam to nieco bardziej jasne. W każdym razie, no cóż, trochę przykra jest cała ta sytuacja, powiem wam. Tym bardziej, jak pomyślę sobie o tym, jak to było z Robertem Karasiem, znowu tutaj nazwisko jest całkiem nieprzypadkowe, że ludzie tak strasznie łowią atencję i uwagę innych, kliki w social mediach i tak dalej, że posuwają się do takich bezczelnych i nieprzyjemnych kłamstw. No cóż, nic tylko zganić postawę pana Sobierajskiego. Nie jest to nic przyjemnego. Mógłby sobie z Robertem Karasiem podać rękę. Tym bardziej, że obaj są sportowcami. Jeden z nich walczy w MMA, drugi nieco bardziej na rowerze. Tam jeździ, różne rzeczy tego typu robi. Natomiast, no cóż, to jest całkiem wymowne, że zarówno pan Sobierajski, który oszukał w sprawie Szczupaka, jak i pan Karaś, który oszukał w swojej sprawie, czyli w zasadzie w sprawie Karasia, no to mamy tutaj dwóch oszustów rybnych. No, jest to trochę łamanie sakrum pewnego. Tutaj trzeba się zastanowić nad tym, czy na pewno to powinno tak przejść mimo wszystko z całkiem małym echem. Tutaj zdecydowanie powinna ta afera wyjść nieco bardziej. To jest skandaliczne. Nie powinno się na to pozwalać. Tutaj akurat kapituła Łędkowania popiera jedną ze stron. Wydajemy oficjalny statement. Nie powinno tak być. Dziękuję.

Cała miłość od Kanye'ego Westa i Andre Troutmana, w wolnym tłumaczeniu Andrzej, człowiek troć. Przejdźmy do nieco przyjemniejszych rzeczy, do faktycznie tej całej miłości, o której śpiewali przed chwilą, no bo ile można o tych aferach gadać i gadać, tym bardziej, że temat się w zasadzie wyczerpał jak źródełko, więc no przejdźmy do tych przyjemniejszych rzeczy. Mamy trochę więcej czasu niż zazwyczaj, więc być może, per chance, uda się upchać aż dwa łowiska w cotygodniowym plebiscycie na najlepsze łowisko w Wielkopolsce. Zaczniemy od łowiska Stawy Dębina. Są to konkretnie aż 4 stawy, które są położone właśnie w tym lasku na zachodnim brzegu Warty. Są w zasadzie w Poznaniu jeszcze, tak mniej więcej na mapce między Luboniem koło Poznania i Poznaniem, więc całkiem dogodne miejsce. Ulica Ku Dębinie 2. Od 30 lat są tam te stawy zarybiane dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Dębiny, a od 98 Borusa i Dębowy mają mniej więcej co 2 lata zarybienia karpiami dużymi w okolicach wagi tak mniej więcej 10 kg, od 10 do 30 sztuk na staw, więc całkiem sporo. W 2010 roku była powódź, przez co dopuszczono kolejne 1000 kg karpi, czyli ponad 130 sztuk. Borusa i Dębowy są bardzo duże, są zarabiane w zasadzie bardzo dużymi karpiami, stąd też są to te stawy wybierane chętniej przez osoby, które takiego karpia na kija lubią sobie złowić. A takich osób jest całkiem sporo, więc jak najbardziej nie ma wokół tego przeciwwskazań. Co ciekawe, godziny otwarcia tych wszystkich łowisk są bardzo niestandardowe, bo od 4 rano do 21 można sobie taką wędkę zarzucić i zamoczyć nieco kija. Jeśli chodzi o dominujące tutaj ryby, no to są to standardowo w zasadzie karpie, amure i leszcze, natomiast oprócz tego chociażby okonie, płocie czy jazie, których jest nieco mniej, ale wciąż można je tam jak najbardziej znaleźć. Jeśli chodzi o metodę łowienia, no to rzut, model, ewentualnie włosowa. Ci, którzy są z nami tutaj na stałe, już wiedzą, z czym to się je, natomiast ci, którzy nie, muszą się nieco doedukować. Jedyne, co jest wymagane, to oczywiście karta wędkarska, poza tym mata typu wanienka lub kołyska na karpie szczególnie, podbierak i worek do przetrzymywania ryb. Co jeszcze ważne, nie można łowić tutaj metodą spinningową, także wszyscy ci, którzy kupili jedną z przynęt, które były polecane na początku tej audycji, no niestety mogą się niestety speszyć, no i nie będą w stanie przyjechać na łowisko Stawy Dębina. W każdym razie jest nieco więcej łowisk dla was, więc na spokojnie. Jak mówi pan Stanisław, łowisko jest piękne, ale barek jest cały czas zamknięty i nie ma możliwości skorzystania z ubikacji. Miejsce, z którego korzystają spacerowicze z całego Poznania z dziećmi, jest jednym wielkim nieporozumieniem, ale mimo wszystko dał temu miejscu 4 gwiazdki na 5, więc jakby nie patrzeć, całkiem mu się tam podobało. Być może te ryby zrekompensowały wszystkie wady, które właśnie wymienił. Cóż, no nic, tylko świętować łowisko Stawy Dębina. Zobaczymy, co jeszcze nam się uda. No ale jeśli nam się nie uda, no to troć bez wątpienia od Bintown na pewno nam trochę tutaj ubezpieczy plecy.

żeby tradycji stało się zadość. Łowisko, Stawy, Dębina wygrywają dzisiejszy plebiscyt. Walkowerem zwyczajnie były jedyne, które przystąpiły do dzisiejszego plebiscytu. Ale są to aż 4 stawy: Grundela, Słoneczny, Dębowy i Borusa, więc w zasadzie 4 w jednym, no to jest jak najbardziej całkiem uczciwa cena. Co jeszcze na rozkładzie jazdy na łędkowaniu powinno się znaleźć? Oczywiście żarcik od Majkiego, więc nastawcie swoje uszy i słuchajcie, żeby się nieco pośmiać. Pewien wędkarz poszedł łowić pod lód. Wywiercił przerębel, ustawił wędkę i czeka. Nagle słyszy głos: tu nie ma ryb. Wędkarz się rozgląda, nic nie widzi. No co, łowi dalej. I znowu słyszy głos: tu nie ma ryb. Wędkarz nic nie widzi, łowi znowu, taki trochę nieco speszony, ale no cóż, łowi dalej. I znowu słyszy głos, że tu nie ma ryb. W końcu się zdenerwował i spytał, kto to mówi. No i jak usłyszał, był to kierownik lodowiska. No cóż, może nieco faktycznie pod lodowiskiem ryb nie być. Ciężka sprawa, żeby jednak były. Dziękujemy Mikołajowi za jego wkład w tę audycję. Jest naprawdę nieoceniony. Bardzo się cieszymy, że z nami jest, mimo że niestety słuchać nie może. W każdym razie powoli dobiega już końca, godzina 16, już za chwilę godzina 17, co oznacza, że mamy za momencik stację Seul, jak co 2 tygodnie, natomiast to oznacza również, że łędkowanie się kończy. No więc ja wam mówię do zobaczenia, do usłyszenia, jak chcecie. Już za tydzień prawdopodobnie, może jeszcze nie mówię tego na pewno, ale prawdopodobnie będzie niezwykle specjalny odcinek, więc słuchajcie tym bardziej, ale ja, tak jak mówię, oddelegowuję się, żegnam się z wami, zostawiam was w nieco lepszych rękach. Była ze mną dzisiaj na pokładzie Julia Cicha. Serdeczne dzięki, serdeczne pozdro, szaraucik. No i co? Kapitan Bartek Łęczuk mówi na rap.

0: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17:00. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Autopromocja.
3: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Radio Meteor.
5: Wybiła 17:00 w Radiu Meteor.
1: Stacja Seul.
6: Cześć wszystkim, ja nazywam się Lena Czerniak i witam Was jak co dwa tygodnie o godzinie 17:00 w stacji Seul. Jest ze mną dzisiaj Julia Cicha jako realizatorka, a ja Wam opowiem o bardzo ciekawym, interesującym zespole, którego sama prywatnie nie jestem do końca fanką, ale fanów to on ma zdecydowanie dużo. Mowa tutaj o Blackpink, które są dosyć kontrowersyjne, są dosyć często krytykowane, ale również są uwielbiane na całym świecie. No jednak nie bez powodu wyprzedają stadiony oraz festiwale, które headlinują. No i co? Myślę, że zaczniemy sobie tak, jak one zaczęły, czyli od ich debiutu Bumbaya.

Blackpink jako czteroosobowy girls band, czyli grupa składająca się wyłącznie z kobiet, zadebiutowały w roku 2016, 10 lat temu, w wytwórni YG Entertainment. Ale dla osób, które nie znają tego zespołu i może po raz pierwszy słyszą tę nazwę, w co wątpię, powiem wam, kto jest w ogóle członkiniami tego zespołu, bo jest też spora szansa, że jeżeli nie znacie Blackpink, to przynajmniej jedno z tych imion, jeden z tych pseudonimów usłyszeliście kiedyś. Są to Jisoo, Jennie, Rosé i Lisa. I dlaczego możecie je kojarzyć? Otóż chociażby Jennie będzie headlinerką na tegorocznym openerze, więc jeżeli śledzicie takie nowości, no to, to na pewno to imię obiło się wam o uszy. Jeżeli chodzi o ich debiut właśnie z Bumbaya, nie jest to jedyna piosenka, z którą zadebiutowały, ponieważ na takim single albumie, który wydały, znajdowały się piosenka Bumbaya oraz Whistle. Następnie było to Playing With Fire i taki album, mini album Square 2, którego zaraz sobie posłuchamy, ale zacznę od tego w ogóle, jak ta ich kariera się kształtowała na samym początku. Otóż Blackpink były zbierane już w tej Korei od roku 2010-2011, kiedy pierwsze z członkiń przechodziły pomyślnie przesłuchania do wytwórni YG. Pierwsza była to Jennie i już w 2012 była gdzieś tam wspominana przez wytwórnię, zostało wrzucone jej zdjęcie, przewijała się również w teledyskach innych grup, na przykład G-Dragona chociażby, tak samo Lisa również się przewijała w teledyskach innego członka Big Bang, czyli Taeyanga, i była ona drugą członkinią, która dołączyła do tego zestawu trainees, którzy trenowali, aby zadebiutować w Blackpink. Lisa pochodzi z Tajlandii i to właśnie tam przeszła pomyślnie audycję i była ona pierwszą zagraniczną trainee w wytwórni YG. I była to chyba w ogóle pierwsza audycja przeprowadzona wtedy w Tajlandii, pierwsze przesłuchanie przeprowadzone przez tą wytwórnię w Tajlandii i Lisa jako jedna z niewielu osób to przesłuchanie przeszła pomyślnie. Następnie do grupy osób trenujących dołączyły Jisoo i Rosé. Same członkinie, to też myślę, że usłyszycie, często w ich dyskografii pojawia się język angielski, wydają piosenki też czasami wyłącznie po angielsku, na przykład swoje solowe projekty, o których też dzisiaj wam wspomnę. A to dlatego, że część z nich właśnie wychowywała się za granicą, chociażby Rosé mieszkała przez większość swojego życia w Australii, Jennie mieszkała też w pewnym momencie w Nowej Zelandii. No jest to taki w ogóle dosyć ciekawy, dosyć częsty kierunek, taka Nowa Zelandia, do którego udają się Koreańczycy na emigrację. No i tak się tutaj też stało. Jisoo chyba, tak mi się wydaje, całe swoje życie mieszkała w Korei, więc dla niej ten szok kulturowy nie był aż tak duży. Dla Lisy dochodziło do tego, do okresów trenowania, dochodziła również nauka języka koreańskiego. No a także oczywiście angielskiego, aczkolwiek w Tajlandii ten angielski nie jest wcale aż takim dużym problemem. No i co, powiedziałam wam o tym, że zadebiutowały z tym single albumem Square One, tam były dwie piosenki. Drugim ich wydanie było, uwaga, Square Two, na którym znalazło się między innymi Playing With Fire. Posłuchajmy go sobie teraz.

To było Playing With Fire z single albumu Square 2. Warto też wspomnieć, że tak jak Square 1 zawierało dwie piosenki, tak samo było tutaj ze Square 2, ponieważ oprócz Playing With Fire na tym albumie, no ciężko w sumie to chyba nazywać albumem, znalazła się również piosenka Stay. Jeżeli chodzi o tą długość albumów wydawanych przez Blackpink, no to jest to jedna z rzeczy, za którą są najbardziej krytykowane, czyli stosunek wydawanej muzyki, ilości wydawanych piosenek do ich popularności. No ponieważ Blackpink no, od samego początku swojej kariery były popularne, teraz to są już horrendalnie popularne, a tej muzyki nie wydają wcale aż tak dużo. Przynajmniej jak na standardy K-popowe, ale myślę, że na takie popowe również. Wydają piosenki tak raz na dwa lata i właśnie nie są to pełne albumy, tak jakbyśmy mogli oczekiwać po takich przerwach, ale właśnie single albumy, mini albumy, no pierwszy swój, że tak powiem, pełen album wydały dopiero po 4 latach kariery, więc jeszcze troszkę mamy do przesłuchania tutaj tych piosenek, aż usłyszymy piosenkę z tego właśnie albumu, no ale też nie ukrywajmy, ludzie też czasami się śmieją, że kurczę, to ile trwają ich koncerty w takim razie, skoro one wydają tak mało piosenek, no bo to wszystko można zamknąć w 30 minutach. No nie jest tak do końca, nie można tego zamknąć w 30 minutach, aczkolwiek nie wątpię w to, że na swoich koncertach grają większość swojej dyskografii, z czego fani w sumie pewnie się cieszą, nie? Jakby ja bym była szczęśliwa, jadąc na koncert mojego ulubionego zespołu, na którym usłyszę każdą ich piosenkę. Mega. Ja bym chciała, żeby tak było na BTS. No, niestety ten koncert nie będzie mógł trwać tygodnia. Wracając do w ogóle początków Blackpink, coś, co jest bardzo ciekawe, to to, że kiedy wytwórnia zaczęła zapowiadać debiut swojej drugiej żeńskiej grupy, ponieważ przed nimi zadebiutowało 2NE1, więc poprzeczka była bardzo wysoko, no to mówili o tym, że ta grupa będzie miała 7 członkiń, co najmniej 7 członkiń, i że w ogóle zadebiutuje w 2013 i tak dalej. No jak wiemy, tak się nie stało, ale tak samo członkinie, nie było ich 7. Była ich czwórka. Był też taki głośny motyw, że miała być piąta członkini, którą była Mion, która później zadebiutowała w G-Idol, ale to prawda, ona trenowała z Blackpink, miała być Blackpink, ale w koniec końców nie znalazła się w tym końcowym składzie, no ale są chociażby te zdjęcia z okresu treningu, kiedy jest mała Mion i no dużo osób mówi, że chyba wyszło jej to na lepsze, no bo nie wyobrażają jej sobie w takim składzie. Co ciekawe, Blackpink miało się też nie nazywać Blackpink. Było kilka różnych propozycji, między innymi Pink Punk, Magnum, ale także Baby Monster. I co ciekawe, ci z was, którzy siedzą w tym środowisku K-popowym, następną grupą, która zadebiutowała, następną żeńską grupą, która zadebiutowała po Blackpink, było właśnie Baby Monster kilka lat temu, więc Baby Monster finalnie zadebiutowało również pod tą wytwórnią. No i co, jesteśmy pod koniec 2016, jeżeli chodzi o ten rozkład kariery i muzykę. Posłuchaliśmy sobie Square One, Square Two, no ale potem jeszcze były gale. No Blackpink od samego początku były popularne, tak jak wspomniałam, zadebiutowały w jednej z największych wytwórni w Korei, dlatego na sam koniec roku, ponieważ też była stacja Seul o galach końcoworocznych. No i tak jak tam wspominałam, no te gale są mega istotne i tak też było w tym przypadku. One były bardzo istotne i Blackpink zgarnęły praktycznie wszystkie najważniejsze nagrody. Ale przejdźmy ten już troszkę później, kilka miesięcy później, tu jeszcze było dobrze z częstotliwością wydawania tej muzyki i tych mini albumów, czyli 2017 i As If It's Your Last.

to właśnie było As If It's Your Last, czyli singiel wydany w roku 2017 przez grupę Blackpink. No i tutaj jest to też rok, kiedy Blackpink jakby ogłosiły nazwę swojego fandomu. Nazwa fandomu to jest rzecz, która jest dosyć w K-popie istotna, ponieważ jest to też rodzaj takiego przekazu, rodzaj identyfikacji fandomu z twórcą, tak jak na przykład, nie wiem, u Justina Biebera było to Belieber, w popkulturze, no generalnie nazwy fandomu są dosyć częste, mieliśmy też Potterheads, BTS mają swoją armię, a Blackpink mają mrugnięcia, puszczanie oczek, wynika to z połączenia słów Black oraz Pink. W ogóle skąd ta nazwa? No tutaj domyślam się, że chodzi o połączenie dwóch stron, czyli takiej troszkę ciemnej, takiego dark konceptu, takiego ciemnego, ostrego charakteru, że nie jesteśmy słodkie i urocze, tylko jesteśmy takie twarde, ale z drugiej strony jesteśmy kobiece, jesteśmy dziewczęce, jesteśmy nadal dziewczynami i trzymamy się tego. I właśnie to są słowa, które opisują dobrze koncept K-popowy Girl Crush. To jest, że tak powiem, koncepty w K-popie to są takie rodzaje estetyki, które niosą za sobą nie tylko tą warstwę wizualną, ale również muzyczną. Wpływa to dosyć na brzmienie, na to, że w piosenkach z tego konceptu Girl Crush jest dużo partii rapowych, dziewczyny śpiewają raczej niżej niż wyżej, tak jak kiedy na przykład mamy koncept taki uroczy, no to wtedy piosenkarki śpiewają, idolki w sumie, śpiewają gdzieś tam w górnych rejestrach swojego głosu, a w Girl Crush to jest troszkę wizerunek dziewczyny, która nigdy nie będzie twoja. Taki jest, tak można, myślę, określić ten koncept. No i Blackpink bardzo, bardzo ten koncept polubiły, nigdy go tak naprawdę nie zmieniły, aczkolwiek ta piosenka As If It's Your Last, no nieco odchodzi w tą, same o tym członkinie mówiły zresztą, że bardziej pokazuje tą ich różową, a nie czarną stronę. Myślę, że to jest w ogóle bardzo dobry przykład dobrego brandingu, dobrego managementu jakiegoś, ponieważ wszystkie albumy, wszystkie okładki są w kolorystyce czarno-różowej. Tak samo jak dziewczyny występują na koncertach, to tak samo wszystko jest gdzieś tam czarno-różowe i myślę, że w ogóle ta nazwa była bardzo trafiona pod tym kątem, że no te grafiki, aspekt wizualny jest bardzo spójny z tym, co z nazwą zespołu i to wszystko, to brzmienie, ten koncept Girl Crush, no to wszystko się jakoś ze sobą łączy. Może to jednak dobrze, że jakby nie poszliśmy w jakiś Pink Punk albo Magnum. Blackpink myślę, że bardzo dobrze sugeruje to, czego można się spodziewać po tym zespole. Ale jeżeli chodzi o to kontrowersje, częstotliwość wydawania utworów i tak dalej, no to już zaraz przejdę do innych rzeczy, które się zarzuca dziewczynom. No bo nie jest to, jakby ta spójność wizualna to nie jest jedna z tych rzeczy, no jednak za to są częściej chwalone, myślę, że są właśnie bardzo dobrym takim przykładem, na którym można się wiele nauczyć, ale no to przejdźmy te kilka kroczków dalej, jeżeli chodzi o naszą oś czasu do roku 2018 i jednego z ich najgłośniejszych singli, czyli Dudu Dudu.

dudu, dudu było tak, bardziej dudu, dudu było title trackiem, tak zwanym title trackiem na ich pierwszym mini albumie, który nazywał się Square Up. Jesteśmy 2 lata w karierze, że tak powiem, i mamy dopiero pierwszy mini album, na którym znalazło się, uwaga, uwaga, 4 piosenki. Więc razem mamy ich, niech ja to policzę, 9 w 2 lata. No, czy jest to dużo? Jest to bardzo mało, jak na właśnie te K-popowe standardy. Rok 2018 był dosyć w karierze Blackpink przełomowy, ponieważ razem za wydaniem tej piosenki, tego mini albumu, poszła ich pierwsza trasa koncertowa. Pierwsza trasa w ogóle i była to od razu trasa światowa, wręcz trasa arenowa. A nie, przepraszam, muszę was tutaj zmieszać. Trasa się może i się zaczęła. Pierwsze koncerty zaczęły się w 2019, jednakże sama trasa zaczęła się w 2019. No w każdym razie poszło to gdzieś tam za ciosem. No zaczęły od występowania w Seulu. I te występy to jest jedna z rzeczy, za które Blackpink są najbardziej krytykowane. Otóż dlatego, że jest ich 4 na scenie, tak? Jest to niewiele osób, ale no więcej niż jedna, więc każdą nierówność, każdą różnicę w wykonywaniu choreografii bardzo dosadnie widać. No i właśnie za taką niedokładność i duże różnice, to, że każda z nich tańczy inaczej. Są one na bardzo różnych poziomach tanecznych, tak swoją drogą. Na wokalnych również. Myślę, że to był ciekawy wybór, połączyć 4 osoby z takim talentem razem w jeden zespół. No i właśnie za to są bardzo krytykowane, wręcz Jennie była chyba za to krytykowana najbardziej, była nazywana leniwą wręcz, przez to, że na przykład robi sobie przerwy w trakcie występów. Przez to, że reszta dziewczyn tańczy na scenie, a ona na przykład w pewnym momencie zaczyna po prostu stać. Jennie była również krytykowana za to, że w momencie, kiedy występowała na Coachelli solo, to świetnie występowała pierwszego dnia, kiedy na widowni byli jej znajomi celebryci, a drugiego dnia, kiedy już ich tam nie było, no to ten jej poziom energii i zaangażowania w występ był podobno dużo niższy. Nie wiem, nie było mnie tam, więc ciężko mi to oceniać. No właśnie za to są bardzo Blackpink krytykowane, za to, że te choreografie nie są zbyt trudne, a mimo to gdzieś tam na tej scenie nie starają się tak, jak powinny, czy jakkolwiek inaczej to można określić. No i to jest jeden z ich głównych zarzutów, że no kurczę, trochę słabo, że zarabiacie koncertując, a w ogóle się do tego nie przykładacie i wyglądacie, jakbyście robiły nam łaskę, grając koncert, na który kupiliśmy bilety. No taki jest wydźwięk osób, które za Blackpink nie przepadają. Osoby, które przepadają, no mówią, że koncerty są świetne, co mnie absolutnie nie dziwi. No to przejdźmy może do tego 2019 i kolejny bardzo głośny utwór, czyli Zabiłeś Ty Miłość, Zabiłeś Nas, a dokładnie Kill This Love.

pierwsza trasa koncertowa Blackpink za nami. Jednakże chciałabym się troszkę cofnąć może w czasie, ponieważ na tej trasie również mogliśmy usłyszeć pierwsze solowe występy. Było to dokładnie solo od Jennie. Solo, tak nazywa się piosenka, tak nazywa się singiel. I również to, że właśnie to Jennie wydała swój pierwszy solowy album, jest troszkę zarzucane bardziej wytwórnie niż samym członkiniom. To, że Jennie jest faworyzowana. Myślę, że też w tych pierwszych wydaniach można usłyszeć to, że w zwrotkach śpiewa głównie Jennie i Lisa, jak znamy ich głosy. No a teraz właśnie Jennie wydała ten swój pierwszy solowy album, no teraz w 2018. No i tutaj kolejny jakiś znak o tym, że to właśnie ona jest faworyzowana. Jednakże przez następne lata była cisza, jeżeli chodzi o jakieś solowe wydania. Jennie wydała to solo, a potem nic. No i przyszedł 2021. Fani spekulowali, jaka członkini wyda solowy utwór następna. I była to Rosé. Nie była to Lisa, była to Rosé. I wydała ona single album, na którym znalazło się Gone oraz On The Ground, które były szalenie popularne. No i Lisa również wydała w tym samym roku 2021 swój pierwszy single album, na którym znalazło się Money oraz Lalisa, które również były szalenie popularne. Jisoo dopiero później, bo w 2022, o ile dobrze pamiętam, wydała swój, nie, w 2023, przepraszam, swój solo album, na którym znalazło się Flower, które też było bardzo dużym trendem, wręcz w Korei, było hitem na całym świecie. No i dużo osób ma taką opinię o Blackpink, że każda z nich jest na tyle wyrazistym i unikatowym charakterem, osobowością muzyczną, że lepiej sobie radzą jednak jako solistki, a nie jako album, ponieważ to wygląda jak girls band złożony z czterech solistek. I ja szczerze mówiąc z tą opinią się zgadzam. Uważam, że dziewczyny indywidualnie mają na tyle różne style i są na tyle mocnymi, indywidualistycznymi charakterami, że dużo lepiej ich muzyka i ich występy wyglądają, kiedy na scenie jest tylko jedna z nich. Ja przynajmniej tak uważam, ponieważ myślę, że bardzo dobrze pokazało to solo Lisy z Rockstar. Również później jej album Alter Ego, który był w końcu jakimś albumem, a nie singlami. I tak samo album Jennie Ruby, dzięki któremu będzie na openerze w tym roku, przypominam. I dziewczyny solowo zrobiły bardzo dużo hitów, bardzo dużo fajnych współprac, na przykład Apaty od Rosé, jeden z takich głośniejszych. Lisa również właśnie ma dużo fajnych współprac, chociażby z Rosalią, a także z Dojo Cat i Ray w Born Again. To jest świetna piosenka, dzisiaj niestety jej nie usłyszymy, ale warto też jej posłuchać. Z Doechii Jennie ma również współpracę, z The Weeknd'em, Maroon 5, Jisoo wydała w zeszłym roku singiel z Zayn'em z One Direction, z ex One Direction, że tak powiem. Solowo dziewczyny robią ogromną karierę. Mamy tutaj również soundtrack do filmu Formuły 1, czy soundtrack do serialu The Idol, w którym Jennie grała, miała tam swoją rolę. Ale wracamy do muzyki i do kariery Blackpink, przejdziemy do ich pierwszego full albumu, czyli How You, czyli The albumu i pre-release singla How You Like That.

tym oto akcentem przechodzimy do dosyć ciekawego etapu w karierze Blackpink, czyli rok 2020, wydanie The albumu, którego pre-release singlem było How You Like That, a głównym singlem, główną piosenką było Lovesick Girls. Dzisiaj sobie nie posłuchamy, ale już leciała kilkukrotnie na stacji Seul, ponieważ jest to moja ulubiona jednak piosenka Blackpink. No tutaj również oczywiście nie obyło się bez kontrowersji, bez skandalu, ponieważ no jak mogliście usłyszeć, How You Like That brzmi dosyć egzotycznie. No i w samym teledysku pojawił się taki motyw, że jest tam jakaś figurka buddyjska. W ogóle sam ten teledysk nawiązywał troszkę do kultury Indii. A właśnie była tam jakaś buddyjska figurka i leżała ona na ziemi jako po prostu dekoracja, mimo że było to jakiś rodzaj tutaj religijnego artefaktu. No i no ludzie się troszkę oburzyli jednak, że kurczę, no tak nie może być i jest to po prostu słabe. Inną kontrowersją związaną z tym albumem i z tymi piosenkami był strój Jennie właśnie z teledysku do Lovesick Girls, gdzie była ona ubrana w kostium pielęgniarki, który no jednak nie oddawał wyglądem charakterystyki prawdziwego uniformu pielęgniarskiego i koreańska rada pielęgniarek napisała do wytwórni, napisała takie oświadczenie, że one się nie zgadzają, żeby być tak przedstawiane i proszę to usunąć. No i ta scena została usunięta, została zastąpiona jakąś inną w tym teledysku. Generalnie Blackpink miały dużo takich jakichś potknięć PR-owych, można powiedzieć. Dużo tam rzeczy było oczywiście związanych z rasizmem, z jakimiś nagraniami, kiedy w erze jeszcze przed debiutem śpiewały one amerykańskie piosenki i na przykład mówiły tam N-worda. Były takie sytuacje i niestety nie jest to AI, tak faktycznie było. Jednakże również komentarze takie odnośnie tego, że Lisa, to się pojawiło, kiedy Lisa wydała swój solowy singiel Rockstar, gdzie jest bardzo ciemna, jest bardzo opalona, co nikogo nie dziwi, no jednak pochodzi z Tajlandii, jednak z Tajlandii, z Azji Południowej, ale niektórzy ludzie tutaj zauważają, że Lisa, kiedy chce być raperką, chce być taka niegrzeczna, taka trochę zadziorna, to jej skóra nagle wygląda na dużo ciemniejszą, a w momencie, kiedy chce być urocza, chce być grzeczna i chce być bardziej piosenkarką, to wtedy jest biała jak śnieg. No, takie komentarze dosyć często można było przeczytać przy okazji wydania Rockstar. Jednak nie hamuje to Blackpink w rozwijaniu swojej kariery. Swoim tempem, bo swoim, jeżeli chodzi tutaj nadal o częstotliwość, to nie jest wcale lepiej. Ale w 2020 ukazała się dosyć ciekawa współpraca z, uwaga, Seleną Gomez i było to Ice Cream.

Bardzo popularna piosenka, przez to, że były to Blackpink, ale ich pierwszą taką współpracą z innym artystą, a dokładnie z artystką, była piosenka Kiss and Makeup od Dua Lipy, na której się pojawiły one wszystkie cztery na ficie i to była taka pierwsza ich duża współpraca. Następnie pojawiło się Sour Candy od Lady Gagi na albumie Chromatica, też bardzo duża współpraca, duże nazwisko, dużo się działo. Niestety nasz czas powoli dobiega końca i my się troszkę zbliżamy tutaj do końca niestety kariery Blackpink, ponieważ po 2022 ich kolejny duży album, po drodze były jakieś tam single, no ale jednak ten album nazywał się on Born Pink i był on promowany przez piosenkę Shutdown, posłuchajmy jej sobie.

Shut Down, bardzo rozpoznawalny sample La Campanelli. Oczywiście za to też były krytykowane Blackpink, no bo czemu by nie? Ja uważam, że faktycznie użycie tego sampla było dosyć średnie, w szczególności to, że tutaj mamy no, tylko i wyłącznie ten jeden najpopularniejszy fragment, który się przewija przez praktycznie całą piosenkę. Shut Down było singlem gdzieś tam promującym ten album, później ukazał się cały album. I tym main trackiem było Pink Venom, czyli różowa trucizna. Myślę, że są osoby na tym świecie, które by tak właśnie nazwały zespół Blackpink. No, nie jest to koniec ich kariery, chociaż niektórzy tak podejrzewają, ze względu na to, że w zeszłym roku wydały bardzo głośny single Jump, który no, jest świetny. Tak ja uważam, to jest moja skromna opinia, nie musicie się z nią zgadzać, jakby coś, to jest totalnie opcjonalne. I zaraz po niej ruszyły w trasę, która nazywa się, uwaga, Deadline. I wydały też album Deadline, którego title trackiem jest Ghost.

Zaraz go usłyszycie na antenie Radia Meteor, no ale właśnie ta nazwa Deadline gdzieś tam niektórym sugeruje, że może to jest jednak koniec. No, ja myślę, że może tak, może to jest najwyższa pora, aczkolwiek kontrakty dziewczyn już wygasły jako zespół. Jakby ona już, każda z nich jest w innej wytwórni, najczęściej swojej, jedynie Rose jest w The Black Label, czyli pod wytwórni YG. Cała reszta członkini założyła swoje własne wytwórnie muzyczne i właśnie pod nimi teraz działają i wydają swoją solową muzykę. Może dlatego wydają je troszkę więcej niż Rose. No więc może to faktycznie zbliżamy się do koniec ery, tak samo jak zbliżamy się do końca stacji Seul. No i co, była z wami Lena Czerniak, za konsolą siedziała Julia Cicha, bardzo, bardzo dziękuję. I pożegnam się z wami hasłem, które dosyć często można było usłyszeć w tych piosenkach. Kto wyłapał, ten dostaje ode mnie cukierkę, jak się następnym razem spotkamy, jeżeli będę jakiegoś miała. Było to, uwaga, to był konkurs, którego nie ogłosiłam, ale może zauważyliście. Blackpink In Your Area. A teraz posłuchajcie Go od Blackpink i zostańcie na poznańską kolejkę przebojów. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Malaysia, Seoul.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
0: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
5: Wybiła 18 w Radiu Meteor.
6: Szanowni Państwo, na kosmiczny tor wjedzie poznańska kolejka przebojów. Prosimy o przesunięcie się do radioodbiorników i życzymy przyjemnej podróży.
7: No właśnie, moi mili, stacja Seul już za nami, czyli jest godzina 18, to oznacza nic innego jak poznańską kolejkę przebojów. Dzisiaj witam się z wami po bardzo długim czasie swojej nieobecności na antenie, ale za to z jakim przytupem i jaką wspaniałą listą przebojów. Ja jestem Benjamin Kocikowski, a wysłuchacie niczego innego jak poznańskiej kolejki przebojów na antenie Radia Meteor. Zanim zaczniemy zanudzać, przejdźmy może od razu do stacji 20.

No właśnie, mówię ci błyszcz. Błyszcz oczywiście od Błażeja Króla i Kasi Nosowskiej. Nic innego niż miód dla uszu, choć po usłyszeniu tej piosenki tyle razy można mieć już jej lekko dosyć. Niemniej jednak zdaje się być waszym faworytem, bo niezmiennie od roku pojawia się na naszej liście praktycznie co tydzień. I jeśli dobrze pamiętam, to jeszcze ani razu nie spadła, co jest naprawdę, naprawdę dużym osiągnięciem. No i właśnie, jeśli chodzi o to błyszcz, jestem ciekawy, co tutaj dalej się wydarzy na naszej liście. Tak sobie zerkam kątem oka, co za niespodzianki jeszcze tutaj przygotowała nasza wspaniała Michalina, której oczywiście, dzięki której oczywiście jesteśmy tutaj i w ogóle tego słuchamy. Niestety nasza wspaniała rudowłosa koleżanka nie mogła się dzisiaj zjawić, także wszyscy proszę życzyć jej zdrówka. No ale cóż, następna piosenka to Straszny Irwor, tak tylko powiem, który siedzi w mojej głowie już od dawien dawna i jestem ciekawy, co wy o niej sądzicie, skoro dalej znajduje się na tej liście. Może nisko, bo nisko, ale się znajduje. W każdym razie miejsce 19.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.
6: Ojej, pani Doroto, dziękujemy bardzo. Również pozdrawiamy oczywiście naszych słuchaczy. W każdym razie, Bibobit ze swoim wspaniałym earwormem zwanym Wdech z trzeciego albumu studyjnego zwanego Wdech również. Co tu dużo mówić? Jest to piosenka, która gdzieś tam zaskarmiła sobie moją sympatię gdzieś tam, może nie do końca po pierwszym przesłuchaniu. Po pierwszym przesłuchaniu było ciężko, może to jest złe określenie, ale było dziwnie w każdym razie. Dziwnie, na pewno dziwnie. Niemniej jednak zaskarbiła sobie później tę sympatię i faktycznie słuchałem bardzo, bardzo dużo i miło jest usłyszeć tę piosenkę po tak długim czasie, mimo że przejawia się ona na naszej liście oczywiście co tydzień. Tak samo zresztą jak jej poprzednik, czyli Błyszcz od Nosowskiej i Błażeja Króla. Co ja chciałem tutaj dodać, że Daniel Moszczyński, czyli wokalista Bibobit, za każdym razem zaskakuje mnie tym, w jaki sposób śpiewa i jaka jest ekspresja w tym głosie i jak fantastycznie działa to z całą resztą oprawy dźwiękowej. No właśnie, a propos oprawy dźwiękowej, zastanawia mnie bardzo miejsce 18. No właśnie, tutaj się pojawił znowu problem z liczeniem, bo ja mam odwrotnie niż wy i jest to leciutki problem, ale może nie za dużo o tym. W zamian za to przygotujcie bilety do kontroli, bo zbliżamy się do stacji 18.

To była Sonia, pisze piosenki ze swoim utworem Poznań z najnowszego albumu Piękno Krótkich Mgnień, który ukazał się tak naprawdę bardzo, bardzo niedawno, bo dopiero 8 maja. I co możemy powiedzieć o tej piosence? Widać tutaj bardzo duże inspiracje Bonem Iverem w tej prostocie lirycznej. Jest... Ta kompozycja piosenki jest bardzo prosta, ale wydaje mi się, że dowozi i to bardzo dowozi. Jest to bardzo przyjemne do słuchania, takie bardzo kojące. Tak w wolnej chwili pozwoliłem sobie też spojrzeć na sociale Sony i muszę przyznać, że ujmują mnie te wizuale. Naprawdę, jeśli macie okazję, weźcie telefon i sobie poszukajcie na Facebooku czy Instagramie, bo myślę, że naprawdę warto. Te wizuale są naprawdę fajne i polecam każdemu zajrzeć. Cały album też polecam oczywiście zobaczyć. Tutaj powstaje teraz projekt tak naprawdę w duecie Sony Wąsowskiej, czyli Sony, która pisze piosenki, i Kamila Durskiego. Ich przygoda też trwa, z tego co wyczytałem, od wielu lat i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. Nie zatrzymując się, bo nie zamierzamy się zatrzymywać, my się tutaj nigdy nie zatrzymujemy, lecimy do stacji 17.

No właśnie, Hej ze swoim Bezruch, czyli powrót po wielu, wielu latach. 8, a tak naprawdę tuż za rogiem jest rocznica wydania tej piosenki i jak dla mnie personalnie jednego z najlepszych wydań 25 roku. No bo nie oszukujmy się, powrót ten jest całkiem spory, a przynajmniej dla mnie. A nawet jeśli nie jest, sama w sobie piosenka dostarcza mi naprawdę wielu wrażeń. I patrząc po tym, jak plasuje się na naszej liście praktycznie tydzień w tydzień, wydaje mi się, że nie jestem jedyną osobą, która ma takie odczucia. Myślę, nie dość, że sam tekst jest dosyć poruszający. Mnie na przykład bardzo hitnął w zimę. Nie będę się oszukiwał i nie będę was oszukiwał, bo tak było. Bardzo dużo emocji dostarczyła mi ta piosenka. Pozytywnych i też negatywnych. No ale co? Co tu dużo mówić? Mam tak naprawdę nadzieję, że nie jest to ostatni wytwór Hej, który wydadzą niedługo. Nie wiem, czy rok temu można nazwać niedługo. Niemniej jednak mam nadzieję, że wydadzą kolejny utwór, bo naprawdę chciałbym usłyszeć te formacje po raz kolejny, może jakiś album, coś ten. Byłoby fajnie, nie oszukujmy się. No i właśnie, Nosowska, właśnie, może to jest po prostu tak, że wy uwielbiacie Kasię Nosowską. Nie dość, że Błyszcz z Błażejem Królem, to jeszcze Bezruch. No, coś mi tutaj wygląda, że nasi słuchacze mają faworyta. No ale cóż, faworyta, nie był to wasz taki najwyższy faworyt, bo miejsce zaledwie 17. Trochę żałosne, no ale dobra. Nie będę was zatrzymywał, nie będę wam tutaj za dużo ględził i po prostu przygotujcie te bilety w końcu, bo tym razem faktycznie sprawdzamy i lecimy do miejsca 16.

To było Keep Me Safe od Cher. No i właśnie, skąd wzięła się nazwa zespołu, a raczej duetu, bo jest to duet. I cóż, wzięło się to od konwersacji na temat krzeseł. Tak zresztą opisują sami artyści na swoim Spotify'u. To tak jakby każdy chciał przeczytać. To też zapraszam. A propos piosenki. Jestem w lekkim szoku i chyba nie do końca spodziewałem się drugiej części, która bardzo wybiła mnie z rytmu. Na początku byłem taki bardziej gotowy na po prostu takie lata 80. w roku, trochę postpunkowe vibe'y, coś w tym stylu, a później odczułem lekkie zmieszanie, że tak to ujmę. Troszeczkę dziwne to było, ale bardzo fajne. Fajne to jest złe słowo. Bardzo miłe do słuchania. Tak to ujmę. Tutaj dowiedziałem się też, że nasi koledzy od krzeseł bywali w wielu talent show i generalnie działają od bardzo dawna. Na przykład w tym roku występowali w Mam Talent i dostali 4 razy tak. To już jest osiągnięcie, według mnie. No i nic. Gratulacje, chłopaki. Mam nadzieję, że dalej będziecie kręcić świetną muzę. A przed nami stacja 15.

0: Radio Meteor.
1: Cóż, Mlecze, przepraszamy, lekko was ucięło, a bardzo szkoda, bo wczułem się trochę w tę pościelówę. No cóż, lekka wtopa, ale nie skupiajmy się na tym. Ja chciałbym się skupić na okładce tego singla, która jest bardzo estetyczna i bardzo ładna, to przede wszystkim. Niemniej jednak bardzo dużo po niej widać, ile gdzieś tam takiego artyzmu wchodzi w to, co oni tworzą. I wydaje mi się, że to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Też moi znajomi bardzo często gdzieś tam chodzili, czy to jako fotografowie, czy to jako po prostu osoby postronne, które chciały sobie pójść na koncert właśnie na ich show. I zawsze wychodzili zadowoleni, więc nie żeby coś, ale wydaje mi się, że mamy tu jakieś wschodzące gwiazdy. No tym razem z Warszawy akurat. No i cóż, tworzą indie bedroom pop z elementami melancholijnego rocka. Może to mało mówić laikowi takiemu jak ja. No ale, żeby nie za dużo o tym, no to cóż, właśnie, Michalina powiedziałaby, że jest to pościelowa idealna wręcz. I ciężko się z nią nie zgodzić. Ja bym sobie do takiego utworu mógł zasypiać, ale nie chodzi mi o to. A właśnie, tutaj Julia mi mówi, że dzisiaj wyszedł nowy single od nich. I też przed chwilą to zauważyłem, jak przeglądałem, ale nie zauważyłem, że to wyszło dosłownie dzisiaj. Także mam nadzieję, że już niedługo na następnych listach będziecie mieli okazję usłyszeć także to, ale to oczywiście zależy tylko i wyłącznie od was, bo przypominam, że możecie głosować w naszym wspaniałym plebiscycie, w naszej liście przebojów, jeśli wejdziecie na meteoramu.edu.pl / PKP i tam możecie oddać głos lub zaproponować własne propozycje. Zabrzmia jak masło maślane. Wiecie, o co mi chodzi. Możecie złożyć własne propozycje i w ten sposób przyczynić się do tego, co tak naprawdę będzie leciało tutaj na antenie już w przyszłym tygodniu, do czego oczywiście bardzo, ale to bardzo was zachęcam. A teraz, żeby nie przedłużać, zajrzyjmy do stacji 14.
2: Jak się spytają, czy znasz mnie, to kłam.

Cóż, moi drodzy, witam z piwnicy. Generalnie żarty żartami. To był oczywiście Koza i Kuba Więcek, Piramida Potrzeb. Utwór, który jest tutaj dosyć ciekawy według mnie na tej liście. Zwłaszcza zważywszy na aferę, która działa się... Patrząc na to, jak leci czas, to wcale nie tak dawno, bo 6 lat temu. Oczywiście mówię tutaj o aferze, jeśli chodzi o przemoc wobec swojej dziewczyny. Cóż, ciekawe, że wrócił na listę. Tym bardziej ciekawe, że wrócił z Kubą Więckiem, który jako kompozytor, o ile mnie pamięć nie myli, od razu sobie sprawdzę oczywiście. No ale cóż, oczywiście miałem rację. I tak. No i właśnie. Działał z Hoshim, Kosmą Królem. Generalnie, no... Ciekawe, że wrócił z Kozą. Jest to dla mnie co najmniej dziwne, ale jeśli chodzi o samą w sobie kompozycję i tego, jakie jest instrumentarium w tej piosence, no podchodzi faktycznie pod jazz, czyli to, czym się Kuba Więcek zajmuje. Nic dziwnego. Ale sama w sobie warstwa wokalna, chociaż może bardziej rapowa niż wokalna, nie do końca mnie przekonuje. Brzmi to dla mnie trochę jakby było nagrane w piwnicy. Może tak było, nie wiem, nie oceniam, ale nie brzmi to dla mnie do końca dobrze. Dlatego nie będę też was tym zanudzał. Następne jest miejsce... Ojej. Które to już miejsce? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, czyli teraz 13. Julia, jeśli się mylę, to mnie popraw, ale myślę, że 13 i myślę, że teraz zobaczymy, co tam na Śląsku.

No właśnie, to było miejsce 13 i zatrzymaliśmy się na moment przy Wuwu i Darii ze Śląska, przy piosence Na Moment. Co tu dużo mówić? Połączenie tych dwóch wokalistów, jakim jest Wojciech Waglewski i Daria ze Śląska, jest niebywale perfekcyjne. W takim sensie, że słucha się tego niesamowicie dobrze. No taki miód na uszy, nie będę tutaj nikogo kłamał, nie będę tutaj też, no dobra, to może nie byłoby zbyt dobrze powiedziane, żeby nie powiedzieć za dużo. Jestem mega pod wrażeniem tego, co usłyszałem przed chwilą tak naprawdę. No a właśnie, jeśli chodzi o Waglewskiego, dowiedziałem się też, że to chyba po prostu jakaś taka aura Sigmy muzycznego, że przy nim tworzą się takie arcydzieła. No bo właśnie, jego synowie stworzyli Fische Made, tworzywo. No i jestem w lekkim szoku. Julia, dziękuję tutaj za pięknego easter egga. No, nie wiedziałem tego, ale taka ciekawostka na dzisiaj. Cóż, mieliśmy miejsce 13, więc wydaje mi się, że następnym będzie miejsce 12. A co tam, to dowiemy się już teraz.

na miejscu 12 w tym tygodniu, tak, od Metro. I cóż, jestem w lekkim szoku, ile piosenek, które mamy tutaj dzisiaj na liście, powraca gdzieś tam korzeniami do vibe'ów z tych lat 80., z tej takiej granicy post-punku, ale też ile głębokich tekstów tutaj słyszymy, no bo mamy tak naprawdę, co? Mamy Bezruch, Poznań też był całkiem ciekawy, Róża tak samo, dużo takich bardzo emocjonalnych, bardziej głębokich utworów. Co tu dużo mówić, no, może jesteście po prostu myślicielami, tak jak ja, i ja to bardzo sobie cenię. To, co wyczytałem ciekawego, że tak, to tak naprawdę najstarsza kompozycja, która powstała na album, w którym się... Nawet jeszcze nie album, ale nadchodzący album, który się niedługo, no może jeszcze nie niedługo, ale za jakiś czas na pewno ukaże się. Także ja wyczekuję dalej. Jestem co najmniej zaciekawiony tym, co tworzą. No i mam nadzieję, że wy też, chociaż to trochę głupie stwierdzenie, raczej jesteście zaciekawieni, skoro znalazło się dosyć wysoko na naszej liście. Ja oczywiście zachęcam was do głosowania, którego możecie dokonać poprzez wejście w link meteoramu.edu.pl/PKP. A tymczasem zostawiam was z miejscem 11.

0: Puszcza Niepołomice strzeliła po wrzutce z autu?
1: Co tym razem powiedział Gonzalo Fejo?
2: Czy Śląsk znowu przegrał, a Raków zabił futbol?
3: Co słychać przy Bułgarskim?
0: Odpowiedzi na te pytania usłyszycie w kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych.
1: Słuchaj Keksu w każdą środę o 21:00 na antenie Radia Meteor.
4: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21:00. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
5: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
6: Słuchasz poznańskiej kolejki przebojów w Radiu Meteor.
7: No właśnie, miła pani Iwona ma oczywiście rację, bo słuchacie dalej poznańskiej kolejki przebojów na antenie Radia Meteor. Nie będę też powtarzał, chociaż już powtórzyłem to, co ona powiedziała, ale. Miejsce 11 i Meatballs. Tym sposobem zakończyliśmy też pierwszą połowę naszej wspaniałej podróży, naszym Express Meteor City Premium. No może nie premium zawsze, ale czasem też Express. Konsensus, Boże. Myśl, do której dążę, to, że jest to tak samo szybkie jak Adam Leśniewicz, czyli jeden z tak naprawdę twórców, o ile się nie mylę, ale tak, jeden z twórców Meatballs i tak naprawdę wielu innych zespołów również, w których się udziela. No jest to szybki chłopak, ciężko za nim nadążyć, ale nie ciężko nadążyć za tą piosenką. Ja ją bardzo lubię personalnie. Jest taka, no kojąca to jest złe słowo, ale wpada w ucho i nie narzekałbym, gdyby znalazła się na większej ilości playlist, które słucham na co dzień. No ale właśnie, za chwilę na zegarze wbije 19, a to oznacza, że tak już powoli zbliżamy się do pierwszej dziesiątki. No i jestem ciekawy tak naprawdę, znaczy ja już wiem, co tu jest, ale i tak jestem ciekawy, co wybraliście. Także nie przedłużajmy i lećmy na miejsce 10.

0: No właśnie, to było miejsce 10 i jetlag od Lore. Tymczasem dołączyła do mnie niesamowita kapitan pokładu linie lotnicze Meteor. Dzień dobry.
1: Hejka, z tej strony Julia Cicha. Jeszcze mnie usłyszycie o 20 w magazynie muzycznym, ale mogę też również dołączyć do tej naszej kolejki jadącej przez kolejne stacje. Czasami tak bywa, że maszynista musi też być konduktorem.
0: No jakoś na swój samolot musisz dolecieć, ale jakoś. To jeszcze trochę. To w poniedziałek dopiero, prawda?
1: A jeszcze w ogóle za tydzień, ale serdecznie zapraszam.
0: Ale no właśnie, to trochę pojedziesz, bo nasz pociąg raczej do szybkich nie należy.
1: No to taki popularnie zwany kibel M57. One były wolne i nieprzyjemne, a mi się wydaje, że PKP nie jest. Poznańska Kolejka Przełów nie jest takim pociągiem.
0: No nie, może aż tak źle to nie.
1: Może to nie jest Pendolino, ale my idziemy do przodu takim TLK, takie elfy, takie naprawdę bardzo wygodny pociąg i obsługa też mam nadzieję, że bardzo dla was miła, a to było Jetlag od Lore. Coś takiego bardziej na skrzypce, coś takiego bardziej folkowego.
0: Tak, takie fajne skoczne, miłe.
1: Nawet mamy takie baleriny na okładce tego singla, że tak właśnie po prostu chce skakać, tak się z takim baletem
0: troszkę
1: kojarzy.
0: Tak, ja się z tym utożsamiam. Tak jak wcześniej wspomniałeś gdzieś tam poza anteniu, że nie jesteś raczej fanką Lore.
1: Niespecjalnie, jakoś mnie ich materiał nie przekonywał, chociaż miałem do niego ambiwalentny stosunek. Nowy album mnie raczej odrzucił od siebie, ale z kolei ten singiel zadaje mi kłam do mojej teorii i zachęcił, żebym może dać im drugą szansę.
0: Okej. Ja słuchałem kilku utworów z Pelemele i żadnego nie pamiętam.
1: To chyba najgorzej właśnie. No. Bo jak przynajmniej album jest mega zły, ale go zapamiętasz, to przynajmniej zapadł ci to w pamięć, a jak jest taki...
0: No właśnie nie pamiętam już nawet, co czułem podczas słuchania tego, ale nie zapadło mi w kamień. W pamięć.
1: To wiesz co, ja powiem, że raczej zapamiętasz coś, co będzie teraz na miejscu 9.
0: Tak myślisz?
1: Tak, nie wiem, czy na dobre, czy na złe, ale to jest taki zespół, który tworzy raczej pamiętliwe piosenki.
0: A? Może na dobre i na złe, był taki serial kiedyś. Miejsce 9.

0: Radio Meteor.
1: No właśnie, Radio Meteor. I tym razem był to tak zwany czas od Faraway.
2: Tak zwany czas od tak zwanego zespołu Faraway. Kto się bardziej interesuje tymi eksperymentalniejszymi brzmieniami rocka, może kojarzyć zespół Alarmi. No to takim projektem niby pobocznym wokalisty Jurka Sienkiewicza jest zespół Faraway, który ostatnimi czasy zaczął zbierać chyba nawet większy poklask niż sam jego główny projekt, czyli Alarmi. Alarmi będzie w tym roku na OFF Festiwalu. Jeżeli chcecie ich tam zobaczyć, to zapraszamy sprawdzić, jak się prezentuje line, bo będzie też wiele podobnych zespołów do Alarmi, a Faraway bardzo mocno uderza do brzmień znanych chociażby z zespołu Kult. Mi się bardzo to mocno kojarzy z tymi pierwszymi albumami, jakie wydawali jeszcze w latach 80.
1: No właśnie, chociaż tutaj wydaje mi się, że to jest to gdzieś tam ten Kult, Lady Punk, gdzieś tam jakaś taka namiastka, ale połączona z bardzo dużą dozą tego eksperymentalizmu.
2: I jazzu. Ten saksofon się tu przewijał, on tak meandrował.
1: Przez całą piosenkę tak naprawdę, nie?
2: Tyle skocznych propozycji na poznańskiej kolejce przebojów, a czasami trzeba się zatrzymać, czasami trzeba wejść do warsu, zjeść, co mogą sprzedać? Wiem, że grześki sprzedają zawsze.
1: Schabowe.
2: Jakieś inne batony. O, schabowe można zjeść.
1: Tak, można. Jadłem kiedyś.
2: O, jak smakowały?
1: No nie był to najlepszy schabowy w moim życiu.
2: Nie jemy schabowych, skupmy się na tych batonach. Możemy jeszcze dostać darmową wodę, bo też zawsze rozdają.
1: Ja ostatnio nie dostałem.
2: Ale jak poprosisz, to dostaniesz. A przynajmniej jak będzie długa podróż.
1: A to prawda.
2: To mogę ci zapewnić. Jak będzie duże spóźnienie, to też możesz dostać.
1: No właśnie, taki było duże i nie dostaliśmy w Panu, bo nas przeszedł obojętnie.
2: To byłeś strasznego pecha, ale może Faraway by ci tą podróż umiliło.
1: Może tak zwany czas by pomógł.
2: Tak zwany czas, idealny tytuł na takie oczekiwanie.
1: Tak, no. Właśnie to jest taka piosenka do windy premium.
2: Myślę, że następna piosenka również nawiązuje do czasu. Zobaczymy, w jaki sposób to zrobi. I mogę powiedzieć, tak spoilerując, że jest tu trochę więcej paralel do zespołu Faraway.
1: No to zobaczmy.

0: No właśnie, były momenty i Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, tak?
1: Tak, no to były te momenty?
0: No były, były.
1: Jakie były? Fajne?
0: Fajne, fajne. Taka skoczna piosenka. Wiesz co, po tym tak zwanym czasie taki powrót.
1: W tak zwanym międzyczasie.
0: Tak, można to tak ująć.
1: Kasia Sienkiewicz postanowiła zawiesić działalność Kwiatu Jabłoni. Myślę, że tutaj z bratem się dość polubownie dogadała, nie było w tym większej spiny i postanowiły od razu pójść w solową karierę. Zobaczymy, czy jej się uda, ale patrząc na to, że...
0: Zapowiada się dobrze.
1: Zapowiada się nie dość, że dobrze, to jeszcze patrząc na zasięgi, chyba jej się uda. I to dość skutecznie.
0: Wiesz co, tak sobie spojrzałem przed chwilą i no na tę chwilę 330 koła słuchaczy miesięcznie.
1: Bardzo duże liczby, także panią Kasię z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy, również na nazwisko Sienkiewicz, tak jak wokalista zespołu Far Away.
0: No
1: czy
0: właśnie,
1: Sienkiewicze
0: właśnie
1: mają w garści cały przemysł muzyczny
0: w Polsce?
1: Tego nie wiem, choć się domyślam.
0: No właśnie, to podomyślajmy się w przerwie, w jakiej przerwie? W radiu nie ma przerw. W naszej ukochanej niepoczekalni.
1: Tylko
0: ale...
1: w kolejce też nie ma przerw.
0: Też nie ma
1: bo
0: przerw.
1: Jakby pociąg miał przerwy, to by się zatrzymywał w środku pola, a tak się działo w latach 90. Teraz
0: no już
1: robimy.
0: Się nie zatrzymuję. Chociaż zdarza się.
1: Nie,
0: ale
1: nie zdarza
0: to
1: się.
0: Nie u nas.
1: U nas się nie zdarza.
0: U nas się nie zdarza, to prawda. Lećmy do miejsca siódmego.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: No właśnie. Jula, poczułaś się, jakbyś była w basenie?
2: Tak, takie bardzo, bardzo płynne klimaty. Chyba bardzo chcieliście wskoczyć do basenu, bo miejsce siódme. Zbliżamy się coraz bardziej do pierwszej piątki. Jednak basen na takiej top 5 liście lokacji, do których warto by było się udać i rozerwać. W tym tygodniu się nie zna,
1: no może za tydzień przynajmniej. Zwłaszcza, że robi się cieplutko.
2: Robi się cieplutko dzisiaj na paśmie Kto Późno Wstaje wraz z Julią Kłaniewską ogłosiliśmy, że kurtki można chować do szafy.
1: Można.
2: No to tym bardziej myślę, że można wyjąć z szafy strój kąpielowy.
1: No właśnie, ja bym poszedł na basen. No właśnie, ale czyj basen?
2: Na pewno basen Kolsów.
1: Tak, tak, tak. Fajny, gliczowy wytwór. Tutaj mówiłaś, że nie przepadasz za produkcją Lukasiego. Lukasiego, tak się to
2: tak, tak, odmienia? Tak. Lukasi, znany również jako Łukasz Rozmysłowski. Ale doceniam jego umiejętności mimo wszystko, mimo iż jakoś tak rzadko kiedy trafia w moje gusta. Gdy zrobi coś, to trafi pod moje gusta, kocham to.
1: A to trafiło w twoje gusta?
2: Chyba tak. Chyba to był całkiem fajny utwór, chociaż odchodzący trochę od typowego stylu Kolsów, ale oni w sumie tak od albumu na album zmieniają stylówkę, wydali najnowszy album w 2024 roku, więc może coś nowego się szykuje do 2 lata oczekiwania.
1: No, troszkę czasu już minęło, ale niedługo czasu zostało już nam, bo leci ostatnia godzina.
2: Jak to?
1: No, ostatnia godzina nam
2: nie
1: leci.
2: Dobrze.
1: Nawet ostatnie pół godziny bym powiedział. Ale my czasu nie marnujemy. My Pendolino nie jedziemy, ale jest to TLK, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej. Więc powiedz mi, Julio, patrzysz sobie na miejsce 6 i co myślisz?
2: Że było już spokojnie, teraz już spokojnie nie będzie.
1: No, no to spokój czas zabrać.

0: No właśnie, taksóweczka już stoi. A co ty powiesz na ten temat?
1: Zespół Sztylety traci zasięg. My nie tracimy zasięgu cały czas, mam nadzieję. Się słyszymy. Z wami, słuchaczami. I już pukamy. Pukamy i to nie tylko na szczęście, ale również do...
0: Pukamy do pierwszej piątki.
1: Do pierwszej piątki. Tutaj takie, jak to by określili wiele filmików na YouTubie, honorable mention. Miejsce szóste, zespół Sztylety, coś takiego hardcore punkowego, post-hardkorowego. Takiego po prostu coś agresywniejszego.
0: Agresywniejszego, ale z lekka bardziej mówionego niżeli... śpiewanego.
1: Tak, bardzo mi barwa głosu oraz sposób, maniera wokalna przypomina Kubę Wandachowicza z Cool Kids of Death, zespół punkowy sprzed blisko 25 lat. Oni bardzo próbowali wytworzyć wokół siebie takie bardzo, bardzo zżytą społeczność, która będzie walczyć o ich ideały. Nie udało się specjalnie. To dość ciekawy przykład w historii polskiej muzyki, a teraz mamy zespół Sztylety, który myślę, że do nic takiego nie dąży, ale udało im się całkiem fajną społeczność zbudować, która za nimi od lat jeździ w trasę. Mam nadzieję, że gdańszczanom będzie się powodzić, zwłaszcza, że w tym roku album i jego wydanie czeka.
0: No właśnie, im się nie udało, ale nam się udało dotrzeć do pierwszej i finałowej w sumie piątki. Także co? Co powiesz, Jula?
1: Myślę, że rozsiądźcie się wygodnie, przygotujcie sobie coś do jedzenia, może popcorn, może owoce, tak trochę zdrowiej i podelektujmy się tymi piosenkami.
0: No to lecimy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.
5: Dziękujemy.
6: Również dziękuję.
5: Trochę mnie to z zaskoczenia wzięło.
6: I ja również pozdrawiam wszystkich słuchaczy, bo dobiliśmy wreszcie do czołowej piątki. To była piosenka Aparat od Husky.
5: Co jak wrażenie? Zabrałaś mi pytanie.
6: Odbijam piłeczkę.
5: Troszkę zdziwiłem się tą twórczością, ale chyba bardziej skupiłem się na rozmowie, która odbyła się na poza anteniu, o tym, że żadne z nas nie do końca kojarzy jej twórczość.
6: No i powiem więcej, Husky jest w Fonobo, label, które właśnie możemy kojarzyć z takich luźnych, dość artystycznych brzmień, więc myślę, że pasuje tam jak ulał, ale Fonobo według mnie ma to do siebie, że bierze ludzi znikąd, że te osoby w ogóle nie dało się ich poznać jakoś wcześniejszą twórczością, po prostu mają sobie nową gwiazdeczkę i będą ją promować i musimy po prostu zobaczyć, czy jest fajna, czy nie. I dokładnie tak jest z Husky. Nie wiem, skąd ona się wzięła. Muszę zrobić jakiś taki porządny research, taki po prostu biały wywiad, że przeglądam trzecią, czwartą stronę Google'a, żeby odkryć, kto to jest, bo na razie, jak sobie przyjrzymy jej twórczość, to reklamowała tylko i wyłącznie epkę, z której mogliśmy usłyszeć ten utwór, a wcześniej miała tylko dwa feature'y u Zamilskiej.
5: No właśnie,
6: i to w ogóle zupełnie
5: w sobie,
6: inne rejony.
5: Samo w sobie Aparat. Bardzo spokojny utwór.
6: Tak.
5: Właśnie pasuje trochę do tej twórczości Ralfa Kamińskiego. Gdzieś tam w podobne klimaty się wbija według mnie. Takie bardzo chillerskie nuty.
6: No bo mamy chill, bo jest już prawie że lato, mamy końcówkę maja, jest niby 19.35, prowadzimy poznańską kolejkę przeboju, a wy możecie sobie wyjrzeć za okno i jest słonecznie, jest ciepło i w ogóle to jeszcze można się poopalać.
5: Można. Ale będzie się też można poopalać po miejscu czwartym.
6: O, i zdecydowanie.
5: No, to lecimy.

0: A może ty też byś chciała podzielić się opinią na temat Mlecze, może ty też?
1: A może tobie też się spodobała ta piosenka tak jak mi, bo ja jestem zafiksowana na jej punkcie.
0: A może ty też uważasz, że jest taka na ognisko?
1: A może ty też byś się wybrał ze mną na to ognisko? Sprawdzimy, czy się nadaje.
0: Dobra, a może ty też pójdziesz ze mną do Żabki po drodze?
1: A może ty też odetniesz się od cywilizacji i tak sobie poczidujemy przy tym ognisku, słuchając Mleczy i dobijając powoli do top 3 dzisiejszego wydania Poznańskiej Kolejki Przebojów.
0: A może ty też masz rację?
1: A może ty też masz rację?
0: A może ty byś zagłosowała?
1: A może wy też zagłosujecie na meteor.amu.edu.pl/PKP? Dokładnie.
0: Dokładnie. A może wy byście też posłuchali miejsca trzeciego? Co ty na to?
1: A może ja też posłucham.
0: No to lecimy.

0: Radio Meteor.
1: Nie masz sił, to płacz. Daria ze Śląska po raz drugi tak naprawdę na naszej liście dzisiaj. Pierwszy raz była z WW oraz utworem Na Moment. Co sądzisz o tym, o tej propozycji tak naprawdę miejscu trzecim już w tej chwili?
2: Ja myślę, że to jest dobra piosenka dla Hanysa, jak już jesteśmy w śląskiej metaforze. Słownik Gwary Śląskiej podpowiedział mi, że dobry po śląsku to jest masny. Także ta piosenka jest masna. Chociaż to tak nie pasuje. Mi się masny kojarzy z Bogdanem, którego serdecznie pozdrawiam. Nie kojarzy mi się ta piosenka z Bogdanem, ale dobrze, jest masna, okej. Okay. Zostańmy.
1: Okej, okay, okej. Okay. Jest masna, jest to intrygująca opinia. Jak dla mnie jest bardzo dariowa ze Śląska.
2: A nie mogłaby być po prostu dariowa? Czy musi być dariowa ze Śląska? Tak rozumiem.
1: No nie, no bo sama Daria to już wiesz. To już chyba nie do końca to. Ale jak ze Śląska to już to.
2: A, okej, rozumiem.
1: No coś w tym stylu. Fajne.
2: Ale ja nie płaczę. Mi się ta piosenka spodobała, ona wywołała we mnie uśmiech, więc wychodzi na to, że mam siły. Mam siły jeszcze posłuchać tak dwóch piosenek.
1: Tak, no. Myślę, że tak jeszcze dwie to styknie.
2: No, co idealnie.
1: A potem jeszcze tylko godzinka magmuza.
2: No oczywiście, no tak, tylko godzinka. Zapraszamy serdecznie, będzie troszkę bardziej rapowo na magmuzie, a teraz jeszcze, no w sumie trochę w rap wejdziemy. Na drugim miejscu.
1: No to wejdźmy.

0: pokaż, co jest głębiej.
1: BPM i miłość rozkwita na wiosnę. Nie powiem, że nie, bo troszkę się zaskoczyłem, jak zapowiedziałaś rapowy kawałek bardziej.
2: No bo z tego kojarzyłam takiego alternatywnego rapu Maćka z projektu BPM, a tutaj mnie zaskoczył...
1: Chyba wszystkich nas w studiu zaskoczył.
2: No, nowy singiel, z tego co wiem, wydany całkiem niedawno. No, odchodzący, może nie muzycznie, bo muzycznie jeszcze w miarę to się wszystko trzyma tego, co robił wcześniej, ale...
1: Lirycznie
2: i wokalnie.
1: No, jestem w lekkim szoku. Nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, daleko raczej temu od

0: Okay, ale nie, my jesteśmy przy całkiem świeżych hiciorach. Na drugim miejscu tak. Właśnie ta piosenka wybrana przez was. Ewidentnie wy już się na tą wiosnę szykujecie, bo miłość rozkwita niby na wiosnę, a wiosnę już za pasem. My już powiedzieliśmy, że...
1: No właśnie już się powoli lato zbliża,
0: że
1: nie?
0: My już jesteśmy w lecie generalnie, że wyciągamy stroje kąpielowe, chowamy kurtki do szafy, to miłość już chyba rozkwitła.
1: Chyba już rozkwitła. Jestem za to ciekawy, co rozkwitło na pierwszym miejscu. Chociaż właściwie i tak, skoro będziemy się z wami za chwilkę żegnać, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, czym jest nasze wspaniałe pierwsze miejsce.
0: To chyba największa premiera tego miesiąca z Cindy w Polsce, czyli Artur Rojek, który powraca z przebojem Gruby, Mały, z jego najnowszego albumu, a my bardzo dziękujemy, że byliście z nami przez te...
1: Dwie godzinki.
0: Prowadzili dzisiaj dla was poznańską kolejkę przebojów.
1: Beniamin Kocikowski
0: oraz Julia Cicha. Dziękujemy i słyszymy się za tydzień. Najpewniej przywita was Michalina. Do usłyszenia.
1: No, ty się słyszysz za 10 minut.
0: No, zapraszam na Magmuza również. No,
1: zapraszam oczywiście na Magmuza, potem jeszcze jest Base from Space, a my życzymy wam milutkiego weekendu, szczęśliwych lotów i jeszcze milszych pierwszych miejsc.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Szanowni Państwo, na kosmiczny tor wiedzie poznańska kolejka przebojów. Prosimy o przesunięcie się do radioodbiorników i życzymy przyjemnej podróży.
0: Słuchasz Radia Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
2: Magazyn muzyczny.
3: Dobry wieczór, godzina 20. Serdecznie zapraszamy. Bardzo się polecamy, ponieważ będzie się dzisiaj działo na antenie.
4: Tak jest. Witamy Was bardzo serdecznie z wyjątkowym dzisiaj tematem, ponieważ przejedziemy sobie od początku kariery, o co chodzi.
3: Dokładnie tak. Usłyszycie jego ewolucję artystyczną od samiuszkiego początku do najnowszych materiałów, gdzie wrócił w chwale, bo nie ma wiele takich artystów, co mieli historię od zera do bohatera do zera do bohatera.
4: Jakby nie patrzeć tak. No co, dzisiaj sesja wychwalania polskiego rapera. No i tak jak mówiłem, od początku, o co chodzi?

Yo, yo, yo. O, wymagają więcej ode mnie, ja nie znam zasad. To mój świat, moje tempo, dawaj razem ze mną. Teraz nie ma po co zawracać, realizuję plany. Janka mało lata, poznałem parę osób. Chcieli

0: Dla ciebie te słowa. Dla ciebie te słowa. Dla ciebie te słowa. Dla ciebie te słowa.
1: Yeah, ha. Właśnie tak, ziom, to młody ja, ziom, od początku, dawaj.

0: był numer czego od początku z projektu 7, pierwszego wydania, o co chodzi, chyba to był Półlegal, tak naprawdę, z
1: to
0: tego
1: co
0: pamiętam? To
1: była epka wydana na Lecter Records, czyli takim, no, przodowniku...
0: Tych, no właśnie, powiedzmy, nielegalo...
1: Tak, Kstyka, tak, Hip-Hop Nigdy Stop, to co nie był oficjalny label, ale po prostu miejsce, które promowało młodych artystów i właśnie w tym miejscu wypromowało się O Co Chodzi, który wcześniej w 2014 roku zadebiutował z Fake Versem, ale to po prostu było coś puszczone z SoundClouda. Nikt się tym specjalnie nie interesował, musiał kolejnymi singlami zapracować na swoją pozycję, dzięki czemu wydał epkę 7.
0: No tak, były tam jeszcze chyba jakieś luźne single w międzyczasie, między innymi z Kubanem i z innymi zawodnikami. No tak. Jak to wspominasz? Czy to był, że tak właśnie zapytam, twój początek z młodym Janem, czy... chciałem przejść do tego, żebyś też mnie zapytała po prostu, bo to był mój właśnie początek. Ja O Co Chodzi znalazłem jeszcze, jak zaczynała się moja przygoda właśnie ze wspomnianym SoundCloudem i Fake Verse znalazłem i tego już kilkakrotnie przeze mnie przywoływanego na antenie Janusza O Co Chodziowskiego, najlepszego rapera na Facebooku. Jak to w jednym wersie pada. Było to moje introduction to the rap music of Poland.
1: No to z kolei ja jeszcze O Co Chodzi nie znałam przy okazji płyty 7, ani następnej płyty, nie rzucając tutaj jeszcze jak się nazywa, tylko przy okazji Nowego Koloru go poznałam, ale tak sięgając pamięcią z powrotem, czy też zerkając na te single, jestem w stanie rozumieć, skąd się wytworzył na niego tak mocny hype. W 2015 roku ta scena mocno się trapizowała. Może to nie był jeszcze taki typowy trap zachodni, ale gdzieś tam te 808y zaczynały powoli wchodzić do tej muzyki, patrząc na przykład na takiego Palucha, który był uważany na przykład za truskulowego rapera, a jednak ten truskul się zmieniał i był ostry podział na to, co jest nowe i było złe, i to, co jest stare, czyli dobre, a jeszcze gdy wchodził taki raper jak O Co Chodzi ze swoimi co jak co dość artystycznymi podkładami, które czerpią z jakiejś egzotycznej muzyki. Chociażby spójrzmy na numer Hi-Ha, który nie tylko bawi się podkładem, ale również bawi się zawartością, bo to jest po prostu piosenka o tym, jak jego znajomi oraz on sam w szkole walczyli o to, które miejsce pod szkołą na Tarchominie jest lepsze do zjedzenia.
0: Najlepsze do zjedzenia, tak. No i jakby później przecież można by się doszukiwać w daleko idących interpretacji, że Mata przecież robił to samo ze swoim Gombao, tak? No, tutaj mamy Hi-Ha.
1: Był wizjonerem, ale również oddawał szacunek za klasyk, tak też luźno wspominając i nawiązując w utworze Polepione, nawiązując do klasycznego tracka od Fisza.
0: No dobrze. Nie żegnamy się z wami w żadnym wypadku, ale idziemy dalej w naszą podróż. Bon voyage, O Co Chodzi, a o slamie porozmawiamy sobie nieco później.

0: tym pięknym skreczunkiem DJ-a Funkilla usłyszeliśmy numer, zakończyliśmy numer Bon Voyage z projektu Slam, który był właściwie chyba przełomowy, jeśli chodzi o wejście, o co chodzi do szerszego grona słuchaczy.
1: Wybił o co chodzi i wyłowił go wtedy Asphalt Records. Aż ciężko pomyśleć, dziw bierze, że wtedy Asphalt był jedną z czołowych wytwórni w Polsce. Gdy ja przychodziłem do polskiego rapu, to on był tam jednym z większych graczy, ale już nie miał tej dominującej pozycji, a około 2016 roku wyłowił tyle talentów, że wręcz ciężko było sobie wyobrazić jakąkolwiek inną wytwórnię w Polsce rapową, która mogłaby w ogóle z nimi konkurować. To był skład, który mógł podbijać świat i podbił na pewno cały kraj z O co chodzi na czele, jako jednym z liderów.
0: Lepiej to
1: określić. Mamy takich gości na tym albumie jak Chopin, który wtedy miał znacznie większy posłuch niż dzisiaj. Dzisiaj trochę zapomniana postać. DJ Funkill,
0: muzycznie, który... a jakby nie patrzeć, bo jednak istnieje jako hype man, o co chodzi w całym czasie. Tak. I jako teraz też z tego, co gdzieś tam widziałem jego wrzutki, to figuruje bardziej jako artysta tutaj rzeźbiarz. Tworzy te swoje dioramy. No i tak, ale wtedy jakby istniał na tej scenie muzycznej jednak. Funkill, co było od nim?
1: Funkill obecnie przecież koncertuje i robi warm-upy z
0: Kukonem.
1: Z Kukonem, z O co chodzi też, z Okim.
0: Także... O co chodzi chyba teraz już tylko Lolek? Nie wiem, ale możliwe.
1: A na to pewno jeszcze to kojarzę, że na The Grind Tour faktycznie robił to Funkill.
0: Okej, no to być może. W każdym razie Funkill też już działa sobie samodzielnie, bardziej menadżersko, z tego co mi wiadomo, gdzieś tam jak się udało z nim porozmawiać na Next Feście, już został typowo pod bycie DJ-em Kukona, ma ten swój projekt Rumor, no niesamowita droga była tutaj, panowie przeszli ją po prostu od tych 10 lat wstecz, już jakby nie patrzeć.
1: No i jeszcze oczywiście dwie troszkę starsze i zasłużone postacie dla polskiego rapu na tym albumie się pojawiły, Hades oraz Raz z Raz Mentalizm, to wszystko sygnowało to, jak dużym przełomem chyba miał być Slam. On ostatecznie nie okazał się przełomem, on się okazał bardzo ważnym, istotnym albumem, godnym powrotu nawet po latach, ale chyba ludzie liczyli na to, że Slam będzie początkiem czegoś nowego, że to będzie taki powrót old schoolu, true schoolu do łask tych takich bardziej mainstreamowych właśnie, ale jednak to jest projekt świetny, godny powrotu w każdym calu. Nie ma tutaj moim zdaniem złej piosenki, sample, takie jak na przykład Curtis Mayfield Move On Up, który się pojawia na Więcej ruchów, mniej...
0: Tak jest.
1: Świetnie to jest skrojony projekt.
0: Dokładnie. Który właśnie teraz jeszcze się upewniłem, za tydzień będzie miał 10 lat.
1: No to idealny powrót, żeby do niego wrócić, bo tak jak tutaj mówimy, że może nie był aż tak przełomowy, to jest godny powrotu, no ale właśnie, czemu on nie był taki przełomowy? Bo O co chodzi postanowił tym projektem, który w teorii miał być po prostu pewnym krokiem do przodu, który miał popchać go do jeszcze lepszego oldschoolowego projektu, postanowił z tej drogi diametralnie zboczyć.
0: Ale zanim to, no to dowiedzmy się, czego więcej byśmy chcieli.

0: Czego więcej, Gruby Mielski oraz O Co Chodzi. Mielon był jedną z takich sztandarowych postaci, które postanowiły tego O Co Chodzi w wolnym tłumaczeniu podpisać, powiedzieć, że to jest świetny człowiek, musicie go słuchać, musicie sprawdzać, co on tam więcej wyda. Ten kawałek pochodzi z płyty Miejski Patrol 2015. To jeszcze są czasy, gdy on wydawał ten swój debiut będący epką, nawet niepełnoprawnym albumem, czyli mówimy to tu o siódemce, także Mielon go naprawdę wcześniej wyhaczył.
1: Dokładnie. Jest to zawodnik, który zawsze gdzieś tam, jak teraz nawet diguje z rzeczy takie na swoich streamach dosyć zabawne, to widać było, że siedział w undergroundzie ówczesnym dosyć intensywnie i potrafił znaleźć takiego zawodnika jak OTS. Trzeba też nadmienić o tym, że właśnie to wcześniej wspomniany Raz wziął go na projekt Raz Mentalizm na album 1985, ale no to też już faktycznie było po wydaniu Slamu. Z tego, co jeszcze pamiętam, to jakie tam fity były w Łodzi, tak? Brał go na Wszystkie drogi prowadzą do dymu, ale to później. To był 2017, czyli nadal po wydaniu Slamu, ale przed nowym kolorem, o którym teraz może troszeczkę sobie porozmawiamy.
0: No to posłuchajmy może od razu piosenki, która zareklamowała jako pierwsza ten album i wywołała niemały szok.

0: Cóż to była za piosenka? Taco Hemingway dograł się u O Co Chodzi, również pewien zdrajca pewnego stylu, który wydał epkę Szprycer w 2017 roku. No a O Co Chodzi pod koniec 2017 wydał Nowy Kolor. Nowy Kolor, który właśnie po nazwie miał sygnować to, że to będzie coś innego od tego, co nagrywał wcześniej. Przywiózł Amerykę do Polski i tu moim zdaniem na tym albumie jako pierwsze, po raz pierwszy się zaznacza to, za co O Co Chodzi uwielbiam, to jak bardzo jego projekty są spójne, to jak bardzo potrafią się wybić od reszty. Już ta okładka po prostu mnie zaczarowała. Ja widziałam tą okładkę, wtedy poznałam jego i ja wiedziałam, że po prostu chcę się zakochać w tym albumie, nawet jeżeli mi się nie spodoba, to on mi się kiedyś spodoba, ja go tak długo będę katować. On jest tak kolorowy, wypełniony przepychem, chociaż z perspektywy czasu te bity są dość minimalistyczne, ale wtedy jak na tamte czasy one były czymś nowym, powiewem naprawdę dużej świeżości.
1: Ja muszę przyznać, że to jest jedna z tych płyt, do których wracam ostatnio często, bo przez długi czas miałem troszeczkę rozłąki z tego typu muzą polską też, również hip-hopową, więc nie ukrywam, że odpaliłem sobie ten album w samochodzie. Nowy Kolor i poleciał. PLS Design, Robert Jansson i tam naprawdę są tak nieprawdopodobne, nieprawdopodobnie w mojej opinii zrobione bity, że dzisiaj to naprawdę potrafi również zachwycić te 9 tutaj z kolei lat później.
0: W ogóle O Co Chodzi oskarżano tak bardzo mocno o zdradę oldschoolu i przejście na trap, przejście na autotuna, ale z drugiej strony ten autotune jest rzadko wykorzystywany jako narzędzie do poprawienia i zamaskowania jakichś niedoskonałości. On raczej go wykorzystuje w bardzo subtelny sposób, jako pewną wokalizę, jako pewne zaśpiewy, które i tak O Co potrafi robić sam z siebie.
1: Śmiałem się z moim kolegą Matim, którego serdecznie teraz pozdrawiam, bo na numerze Bez 00 tam niekoniecznie właśnie tylko autotune, ale również takie efekty zmieniające głos, jakie dzisiaj używa na przykład Spazma, czy dzisiaj wydany album przez Fake Minka. To jest nieprawdopodobne, jak niektóre efekty można dostrzegać już lata wcześniej.
0: Ale wtedy niestety środowisko po prostu to odrzuciło jako element po prostu braku otwartości, zamknięte głowy. Takie zamknięte głowy jak na przykład niestety Mielon.
1: No i jakby zrobiłem małe intro, ale no dzisiaj jest coś innego, a nigdy już nie będzie jak kiedyś.
2: Dzwonię do menadżera, mówi mi spoko Janek, przyjdzie pora i nie teraz. Wybieram ten mikrofon, a nie poznaj, jest patrz temat.

0: O, wraca Harry Potter z flow. Specjalnie ostatni raz zaczynamy show. Chcę mojego starego stylu, ale powiedz co jest bardziej w porządku, słuchaj uważnie. O, mogłem nagrać Slam 2 i być bezpieczny. Zero hejtu w sieci, zero konkurencji. Jeżeli chodzi o to flow, to nie ma lepszych. Odrodziłem im 90, wszyscy byli pewni mnie. My jako artyście zmieniają się wizje. Brakuje ci tego, odpal sobie starą płytę. Zawsze robię taką, jaką chcę muzykę. Mogę iść w pop, jazz, nie wiem co będzie. Płynę w nieznane. I nawet jeśli jutro wydam singiel na autotunie, nic ci do tego idąc dalej. Jeżeli mnie nie wspierasz, nie jesteś moim fanem, po prostu możesz odejść. I znów idąc dalej,
1: nie wiem co będzie za lat 2, 5. Jedno jest pewne, w tym zawsze była prawda, wiesz? A, i jestem pewny. Idę na samą górę i dołączę do najlepszych. Młody Jan, młody Jan, młody Jan.
2: Młody Jan, młody Jan, to był właśnie on. To było coś takiego, które pokazało nam pewną naprawdę dużą kreskę, przecięcie po prostu się, odcięcie od tych czasów truskulowych, odcięcie się, pokazanie się również, że ma się skill na oldschoolowym, mega dobrym bicie. Diss odpowiadający na nowy klasyk Grubego Mielskiego. Co możesz powiedzieć na ten temat w takim razie?
3: Czy to jest jeden z najsłynniejszych bichów w dziejach polskiego rapu? No wiadomo, TDPA jest większa.
2: TDPA jest największe i na tyle... Ja mam w ogóle wrażenie, że na tyle często, gdy jakkolwiek, kiedykolwiek mówi się o bifach w Polsce, to mówi się o TDPA i że ludzie zapominają o czymkolwiek innym, co miało miejsce. W mojej opinii oczywiście, że to było. To był dużo większy i ważniejszy bif, bo dużo bardziej słuchałem obu tych panów. No ale bardzo, bardzo duży był to, bardzo znamienny przede wszystkim to był beef.
3: Dobra, to inaczej. Tak, TDPA było znacznie większym posłuchem się ten beef odbił w całej Polsce, ale chyba beef o co chodzi i Mielona był jednym z ważniejszych beefów w dziejach polskiego rapu. Takim ukształcającym scenę, który wyznaczył właśnie tą grubą kreską, co było wcześniej, jakie podejście było wcześniej. O co chodzi się posprzeczał z Mielonem, wyszło na to, że o co chodzi miał rację i on wyznaczył pewien kierunek w to, w jaki polski rap ma iść przez najbliższe 5, mniej więcej 6 lat. Teraz już w ogóle takie dywagacje na ten temat, czy trap jest zły, w ogóle nie istnieją, a on wyznaczył ten kierunek, tak odkrywajmy te brzmienia.
2: Czy to był moment, w którym Polska Niegotowa również weszło?
3: No, Polska była niegotowa w 2017, zdecydowanie.
2: Zdecydowanie.
3: Na to, o co chodzi, chciał przedstawić, ale jeszcze wracając do Nowego Koloru jako album, jako całość, tam się przecież pojawiło pełno osób reprezentujących
2: tą właśnie
3: bardzo
2: starą szkołę.
3: Bardzo no. Starą szkołę, ale jednak otwarte na nowe brzmienia, tacy właśnie jak Pelson z Molesty, czy też Włodi, czy też PZ.
2: OSTR. Chociaż
3: oczywiście.
2: Ja mam troszeczkę teorię, że ten numer bardziej powstał przez to, żeby pokazać OSTR-a jako tego nowoczesnego z historii asfaltowej.
3: No OSTR też później pokazał, że wcale takiej otwartej głowy nie ma koło
2: COVID-a. No właśnie, dlatego miałem taką czutkę, że troszeczkę jest to na siłę, ale nie da się ukryć, że sumnie to jest naprawdę wybitny numer. Jeszcze a propos Mielona chciałbym dodać tylko, że ja byłem troszeczkę zawiedziony co do tego dissu na nowym klasyku, bo uważam, że on potrafi lepiej nawijać po prostu i lepiej człowieka gdzieś tam wyliczyć mu te błędy i tak jak on mówił, no zarzuty oć panie i to właściwie na dobrą sprawę się kończyło na nowym klasyku, pokazuje o co chodzi, że nie jest tylko produktem.
3: Tak, jeszcze dodam tylko, że oczywiście my jakiegokolwiek brania używek nie pochwalamy, ale celowo postanowiłem zostawić wstawki o używkach na utworach o co chodzi na tej audycji, bo on za każdym razem je krytykuje. Za każdym razem odradza to, także myślę, że to jest też słuszne podejście ze strony młodego Jana.
2: I tak jak mówiłem, nie jest to produkt, o co chodzi, posłuchajmy teraz sobie tego numeru.

0: To było miłość, o co chodzi, nam się zaprezentowała, produkt oraz Oh My God, numery z tego albumu z 2019 roku. Trzeba naprawdę Kubiemu powinszować za ten beat na tym skicie, przerywniku tak naprawdę tego albumu, który w mojej opinii się naprawdę perfekcyjnie przenosi do tego numeru Oh My God, który słyszeliśmy przed chwilą.
1: Bardzo intrygujące wybory. Jeden to oczywiście przerywnik, interlude, skit, czyli no z siłą rzeczy mniej znana piosenka z tego albumu, ale jednak pamiętam, że bardzo, bardzo fani O Co Chodzi ówcześni, bo to też trochę inna społeczność niż ci dzisiejsi fani O Co Chodzi. Ówczesna społeczność uwielbiała tę piosenkę i oburzała się, że trwa tylko minutę, do tego stopnia, że na YouTubie istnieje po prostu wersja wydłużona, ale jest to szokujące wziąć Kubiego producenta na album i zrobić z nim tylko i wyłącznie skit. No właśnie, bo ten album w założeniu miał mieć bity robione przez tylko i wyłącznie inne osoby. Każda piosenka miała być wyprodukowana przez innego producenta. Tylko Tef dograł się dwa razy, ale poza tym faktycznie każdy producent jest unikalny i to daje dużo, dużo przepływu temu albumowi. On moim zdaniem się nie nudzi. On wprowadza tą swoją brudną, dziwną, wykrzywioną, psychodeliczną atmosferę i to jest znowu wracanie do tego, że O Co Chodzi jest spójny. On potrafi projekt przedstawić w najbardziej spójnych barwach, tak aby już od okładki człowiek wiedział, czego się spodziewać i żeby już wtedy wchodził w ten świat, ale kurczę, mam wrażenie, że do dzisiaj w Polsce pomija się psychodelię jako element, który jakoś tam nie za bardzo jest poruszany. Będziemy rozmawiać o używkach i będziemy przedstawiać je jako główny temat piosenki, ale czy piosenka jest psychodeliczna? Nie, po prostu sobie cyka perkusja trapowa i to ma być party banger, a on nagrał coś, co moim zdaniem mocno przypomina Astroworld Travisa w tej kwestii.
0: Wow, okej. Okay. Ciekawe spojrzenie, aż muszę sobie Astroworld chyba z tej okazji odświeżyć, żeby przesłuchać i sprawdzić te podobieństwa. Ciekawy take. A propos tej spójności, o której wspominałaś, mamy tutaj, no poza anteną już to ustaliliśmy, podobne zdanie na temat skitów jako ogółu, jeśli chodzi o co chodzi, bo czy to na Nowym Kolorze, czy to na The Grind, o którym jeszcze za momencik porozmawiamy, no są one idealnie pod ten album wszystkie skrojone, że naprawdę jak idziesz całość tego albumu, to wiesz, że ten skit nadchodzi, ale nie zeskipujesz go, bo po prostu jest na tyle dobrze sprzężony z całą koncepcją, że no jest idealny, tak uważam.
1: Na tym albumie jest jeszcze drugi skit autorstwa samego Otso, Wizje, troszkę mniej sukcesywny od produktu, ale kurczę, ja go doceniam na swój sposób, taki dziwny sposób go doceniam. Też ten album Miłość, mam wrażenie, że był początkiem tego odejścia od bohatera do zera ze strony Otso, mimo iż ten album był bardzo głośny, on się rozreklamował, wszyscy sprawdzili go na premierę, uznali, że jest tam dużo fajnych piosenek, generalnie Otso nie wypadł z formy według swoich nowych fanów, wiadomo, rozgorzewały jeszcze dyskusje na temat tego, czy nowa szkoła to jest coś słusznego, ale jakoś tak ludzie chyba do tego albumu po prostu nie wracali, on został wydany i ludzie momentalnie o nim zapomnieli. Wydał jeszcze singiel Move, który pojawił się na następnym albumie, na 2020, ale pojawił się bardzo krótko po premierze Miłości i później jakoś tak zaczęło to pikować w dół. Ludzie po prostu przestali się o co przejmować.
0: Ja mam wrażenie, ale to może być złudne i mówię teraz z głowy, a nie z internetu, że tam chyba nie było żadnej trasy związanej z Miłością?
1: Związanej z 2020. Był tylko jeden koncert w Progresji albo Palladium, o ile się nie mylę, jednym z tych dwóch miejsc. To oczywiście było też podyktowane pandemią koronawirusa, jasne, ale to nie znaczy, że artyści nie próbowali robić pełnowymiarowej trasy, bo Taco Hemingway chociażby chciał zrobić normalną, pełnowymiarową trasę reklamującą pocztówkę. Nie udało się, oczywiście, przez obostrzenia covidowe, ale to, kurczę, nie wygląda na decyzję podyktowaną warunkami, a bardziej decyzją albo managementu, albo samego Otso.
0: Mówisz o 2011 albumie.
1: Tak, 2011.
0: No właśnie, bo się zwątpiłem.
1: Ja ciągle mylę nazwę tego albumu. To już jest
0: próbowałem skleić, o co chodzi z 2020, no, bo 2020 jako label ogłosiło się trochę jeszcze później niż 2011 wyszło, dlatego dobra, już wiemy o czym nadajemy.
1: Tak, album 2011 wyszedł w 2020 roku, także nagromadzenie czteroliterowych.
0: Dokładnie. 2011 to jest z kolei album, który jest dla mnie hiperważny, bo po miłości był jeden koncert właśnie, no nie potrafię sobie przypomnieć, czy on miał jakąkolwiek trasę, bo ja pamiętam, że po wydaniu Miłości w Poznaniu, opowiem wam teraz małą anegdotę, małą historię z mojego życia, jak to jako młody szczun poszliśmy z kolegami na stulecie Uniwersytetu Poznańskiego, o co chodzi, został nam sprowadzony do Poznania na scenę i miałem płytę Deluxe Miłości, rzuciłem ją na scenę i potem o co powiedział, że dobra, no to wbijaj, potem ją odebrać. Udało mi się z nim zamienić parę słów i na płycie 2011 nawinął o tych wydarzeniach zwrotkę, nie będę wam jej przytaczał, nie będziemy jej puszczać, bo jest to bonus track. Możecie ją sobie znaleźć gdzieś w internecie, o co chodzi, ten numer się nazywa. A my posłuchajmy sobie jeszcze jednego wyjątkowego utworu, czyli nagrania O co chodzi i Rosalii.

0: wczuliście się w to? Już jesteście po prostu odpłynięci w inny świat? Ja jestem. Ja nie wiem, jak ja prowadzę tę audycję w tym momencie. Ale jednak ten O Co Chodzi oraz Rosalii doprowadzili mnie do iście euforycznego stanu. Nomen nomen, bo przecież też piosenka Euforia znajduje się na tym albumie. Wspominałem Mikołajowi, że dla mnie ta piosenka to była nowa jakość. Człowiek był przyzwyczajony do polskiego rapu. Okej, dobra, poprzednie piosenki na Nowym Kolorze też są super, absolutnie nie umniejszam im, fantastyczny album, ale człowiek był przyzwyczajony do tego nowego polskiego rapu, starego polskiego rapu, do polskiej alternatywy, do tego, jak brzmi R&B, że generalnie jest takie dość podobne do siebie, typowe, nie wprowadza za dużej ilości innowacji i wtedy wjeżdżają nagrania, o co chodzi, wraz z Rosalii, którzy śpiewają unisono w taki bardzo niski, głęboki sposób, coś pięknego.
1: Ja nie mam słów tak naprawdę, bo dla mnie to jest coś takiego, że ciężko o tym opowiadać, bo te emocje, które są podczas tego numeru, są jakieś takie inne. Jest ten numer naprawdę taki jakiś hipnotyzujący, tak naprawdę wkręca się w ucho, że ciężko jest go pominąć, ciężko gdzieś tam go nie zauważyć, szczególnie na tym, jak miłość nas w tej właśnie psychodelii, o której wspominałaś, prowadzi, jaką ma intensywność. Ale no to chyba pora się rozruszać nieco. Przejdźmy troszeczkę w intensywniejsze kazamaty. Bliższe nam już klimaty, tak jest, tego naszego OTS-a i posłuchajmy sobie SMS.

0: To był numer SMS, o co chodzi, pochodzący z albumu The Grind.
1: Niesamowity. Star Hotelor jeszcze.
0: Przepraszam, oczywiście tak, pomyłka, tak, tak. Oczywiście tak, pomyłka, tak, tak, bo The Grind to była promowane już, to było przy okazji

0: w 2022 to też było, pamiętam, po wydaniu świetnego featuringu Mielona na Europie. Czy to, nie, to było na jarmarku, przepraszam, a nie na Europie, no ale przy okazji tych dwóch albumów na Influenzie on tam zjadł Taco Hemingwaya, więc tutaj też myślę, że panowie ze sobą świetnie konkurują na zwrotki. Co możesz powiedzieć o The Grind w takim razie?
1: O Taco Terror. Terror,
0: come on.
1: Ale dobra, są dwa bardzo spójne albumy.
0: Tak jest.
1: One
0: tak.
1: mogłyby być podwójnym albumem, no, i absolutnie nie miałbym nic przeciwko, dokładnie. To byłby nadal świetny projekt. Ale Taco Terror również jest świetnym projektem. On wydał jeszcze po 2011 jeden singiel jeserski, bardzo fajny, Na Asfalcie, ale później już wydał Lobby, które miało oznajmiać światu, że on przenosi się do Sony na początku, a później przeniósł się do 2020, któremu dystrybucję ogarnia Sony, także wszystko zostało w nowej rodzinie, ale to 2020 faktycznie sygnowało coś nowego, że on chce wrócić, jest głodny, wydał Ojo, o którym mocno rozmawialiśmy przy okazji 5. rocznicy tego albumu na Hip Hop Krytach. Serdecznie polecam, jeżeli chcecie więcej tego typu rozmów, środa 22 co dwa tygodnie. I wrócił z Taco Terrorem i ja jestem w szoku. Przekroczyło moje oczekiwania, nie poziom muzyczny, bo ja się bardzo hypowałem na ten album i wiedziałem, że on wyjdzie świetnie, ale jak dobrze ludzie go odbiorą, że WWA, Melange, Luty i Taco Terror i KFC, że one pójdą po prostu wiralem po internecie i ludzie znowu zaczną podziwiać o co, że faktycznie wytworzy się wokół niego nowa grupa, nowe środowisko, które zacznie go podziwiać. Starzy fani, którzy byli troszkę na pół gwizdka, odeszli od niego i ci najtwardsi zachęcili nowych, żeby dołączyli i wokół o co wytworzył się taki kult. Dobre, jeżeli jesteś fanem Otso, to jesteś z nim na zabój.
0: Tak, bardzo, bardzo, bardzo to trzeba docenić, jeśli chodzi o to, jak potrafił swoich słuchaczy przy sobie przytrzymać na bliskość. Powoli zbliżamy się do końca, więc przed tym, jak puścimy wam ostatnie dwa numery, porozmawiajmy o tym przeze mnie już dwa razy rzuconym przez pomyłkę The Grind. Album w 2024 roku wydany, bardzo długo był, dał na siebie czekać, no bo Luty powiedział, że chyba robię płytę roku, ja już nie pamiętam tych lyricsów dokładnie.
1: Mamy dopiero Luty, a wydałem płytę życia.
0: Dokładnie i każdy już mówił, że czy to będzie dalej to, czy ta Taco Terror to była ta płyta życia, czy The Grind to będzie coś, co temu dorówna.
1: Ale naprawdę mam wrażenie, że The Grind to jest spełnienie marzeń. To jest album, który Otso zawsze chciał wydać, pełen luzu, brak jakichś wersów w stronę rywali, brak docinek ze strony rywali, po prostu ludzie go doceniali wszyscy, hejterów praktycznie nie miał po tym powrocie, wszyscy go szanowali, że przeszedł tą drogę od zera do bohatera do zera do bohatera i mógł wydać jeden z najlepszych albumów w karierze. No kurczę, takich albumów było 5 na 7 moim zdaniem, ale no jeden z najlepszych. Jeżeli ktoś uważa, że The Grind jest jego najlepszym albumem, ja nie śmiem się kłócić. Zgodzę się, chociaż nie jest to mój ulubiony album.
0: No, był to na pewno najlepszy album 2024 roku.
1: Tak, rapowy, zgodzę się, tak.
0: Bez dwóch zdań u mnie, jeśli chodzi o podsumowanie roku, to zdecydowana większość, a między innymi jeden z tych utworów, który królował w 2024 roku, sobie posłuchamy wspólnie.
1: To jeszcze koniec?
0: No właśnie.
1: Jaki jest twój ulubiony projekt? O co?
0: No i po co takie pytania?
1: Trudne się wylosowało?
0: To się za trudne wylosowało. No ja nie umiem wybrać. No bo tak, 7, totalnie wyjątkowy dla mnie album, który wprowadzał mnie do tej muzy. Slam, przełomowy, jeśli chodzi o to, że młodzi ziomale też tak nawijają i potrafią pokazać tym starym, z czym to się je i potrafią być dostrzeżeni przez wyjadaczy. Nowy kolor, nieprawdopodobnie przełomowy. Miłość, coś wspaniałego. Album, który naprawdę był ze mną bardzo, bardzo długo i bardzo jest dla mnie ważny. 2011, no tak jak już wspominałem, dużo bardziej ważny z tych względów personalnych i gdzieś tam, jak teraz Spotify dropnął nam tą podsumowanie all time, no to ten album u mnie totalnie góruje. Ojo, powiedzieliśmy o tym wszystko, Taco Terror, świetny projekt, ale to był w sumie moment, w którym ja przestałem być trochę koncertowym fanem Otso, bo ja już jestem chyba trochę ang status. The Grind, słyszeliście. No i co? Pożegnajmy się The Grind, żegna się Mikołaj Plewa.
1: I żegna się Julia Cicha. Dziękujemy, że byliście z nami i słyszymy się w magazynie muzycznym w poniedziałek o 20:00.
0: Tak jest. Dobrego weekendu. Trzymajcie się. Elo, aha, o 22:00 Base w

0: Magazyn muzyczny.
1: Wybiła 21 w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.
3: Właśnie mamy godzinę 21, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym bestiariuszu. Dzisiaj kontynuujemy demoniczne kręgi, tym razem poszerzając je o te czyhające na naszych przodków bliżej, ponieważ z lasów powoli zbliżamy się do naszych domostw, ale jeszcze do nich nie wchodzimy, zostajemy na polach i pastwiskach. Ja jestem Marta Krysiak, a dzisiejszą audycję realizuje Julia Cicha. Zostańcie z nami.

0: Radio Meteor.
1: To był dzisiaj wieczór krótki jaru oraz biesiada runiki, a to jest już trzecia część cyklu demoniczne kręgi, które dla przypomnienia przez ostatni miesiąc omawialiśmy sobie już w naszej audycji. Demony wodne, zarówno jak i leśne, a dzisiaj powoli właśnie, tak jak wspomniałam, zbliżamy się do ludzkich domostw, chociaż jeszcze do nich nie wchodzimy. Opowiemy sobie o demonach polnych. No, warto by było sobie wspomnieć przede wszystkim o tym, jaką rolę w ogóle pola sprawiały dla naszych przodków. No i tak jak już wcześniej wspominałam, lasy były miejscem pełnym surowców, tak jak pola, były dla Słowian jeszcze ważniejsze. Dawały nam przecież zboże potrzebne zarówno do wyżywienia rodziny, słomę dla wyżywienia trzody. Potem też oczywiście zboże było bardzo ważnym towarem eksportowym. No i ważne to by było wspomnieć, biorąc pod uwagę to, jaką audycję dzisiaj prowadzimy, to i właśnie miało pewnego rodzaju rolę też demoniczną, ponieważ w zwyczaju było dobrym duszkom domowym zostawiać chociażby owsiankę czy kropkę chleba, żeby je troszkę udobruchać. Jeśli chodzi za to o samych Słowian, no byli ludem niezwykle związanym z cyklem natury, pogodą i zmianami pór roku. Co widać chociażby po obrzędach, o których już sobie mówiliśmy. Jeśli chociażby chodzi o jaregody, czy nawet dzisiaj celebrowane dożynki. No bo przecież wszystkie czynniki, takie jak chociażby właśnie pogoda, czyli deszcze czy susze, wpływały na to, jak rosły plony, czy w danym sezonie będzie klęska czy urodzaj. No i od tego właśnie, jak plony wyglądały, zależał cały rok, zarówno obrzędy i pewnego rodzaju celebracje, jak i po prostu zwykły rytm życia, skupione zwykle na pracy, właśnie na polu. No i właśnie na tyle to była ważna rola, że i wśród słowiańskich bogów pojawia nam się bogini, którą szczególnie należało cześć oddawać w porze żniw i zbiorów, a była to bogini płodności i urodzaju, opiekunka kobiet i dzieci, a jest nią Makosz, zwana przez niektórych słowiańską matką ziemią. Ale po niej już więcej po piosence.

pokusiłam się dzisiaj troszeczkę o cięższe brzmienia, więc to było weselisko Merfolk. A my przechodzimy do Makosz, jak już wspomniałam, bogini płodności, urodzaju. No, była przede wszystkim boginią wschodniosłowiańską, szczególnie była celebrowana na Rusi. Chociaż niektórzy próbowali połączyć ją z całą słowiańszczyzną, przez chociażby jakąś konotację nazw związaną z jej imieniem, ale jest to dalej poddawane wątpliwościom i raczej dalej możemy znaleźć pozostałości jej kultu głównie na wschodzie bardziej niż na zachodzie. I tak właśnie na wschodzie, na wiosnę, czyli ziemia, inaczej zwana jako Makosz oczywiście, była uznawana za brzemienną i nie można jej było w tym momencie krzywdzić, czyli nie można było orać ziemi, nie można było uderzać, rwać z niej trawy, wbijać kołków, a także chociażby na nią spluwać. Ziemia miała ogromny szacunek, oddawano jej chociażby ofiary, w tym okresie. No i z czasem właśnie lata, kiedy przychodził czas plonów, w dalszym ciągu oddawano jej taką samą cześć i szacunek. Chociażby zostało to w formie, właśnie tak jak wspomniałam, oddawania tych ofiar, ale też na przykład przeklinano na ziemię, całowano ją, no i przysięgano oczywiście na nią. Co do niestety naszej Makosz, z czasem została zdegradowana z roli bóstwa do roli demona i teraz najczęściej właśnie na wschodzie jest kojarzona z, w ogóle przedstawiana jako kobieta z dużą głową, która przędła w nocy wełnę i strzygła owce, a towarzył jej przy tym odgłos kołowrotka, który miał świadczyć o jej obecności. No, przez te, chociażby ten dźwięk, czy te konotacje, no później Makosz często zaczęła być kojarzona z chociażby kikimurami lub dolą, personifikacją ludzkiego losu, chociaż to już trudno było, niektórzy to uznają za osobne byty, niektórzy jeszcze by ją połączyli, ale właśnie warto pamiętać o dawnej, jakże ważnej bogini plonów, no bo patronki tak ważnego aspektu naszego życia, ale jeśli chodzi o pozostałe demony, to oczywiście już po piosence wrócimy do tych zamieszkujących domenę Pól.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Percivala. No, standardowo nie mogłam się powstrzymać i coś tutaj ich wpleść w naszą audycję. A my wracamy do tematu demonów. No, tak jak już wspomniałam, była południca, o której na pewno sobie wspomnimy dzisiaj, ale myślałam, żeby sobie warto było wspomnieć o takim, myślę, że mniej znanym demonie, a tak zwanym polewiku, inaczej zwanym jako diabłem polnym. Jeśli chodzi o niego, to przybierał postać małego, starszego, krępego mężczyzny o śniadej od słońca skórze, w słomkowym kapeluszu i z brodą złożoną z kłosów zboża. Był to duch opiekuńczy i pracowity. Przechadzał się polami i doglądał, czy wszystko było w porządku, czy żadne choróbsko się nie rozprzestrzenia między zbożem, czy insekty nie doskwierają, oraz chronił przed wszelkimi klęskami pogodowymi. Raczej mówiono, że trzymał się z dala od ludzi, chociaż według niektórych źródeł ci, którzy nie okazywali mu pewnego szacunku, mu ani polu, miał chociażby w zwyczaju, no na przykład jeśli kogoś przyłapał, obijając się przy pracy w polu, no miał na przykład w zwyczaju za karę podduszać, zadeptać lub w skrajnych przypadkach nawet zabić, więc też nie był to taki potulny duszek, jakby się wydawało, więc dobre relacje z nim trzeba było po prostu mieć, trzeba było je podtrzymywać i w zwyczaju było, że gdy nadchodził czas żniw, a zboże trafiało do spichlerzy, no to trzeba się było zająć polewikiem, który teraz przecież nie miał schronienia, no bo polewik chował się zwykle w zbożu, więc trzeba było mu takie schronienie zapewnić. Żeby takiego polewika właśnie udobruchać, trzeba było zostawić mu dorodny snopek zboża w polu, a potem z honorami wnieść go razem z polewikiem w środku na zimę do stodoły, gdzie miał schronienie w trakcie tych zimnych miesięcy. Także taki całkiem ciekawa postać, jeśli chodzi o chociażby jego podejście do ludzi i tego, jaki szacunek był mu darzony, a mniej, można to powiedzieć, pochlebny, można by to nazwać taki bardziej, właśnie mniej kojarzony z szacunkiem, a bardziej przez jego charakter traktowany, no, z umiarem, zaraz wytłumaczę, bo kolejnym naszym demonem jest chociażby płonnik. Inaczej zwany plonką, który według niektórych początkowych źródeł, no, miał być też takim demonem podobnym do polewika, bo też miał chronić pola. Z czasem jednak właśnie przyjął bardziej taki przebiegły charakter, taki nawet wręcz bardziej ludzki. No bo według niektórych źródeł płonnik był przykładem może niekoniecznie demona, a człowieka przybierającym demoniczną formę. Podobnie troszeczkę co wilkołaki, który właśnie nie był stricte zwierzęciem, a właśnie miał przybierać tą formę w wyniku konszachtów z diabłem, a czasem wręcz nazywany właśnie diabłem, pól diabłem. Według standardowo chociażby właśnie bestiariusza Zycha i Vargasa, w trakcie 8 dni, w których świętowano Boże Ciało, czasami pod postacią pół psa, pół człowieka, lub według niektórych źródeł ubranego ubranego całego na czarno mężczyzny o jednej psiej łapie, miał przebiegać przez pola i wyznaczać sobie ścieżkę wśród zbóż, oznaczając ten sobie poszczególne kłosy. No i w trakcie żniw okazywało się, że te kłosy były po prostu puste, ponieważ złodziej, płonnik miał w zwyczaju po prostu je sobie przywłaszczać i kiedy te zboża były zbierane, to wręcz podobno miało mu to ziarno skapywać z sufitu. Stąd też powiedzenie, że zboże mu ze strzechy sypie. I miało to konotacje już dopiero, przynajmniej tutaj badania nam pokazują, z XIX wieku i raczej celowane było w bogatych gospodarzy, mówiąc, że właśnie zboże mu strzechy sypie, sugerując, że potencjalnie miał sobie przywłaszczyć cudze plony niczym płonnik. Aby żebyś przed takim złodziejem schronić, wypadało w kościele poświęcić gałązki i powtykać je w różnych miejscach w ziemię, także jego atak również podobno można było uniknąć. A o pozostałych demonach już po piosence.

Z nami właśnie wojownik żywiołaka, a my przechodzimy do demonów takich już bardziej przypominających zwierzęta i nie mogłam się powstrzymać, musimy tutaj wspomnieć o moim chyba ulubionym, czyli jaroszku. Jaroszek to demon najczęściej wspominany na terenie Śląska. Z wyglądu do złudzenia miał przypominać zająca, chociaż czasami też miał wyglądać niczym kuropatwa lub też bażant. I gdy ktoś go ujrzał, najprawdopodobniej widział jedynie ranne zwierzę. Właśnie najczęściej to był zając, więc będę się do niego zwracać jako per zajączka. No, ale widząc takiego biednego zająca, no to najczęściej pierwszym instynktem było go po prostu złapać. Ale no, nikt nie spodziewał się najczęściej potencjalnego zagrożenia. Jaroszek bowiem w sytuacji, w której ktoś próbował go złapać, zaczynał uciekać, niezgrabnie kuśtykając, tylko i wyłącznie pozorując swój stan. No i osoba, która, możemy to nazwać, padła ofiarą takiego jaroszka, najczęściej biegła za nim wprost do bagna, gdzie tonęła bez śladu. Natomiast, jeśli ktoś miał okazję go schwytać i zanieść do domu, stał się potulnym niczy baranek. Miał wręcz w zwyczaju, oczywiście swoistą cenę. Tutaj w przypadku, wcześniej wspominałam chociażby o pewnego rodzaju ofierze w formie owsianki czy kromki chleba, to jaroszek upodobał sobie porcję mleka, a za taką porcję miał w zwyczaju pilnować dzieci, łapać myszy i strzec chałupy, stając się pierwszorzędnym opiekunem domu. A jeśli chodzi o inne potencjalnie opiekuńcze duchy, to mieliśmy też chociażby gumiennika. Jego nazwa pochodzi chociażby od nazwy gumno, czyli podwórze gospodarcze wraz z zabudowaniem, w której składowano zboże. Gumiennik był jednym z demonów bardziej domowy niż stricte polowych, bo zamieszkiwał stodoły. Jednak jego zadaniem było opiekowanie się zbożem czekającym na omucenie. Raczej przedstawiany w formie czarnego kota, chociaż niektórzy wspominają go jako metrowego dziadka, czyli też takiego w sumie byśmy kojarzyli go dzisiaj z krasnalem. No i chociaż no, trzeba wspomnieć, że częściej właśnie pod postacią tego czarnego kota przemierzał gospodarstwo i traktowany dobrze potrafił być bardzo użyteczny. Pilnował zbiory chociażby przed ogniem, złodziei przepędzał i niczym kot zabijał szkodniki. Problem był jednak, gdy gospodarz nie okazał mu należytego szacunku, a broń Boże skrzywdził. Rozścieczony gumiennik popadał w szał, potrafił zniszczyć całe plony, a nawet spalić stodołę. A jeśli chodzi o ogień, no to możemy też sobie wspomnieć o chociażby ognistym koniu. Tutaj mamy bardzo mało źródeł, jeśli o niego chodzi. Chociaż, no według bestiariusza, tutaj też właśnie Zycha oraz Vargasa, był to demon pod postacią wielkiego rumaka w płomieniach, galopującego przez polach i zagonach. Był znany przede wszystkim, ponownie, na terenach Śląska. Mówiono, że był to duch szlachcica, wyjątkowo podłego dla chłopów. Szczególnie takiego, który oszukał co roku, zagarniając sobie z ich poletek jedną czy dwie skiby. I ta demoniczna forma tego konia miała być pewnego rodzaju pokutą za grzechy szlachcica.

piękne, groźne brzmienie ze strony Merfolku. To była południca i wręcz idealnie, ponieważ właśnie sobie o południcy zaczniemy mówić. No jest to chyba jedna z bardziej popularnych demonic słowiańskiej mitologii. I oczywiście tutaj myślę, że ponownie za sprawą troszeczkę rozpowszechnienia jej jej wizerunku, chociażby za sprawą serii gry Wiedźmin. Myślę, że tutaj część kojarzy jej wizerunek właśnie stąd. No ale żeby sobie opowiedzieć o tym, kim jest, skąd się wzięła i co o niej wiemy tak naprawdę, no to chociażby dzięki badaniom Oskara Kolberga, polskiego etnografa, według podań z XIX wieku południca powstawała z duszy kobiety, która zmarła tuż przed własnym ślubem lub chwilę po nim, chociaż w niektórych rejonach południcą mogła stać się kobieta, która trudno powiedzieć, ponieważ to była kara za tak naprawdę morderstwo swojej rywalki w noc poślubnej. Tutaj myślimy raczej o rywalce miłosnej, więc tutaj stricte jej brutalny charakter mógł brać się naturalnie właśnie z powodu, jakim tak naprawdę stała się tym demonicą. Jeśli chodzi za to o jej wygląd, no to przez tą konotację z ślubem, z chociażby właśnie tą celebracją, południca zwykle była ubrana w odświętny strój, właśnie pewnego rodzaju białą suknię, najczęściej właśnie ślubną. Chociaż z wyglądu, że tak powiem, no piękną byśmy jej nie nazwali. Była raczej chuda, koścista, o pomarszczonej śniadej skórze, jakby sprażonej słońcem. Jej długie, żółte, skołtunione włosy opadały na ramiona, a jej usta były wypełnione ostrymi zębami, a zamiast palcy miała mieć długie pazury. Jej imię bierze się standardowo od południa, jako że to właśnie w południe opuszczała ona swoją kryjówkę wśród pól, by przemierzać je w trakcie poszukiwania głupców, którzy śmieli się wyjść wtedy na pole i pracować. Według tutaj ponownie bestiariusza Zycha i Vargasa była jednym z okrutniejszych demonów przemierzające słowiańskie pola. Jej okrucieństwo nie znało granic, była niezwykle brutalna. Człowieka, który śmiał się wybrać w samo południe na pole pracować, potrafiła dusić, łamać kości, zesłać na niego paraliż, a czasem nawet urwać głowę. Tak jak wiele wspomnianych przeze mnie tutaj demonów, tak jak rzeczywiście większość była chociażby łaskawa, czy to dla zwierząt, czy to dla chociażby dzieci, tak południca nie była nawet, nie okazywała żadnych skrupułów nawet w stosunku do dzieci, ponieważ te pozostawione bez opieki w trakcie, gdy rodzice pracowali na polu, południca praktycznie wynosiła do lasu, gdzie jeśli miały szczęście, zabijała je od razu, w przeciwnym wypadku zakopywała żywcem.

0: Radio Meteor.
1: To był Czarci Pakt i już tak troszeczkę spokojniej, bo jak już tutaj mówiliśmy o tej brutalności południcy, warto wspomnieć, że nie było ona, spotkanie z nim nie było nieuniknione. Ponieważ południcy, według niektórych podań, można było w pewien sposób sobie ją odegnać od siebie, albo przynajmniej się przed nim uchronić, wylewając wokół siebie krąg wody, który miał stworzyć pewnego rodzaju barierę, której południca nie mogła przejść. I trzeba było wtedy przeczekać, aż słońce troszeczkę się obniżyło i południca traciła swoją moc, by wtedy uciec od niej. Ale też chociażby, podobnie jak w przypadku rusałek, podobno można było wywalczyć swoje bezpieczeństwo grą w zagadki. Jeśli ktoś miał, powiedziałabym bardzo relatywnie, szczęście, żeby udało mu się wciągnąć południcę w ciąg zagadek, mógł troszeczkę kupić sobie trochę czasu tutaj, ponownie by słońce się obniżyło i zacząć zadawać jej pytania i odpowiadać na jej własne, pewnego rodzaju morderczej grze o własne życie, tylko po to, żeby przeczekać i uciec wtedy za miedzę, gdzie południca nie miała już swojej mocy, bądź chociażby do jakiegoś terenu zalesionego, czy to właśnie na skraj pola, czy jakby się znalazło jakieś drzewo, tam podobno południca już nie mogła nas złapać. Chociaż też, co ciekawe, południca mogła też pojawiać się w innej formie, tutaj według już tutaj mniejszych źródeł, ale mogła pojawić się podobno w formie wiru wietrznego i płatać figle kobietom, które miały się kąpać w wodzie i porywać ich ubrania w powietrze, rozrzucając je po okolicznych polach, pokazując taką swoją już mniej brutalną, a chociażby taką żartobliwą, figlarną odsłonę. Co też jest w sumie bardziej ciekawe, że była jednak łaskawa w takich warunkach. A teraz z perspektywy, myślę, no rzeczywiście XXI wieku, no możemy powiązać ją naturalnie z chociażby udarem czy zawałem, którego ofiarą można było paść, pracując w pełnym słońcu, szczególnie właśnie kiedy mieliśmy bezchmurne niebo w trakcie południa, kiedy słońce jest najwyżej. Jeśli chodzi zaś o dzieci, no podobnie jak chociażby ze wspomnianymi wcześniej, czy chociażby Babą Jagą, czy też innymi demonami, no tutaj południca tworzyła pewnego rodzaju przestrogę, żeby dzieci nie oddalały się za bardzo od rodziców, a tych, co planowali sobie drzemkę w polu, podobnie jak tutaj Polewik chociażby, no miała odstraszać, by nie oddawali się, że tak powiem, no po prostu lenistwu, tak? Czyli miała tutaj służyć za jakąś karę, która miała złapać tych, którzy się mieli po prostu leniwić podczas pracy. To nie koniec naszych demonów polnych, ponieważ już po piosence opowiemy sobie o Babie Żytnej.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
4: Wracamy sobie do tematów demonicznych i wracamy do tematu bab. Jeśli ktoś pamięta z mojej poprzedniej audycji, no baba, czyli właśnie bardziej niefortunne skojarzenie właśnie z tymi starszymi kobietami. No i rzeczywiście baba żytnia to no właśnie najczęściej kojarzona z płódnicą, ale przybierającą postać właśnie starszej, wysokiej kobiety, która... Jak to sama jej imię, że tak powiem, wspomina, no to upodobała sobie pola żytnie raczej niż pszeniczne. No i właśnie wyglądem przypominała tą taką szpetną, starszą kobietę buszującą w zbożu, wysoką, odzianą na biało, a ci, którzy mieli nieszczęście ją spotkać, mieli rzekomo rzucać się na ziemię i czekać, aż zniknie. I to była jedyna szansa na, uniknięcie jej ataku, no bo gdy ktoś się nie wyrobił, to

istniały smędy, które po prostu pilnowały ich terenu. Tych, którzy właśnie śmieli się podkradać z obcych pól, czy pasać krowy na obcym terenie, no, smędy miały w zwyczaju kąsać po rękach i nogach, broniąc w ten sposób właśnie pól. No, sprzyjający sobie szacunek gospodarza, no, zawsze traktował je z szacunkiem, no i zawsze tam im coś kapnęło z formy jakiegoś właśnie jedzenia. Ale to już po piosence.

pochodzą właśnie z duszy zmarłego, czy w ramach kary, czy istniały właśnie te demony jako naturalna część świata, zawsze tutaj nam funkcjonowały. Jak dzisiaj się dodatkowo przekonaliśmy, natura demonów rzeczywiście może być różna. Południca, agresywna i niezwykle brutalna, sieniąca strach wśród pracujących na polu. Tak właśnie druga część istnieje jako potwierdzenie, że jednak szacunek zarówno ludzi, jak i demonów musi być po prostu zasłużony, a jeśli zdobyty, może przynieść wiele dobrego. Zbliża się godzina 22 i niestety nasza audycja dobiega końca. W następnej myślę, że poruszymy sobie kolejne kręgi demonów w słowiańskim. Ja dziękuję wam bardzo za słuchanie. I zostańcie z nami, bo za chwilę Base from Space. Ja jestem Marta Krysiak, a realizuje nas dzisiaj Julia Cicha. Życzymy wszystkim miłego wieczoru.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
5: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
6: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
4: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
6: Dominik Pardiak,
5: Aleksander Gięda
4: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
7: Cześć, tu Young Stadium Club.
8: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.
0: Wybiła 22 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Siemano, witamy was w kolejnym odcinku Base from Space. Z tej strony MC Wiedział Nie Powiedział.
9: DJ Polska Juma, siemano, a z nami?
2: Naszymi gośćmi są...
10: Simon.
11: Homie Bart, czyli...
10: Base to Face.
11: Let's go.
2: Pierwszy odcinek, w którym ksywki składów się rymują. Base from Space i Base to Face.
9: I to jest żart prowadzącego numer jeden,
2: tak.
9: Ale zacznijmy sobie od razu, skąd nazwa. No bo klasyczne pytanie, ale chcemy wiedzieć.
10: No to nazwa została wykminiona w taki sposób, że po naszym pierwszym wspólnym graniu stwierdziliśmy, że fajnie by było założyć jakiś kolektyw, movement. No i siedzieliśmy u Bartka i myśleliśmy o nazwach możliwych związanych z basem. No i ja tak myślę, bass. No i padło na Base to Face. No i tak zostało. Potem się okazało, że istnieje coś takiego w Azji, ale Azja jest daleko, nie?
9: Dzisiaj robiąc leciutki research właśnie widziałem, że w Azji istnieje coś podobnego, no ale nazwa jest bardzo chwytliwa, bo myślę, że gdzieś tam w środowisku, w którym jest dużo takich składów, coraz więcej ich się robi, to waszą nazwę często się słyszy i łatwo ją zapamiętać. Co jest fajne, bo to jest catchy. Druga rzecz.
11: Jeszcze chciałem dopowiedzieć, no? Geneza też jest trochę taka, że B2B, znane wam oczywiście, to też ma trochę jakby do tego follow-up. Base to Face, B2B, Base to Face, dwie twarze, więc to też...
2: No i Bass Face jeszcze
11: bass
2: przy okazji,
11: face właśnie.
2: Wszystko się zgadza.
11: Tak jest, o to też chodziło.
9: Wszystko jest w tym zamknięte, słuchajcie. Szybko o tym, jak pomiędzy tymi stylami manewrowaliście, aż doszliście do brzmienia z Anglii, bo no, nigdy to się od tego nie zaczyna, zawsze to ewoluuje z czegoś innego, chyba że teraz mnie zaskoczycie i powiecie nie, ja od zawsze słuchałem
2: tylko
9: jungli, drum and bassu, wszystkiego, co jest basowe i od razu w to weszliście.
11: W sumie ja z muzyką jestem związany od zawsze, bo od pierwszej klasy podstawówki jestem perkusistą, więc to zaczęło się może muzyką rock, metal, te sprawy. No i jak poszedłem na pierwszy święty basic swój w 2022 w Tamie, no to się zakochałem w tym brzmieniu i już powoli zacząłem sami Virgil, coś, te takie najbardziej mainstreamowe nutki. No i z czasem coraz więcej digowałem, coraz więcej słuchałem, coraz więcej eventów. Kupiłem swoją pierwszą konsolę, no i już to zaczęło się kręcić właśnie w ten sposób. Więc...
10: No to u mnie myślę bardziej klasyczna droga. Zaczęło się wiadomo od trapu z Ameryki i gdzieś tam na Praise the Lord usłyszałem tego Skeptę i mówię, fajny chłopak, skąd on to robi, jak on to robi. No i obczaiłem Skeptę i on miał takie coś, taki cytat jego znany, że if you love music, you like house music. No i zaczęło się od house'ów i potem zacząłem gdzieś przechodzić w te brzmienia brytyjskie, aż w końcu jesteśmy przy jakichś połamanych dubstepach, drum and bassach i wszystkim, co jest tłuste, nie?
2: Czyli słuchanie zaczynałeś bardziej od takich house'owych brzmienia, granie już w tych klimatach połamanych, czy to szło symultanicznie?
10: To szło w parze, w ogóle granie zaczynałem typowo od trapu, bardzo mi się podobało, jak tam ludzie jakieś pogo robili, coś takiego. I myślę, że można powiedzieć, że z tego wyrosłem, bo no, zrobiło się to dla mnie męczące po prostu słuchanie czegoś bez fajnej perkusji, nie?
9: Słuchajcie chłopaki, opowiedzcie mi coś w Poznaniu, jak to działa. Jak działa ta według was scena, powiedzmy, basowa? Tutaj wspominaliśmy, że jest dużo tych składów, jest napięty też często kalendarz, więc tak, trzeba się układać w czasie i w przestrzeni. Jak to wygląda? Jak wy to widzicie? Jak to może ewoluowało na przestrzeni ostatniego czasu? Gdzie to może dążyć według was?
11: Może ja powiem tak, no Drum Obsession, legendarny tutaj kolektyw działający od chyba 2007 roku. W Poznaniu myślę, że już od dłuższego czasu są imprezki basowe, tak właśnie organizowane przez Drum Obsession i innych. I teraz właśnie zacząłem zauważać, że my i inne składy, na przykład Resonance, też fajnie, pozdrawiam chłopaków, ta właśnie nowe pokolenie wchodzi tego, że właśnie nowi ludzie i osoby, które już dłużej od tego siedzą, też organizują bibki, ale właśnie, no co, no pojawia się nowa gwardia też, nie? I fajnie to tutaj chodzi, w tym Poznaniu. My jesteśmy bardzo zadowoleni, jak to wygląda.
10: Ja też myślę od siebie, chciałbym dodać, że jest to bardzo supportive community, że jak zaczynałem właśnie gdzieś tam to granie trapowe, to tam aż tak tego nie odczułem jak tutaj. Tutaj mam wrażenie, że bardzo płynie ta zajawa do tej muzyki basowej i jest takie wzajemne wsparcie.
9: Trochę mam wrażenie, że tak jak mówisz, w tej muzyce trapowej ona jest trochę bardziej komercyjna, a tutaj w tej basowej skupiałbym się bardziej na community, na społeczności, która jest specyficzna. No, wiadomo, że w Polsce trochę ATZ wyniósł to na piedestał, ludzie się wychowali na świętym bejsie już ponad dubowej muzyce.
10: ATZ Sound.
11: ATZ Sound.
9: No i dlaczego?
11: Totalnie.
10: Niepowtarzalna energia. Myślę, że jeden jest set, który byśmy mogli porównać energią do tego ATZ-a. To jak ludzie wariowali pod tą sceną na jakieś szalone dropy, to...
11: No. Na pewno w tym secie, jak zeszliśmy ze sceny, też to nie wiedzieliśmy, co się dzieje, nie? Do późna nie mogliśmy spać w ogóle. Niesamowite emocje to były.
10: Big up ATZ.
9: Oczywiście, big up, big up.
2: Bo już się spotkaliście rok wcześniej, z tego co widziałem, tak? No, ze Szklanym Pogody ze mnie, z miłym ATZ, tutaj
11: tak
2: z pewnym aliasem jego. Jak do tego doszło? Jak zaprosiliście go i się udało, czy jak jest geneza?
11: No my działaliśmy sobie w rewirkach i dzięki uprzejmości Łukasza z Dusznego Grania, też pozdrawiamy, on nam zaproponował właśnie ten cykl, żebyśmy zaczęli coś takiego, no i w sumie ten Szklany Pogodyn, a.k.a. ATZ, też był jego pomysłem. I to dzięki niemu się to udało zrealizować, za to też jesteśmy wdzięczni, bo dało nam to, powiedzmy, dojście do tak super persony. No i tak to się zaczęło, w sumie, ten kontakt. Ta impreza też była dla nas dużym kamieniem milowym. I też fajne było to, że na tej imprezie, na rewirkach, przyszło dużo osób ze strzelikami świętego basu. I jak my grając zobaczyliśmy to, to naprawdę nam to zaczęło, to też emocje fajne w nas wzbudziło.
10: No ja myślę, że to w ogóle taki kamień milowy i tutaj też taki efekt motyla, myślę, zadziałał, że gdyby nie ta bibka, to nie byłoby nas tu, gdzie jesteśmy aktualnie. Nie?
11: Tak, dlatego też jesteśmy bardzo Łukaszowi i rewirom wdzięczni za tą możliwość, bo no duże osiągnięcie.
9: A z takich stylów, no, których się obracamy w Bass From Space, czyli chodzi mi o jungle, drum and bass, dubstep, grime, który wam jest najbliższy, w którym się najbardziej obracacie? Czy jesteście w stanie wybrać jednego faworyta, jednego kandydata?
10: Ja myślę, że to jest absolutnie nie do zdefiniowania, bo to może być tak, że dzisiaj wstaniemy i mamy ochotę na garage, a jutro wstaniemy i mamy ochotę na dubstep. Ja no co mogę powiedzieć, że mi jest ostatnio coraz bliżej do tych 170, do drum and bassów właśnie. A Bartek chyba bardziej dżunglowy.
11: No tak, jako perkusista uwielbiam połamane rzeczy, perki. No dżungle się opiera na perce, nie? Więc 160 i też mi się je najlepiej gra, tak naprawdę. Ale takie klasyczne 140, teraz też wobblery nam się zaczęły podobać, stare. No ale dżungle chyba jest u mnie na pierwszym miejscu, to na pewno.
2: No to skoro tak, no, może kiedyś jakiś gig z żywą perkusją?
11: Myślimy o tym, myślimy, ale jeszcze to musimy trochę pokminić nad tym.
10: Zatrzymaliśmy się na procesie myślenia, ale mamy nadzieję, że to zrealizujemy.
2: No bo byłem na twoim, w waszym koncercie z Saburą na Nextfestie między innymi, no i bardzo, bardzo fajnie to banglało, więc też już właśnie jak ciebie zobaczyłem za garami, to gdzieś tam pomyślałem, że fajnie by było to połączyć. Gdzieś tam myślę, że dobrą inspiracją byłby Zep, który też gra na swoich gigach samemu właśnie na bemnach i nieźle tam leci, więc... Czekamy w takim razie.
11: Zobaczymy.
2: Pomyślcie, bardzo dziękuję. Naprawdę myślę, że to będzie coś super.
9: Chłopaki, dwa ostatnie pytanka. Jedno. Czy będzie od was jakaś taka produkcja wypuszczona na YouTube'a bardziej? Taka, wiecie, nie na żywo, tylko bardziej ta produkcja, powiedzmy, studyjna i wypuszczona do posłuchania sobie gdzieś indziej niż na imprezach? Jak to wygląda? Myśleliście o tym?
11: Pytasz bardziej o set, czy
9: tak,
11: o jakąś
9: na przykład
11: produkcję?
9: O sety, o produkcję, no o wszystkim, co myśleliście. Czy macie coś w planach, czy na przykład będzie coś wychodziło? Coś możecie zdradzić?
11: Tak naprawdę nic nie mamy w planach. Może inaczej, nasz kolega chciał nam w tym pomóc, Marek Weiss, który jest niesamowitym producentem. Może będziemy się uczyć, myśleć, zobaczymy. Na razie nic konkretnego.
10: Też myślę, że w drodze każdego DJ-a elektronicznego nadejdzie ten moment, że będzie trzeba się nauczyć coś produkować, więc myślę, że też prędzej czy później na nas przyjdzie pora. Ale na razie, tak jak Bartek powiedział, nie ma nic w planach.
9: Okej, tradycyjny sygnał, a raczej brak sygnału oznacza, że czas na ostatnie pytanie, bo to już u nas
2: to już jest klasyk
9: w Base from Space.
2: Zapowiedzcie nam, proszę panowie, co teraz nas czeka. Jaka muza, co to za selekcja, co ciekawego macie dla nas.
9: I pozdrówcie słuchacze Radia Meteor, bo to na żywo będzie lecieć wtedy.
10: Okej, to ja pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor, a Bartek powiedz co nas czeka.
11: Tak naprawdę do końca jeszcze nie wiemy, około 140 BPM-ów, 4x4, może jakieś bardziej grime'owo oscylujące, nie wiem.
10: Jak ktoś słucha z domu, to przygotujcie się na to, że będziecie skakać.
11: Okay. I gunfingery w górę, nie?
9: Tak, gunfingery jest. W górę, pozdrowienia dla sąsiadów z góry, z dołu. No i co?
2: Base.
9: Dzięki wielkie. From
11: Space.
9: Hi. Siemano.
11: Hello. Dobra.

dzięki, my byliśmy face to face, yo. 27 czerwca, Dom Technika, robimy niezwykły. Nasze urodziny, pozdro, dzięki Base from Space.

0: Jo, jo, jo, jo, jo, dzięki wielkie, dzięki chłopaki.
1: Za ten bas, dzięki za te niskie tony.
0: To było Bass from Space, ale chyba macie nam coś jeszcze do przekazania naszym słuchaczom.
2: Dzięki jeszcze raz tutaj, a my z tego studia zapraszamy was. Pierwszy snippet w ogóle, nigdzie o tym jeszcze nie mówiliśmy. 27 czerwca, Dom Technika, robimy nasze urodziny. Zapraszamy fajne składy z całej Polski, więc będzie się działo.
3: Będzie grubo, musicie tam być. Pozdro.
2: See ya.
0: See ya, dzięki.
3: Dzięki.
0: To był Bass
1: from
0: Space.
1: Yeah.
0: Let's go.
4: No i zajebiście.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie, z przyjemnością pozdrawiam was ja, Pusław.
5: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: wybiła północ w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.
2: This week on Yankee and the Brave.

Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.
8: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: to promocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.